cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

muzyka. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. O jednej planowanej i jednej zrealizowanej inwestycji związanej z transportem będziemy Wam opowiadać. Na początek o planach stworzenia łącznika autostrady A4 z wschodnią obwodnicą Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale zanim tym panom oddam głos, to najpierw sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec.
2: Propozycja, która kiedyś padła współpracy przy realizacji tego zadania, została przez nas jako przez Ministerstwo Infrastruktury przyjęta pozytywnie i stąd to porozumienie. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno zatłoczona i ruchliwa jest autostrada A4, jak wpływa to również na ruch, na komunikację dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z dojazdu do aglomeracji wrocławskiej. Według ostatniego pomiaru natężenia ruchu na węźle Bielany ruch wynosi ponad 76 tysięcy pojazdów na dobę. Również na innych drogach krajowych w regionie ten ruch jest dość spory. I stąd ta inicjatywa, aby na punkcie poboru opłat Karwiany powstał węzeł w ciągu autostrady A4 i z tego węzła powstał łącznik do ulicy Karkonoskiej, do wschodniej obwodnicy Wrocławia. To ta inicjatywa będzie wspólnie realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd właśnie Dróg Wojewódzkich, więc ta inwestycja będzie miała tutaj szczególne znaczenie, dlatego że powstająca obwodnica Wrocławia na pewno poprawi komunikację, a przez ten nowy węzeł również będzie pewne odciążenie z jednej strony węzła Bielany, a z drugiej strony ten ruch będzie bardziej rozłożony na inne arterie komunikacyjne. Szacujemy, że dzięki temu połączeniu około 17 tysięcy pojazdów ten ruch zostanie przełożony właśnie na nowy węzeł, nowy łącznik i obwodnicę. Dzięki temu będziemy mogli mówić o poprawie komunikacji i poprawie bezpieczeństwa.
3: Waldemar Wojciechowski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Wrocławiu, dyrektor oddziału.
4: Wiemy o tym, że wyprowadzamy autostradę w nowym przebiegu, więc ten węzeł Karwiany będzie wyprowadzał od już nie autostrady, tylko od drogi, tak, która będzie tutaj połączona z Wrocławiem. Tu całe zadania bazuje, projektuje i programuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego. My widzimy na węźle bielańskim dość duży potok zatorowy w kierunku na Wrocław. Ulica Karkonoska jest zakorkowana, w związku z tym dodanie dodatkowego takiego połączenia poprzez węzeł Karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy na ulicy Karkonoskiej. Spowodowanie, danie możliwości kierowcom dodatkowego wjazdu do Wrocławia poprzez właśnie węzeł Karwiany spowoduje, że niektórzy kierowcy nie będą korzystać, ci, którzy na bardziej wschodnią część Wrocławia chcą się kierować, będą być może korzystać z tego połączenia.
5: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
6: Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od momentu podpisania umowy na zrealizowanie dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji ZRID-owskiej na ten łącznik. Szybko licząc, półtora roku od września roku 26, wchodzimy w rok 28. Wtedy, jeżeli oczywiście będą środki, ja jestem przekonany, że przy tak wielu znamienitych gościach środków na relatywnie tak tanią inwestycję nie zabraknie, bo mówimy tutaj o niespełna 3 kilometrach drogi, która szacunkowo będzie kosztowała około 50 milionów. W roku 30 myślę, że realnie możemy się tym łącznikiem przejechać. W miejscu, gdzie jest była już zamknięta, obecnie jest punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, dwa ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda. Przejście to jest chyba przecisk bodajże, ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4. I później całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej, żeby nie wbić się w tereny zabudowane i nie generować jeszcze większych korków w terenach, które same w sobie generują już jakiś ruch taki organiczny. Będzie rondo przy ulicy Parkowej, które skomunikuje obecny układ drogowy, oraz wpięcie do wschodniej obwodnicy do istniejącego już węzła przy Grota Roweckiego. Może to będzie bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale w mojej opinii ten łącznik jest istotniejszy niż ostatni odcinek w sumie obwodnicy pod kątem wyeliminowania korków i niedogodnie dla kierowców we Wrocławiu. Bo tak naprawdę on komunikuje główną aortę ruchu drogowego, czyli A4, z rozprowadzającą ruch obwodnicą Wrocławia. Układ drogowy na węźle bielańskim zostaje taki sam, jak jest, tylko ten na dzień dzisiejszy jest węzłem niewydolnym. Jeżeli według badań Generalnej Dyrekcji 67 tysięcy osób korzysta dziennie z tego węzła, no to w ogóle myślę, że nikt w najśmiejszych marzeniach przy projektowaniu tego węzła nikt nie przewidywał takiego obciążenia. Ten nowy węzeł na Karwianach skutecznie przyniesie to obciążenie i oczywiście nowy ślad A4 też istotnie to zmieni. Na dzisiaj mamy problem z wlotami do Wrocławia, jest ich ograniczona ilość. Moim zdaniem to jest bardzo ważne. My doprowadzimy ten ruch do samego miasta, później tutaj rola miasta Wrocław jest w tym, aby ten ruch wewnątrzmiejski obsłużyć, ale po tej dużej ilości inwestycji w samym Wrocławiu i głęboko w to wierzę, że to się poprawi. My na pewno w roku 28 będziemy gotowi ze wschodnią obwodnicą Wrocławia w całości, a w roku 30 z łącznikiem Karwiany.
1: Tyle, że pojawia się pytanie o sens robienia tego łącznika, skoro autostrada A4 ma zostać poprowadzona nowym śladem.
6: No, czy jeżeli pójdzie nowym śladem, to czy dalej nie będzie się zwiększał ruch? Moim zdaniem będzie się zwiększał. Wrocław jest aglomeracją. Aglomeracja wrocławska, zwłaszcza na Obwarzanku, ona z roku na rok przybiera pod kątem mieszkańców, więc te potrzeby komunikacyjne moim zdaniem bardzo szybko się wypełnią. Tak więc mi się wydaje, że w perspektywie kolejnych 10 lat może się okazać, że te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, one mogą być niewystarczające. Więc oczywiście A4 w nowym śladzie, ona skutecznie odciąży A4 koło Wrocławia pod kątem tranzytu, ale cały czas ten ruch miejski organiczny, on cały czas będzie, tak więc węzeł 3 km przed węzłem bielańskim na pewno usprawni wjazd do samego Wrocławia, bo tutaj mamy największe korki. Na dzisiaj nie tylko o godzinie 17 czy rano stoimy na Bielanach, tylko tak naprawdę no nie wiem, czy jest jakakolwiek godzina w ciągu dnia, gdzie płynnie, tak jak książkowo byśmy mogli wjechać węzłem bielańskim. Na dzisiaj no ja przynajmniej na te okienka nie trafiam. Uważam, że ta inwestycja Karwiany, ona jest już tak późno, choć nie chciałbym tego mówić, że jest za późno. Bardzo fajnie, że wreszcie jest tak dobra współpraca na styku administracji rządowej i samorządowej, ale ona jest już na pewno na potrzeby, które są, a na pewno na które były parę lat temu już.
7: Jacek Sutryk, prezydent miasta Wrocławia. Odciążymy tym krótkim, nowym odcinkiem od Karwian, odcinkiem 3-kilometrowym, bardzo dzisiaj już obciążony węzeł bielański. To jest naszym wyzwaniem już od wielu lat. Tak więc, a duża możliwość wjazdu i wyjazdu sprawić, że ten ruch się po prostu rozłoży. No i właśnie z autostrady A4, czy też na autostradę A4. No i tym samym dalej będziemy mogli się już dostać w inny sposób niż tylko przez Aleję Karkonoską i węzeł bielański. Osiedle Jagodno, osiedle Ołtaszyn, osiedle Partynice Wysoka, nawet Klecina, to są te osiedla, które na co dzień najsilniej odczuwają ten ruch tranzytowy, ten ruch wjazdowy i wyjazdowy z miasta. Mam nadzieję, że właśnie poprzez wykształcenie tego dodatkowego odcinka ten ruch się rozłoży, no i tym samym będzie można szybciej, bo o to chodzi, żeby można było szybciej, bez większych kłopotów wjechać i wyjechać z miasta.
8: Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o wyzwania związane z dostaniem się do stolicy regionu i z wyjazdem, to ten odcinek południowy jest szczególnie, szczególnie ważny. On wymaga rzeczywiście dywersyfikacji wjazdów i wyjazdów. Pracujemy wspólnie nad obwodnicą wschodnią, w tej chwili na odcinku południowym. My jesteśmy, można powiedzieć, tym mniejszym udziałowcem, zdecydowanie mniejszym udziałowcem tego działania, ale poza tym układem, o którym w tej chwili rozmawiamy. Miasto Wrocław w tej chwili także planuje rozbudowę tego podstawowego układu sieci jakby dróg na terenie miasta, bo jesteśmy w tej chwili na etapie przeprojektowywania ulicy Zwycięskiej do standardu drogi dwupasmowej, dwukierunkowej na odcinku od Ronda Ojca Pio do właśnie wspomnianej Alei Karkonoskiej i jesteśmy także na etapie projektowania przebudowy ulicy Buforowej na odcinku, można powiedzieć, od Żernik, od Ronda w Żernikach, czyli tam, gdzie będziemy mieli wschodnią obwodnicę na tym odcinku południowym do ulicy Barskiej. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy fakt, że pracujemy nad projektem przebudowy ulicy Opolskiej razem z puszczeniem w ciągu ulicy Opolskiej tramwaju, to można powiedzieć, że istotnie poprawi nam się wjazd i wyjazd z Wrocławia, on się istotnie zdywersyfikuje, a ten łącznik, o którym dzisiaj mówimy, pozwoli jeszcze lepiej migrować naszym wspólnym mieszkańcom, bo my dzisiaj wiemy, że przecież Wrocław należy traktować w kategoriach dużej milionowej aglomeracji.
1: Tyle o inwestycji planowanej, a jeszcze o tej już skończonej. W wakacyjnym rozkładzie kolei dolnośląskich pojawiają się połączenia z Wrocławia nad Jezioro Bielawskie i do szlaków Gursowich, a to dlatego, że gotowe są dwie nowe stacje kolejowe w Bielawie.
9: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę.
10: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
9: Całość tego odcinka to jest 4 km. Całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Sam miałem przyjemność niedawno tutaj gościć i zapraszam z rodzinami samemu. Warto. Ale też muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza linia, która została przejęta przez samorząd województwa dolnośląskiego i została zrewitalizowana, więc tutaj też możemy się tym pochwalić.
5: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
11: Przełomowy moment, ten 4-kilometrowy pierwszy etap rewitalizacji linii 318 dobiegł końca. Jest to etap bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie. Jest geometria miejscami taka, że promień łuku jest mniejszy niż 300 metrów. Jest to bardzo trudny promień jak na warunki kolejowe. Bardzo, bardzo mocny zakręt, mówiąc kolokwialnie. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe, czyli ten spadek miejscami jest na 21 promili. To jest oczywiście nic w porównaniu do Karpacza, gdzie to było prawie 40 promili. To już w ogóle pociąg, no nie chcę powiedzieć, że ledwo podjeżdżał, ale miał bardzo duże problemy, żeby podjechać. Na przykład przystanek, na którym się znajdujemy, czyli Bielawa Jezioro, jest to przystanek, na który musieliśmy uzyskać odstępstwo od Ministerstwa Infrastruktury, dlatego że on jest na pochyleniu 18-promilowym, więc też trudna inwestycja, ciekawa inwestycja, właśnie dlatego ona została zetapowana na dwa etapy. Pierwszy etap dobiega końca, drugi etap, 12-kilometrowy odcinek do Srebrnej Góry, będzie zakończony w tym roku, myślę, że w grudniu. Te ceny są porównywalne, nie wiem, czy nawet ten drugi etap nie jest tańszy, jest po prostu dłuższy. Z tego, co pamiętam, pierwszy etap 18 milionów 4 km, drugi etap 44 miliony 12 km, więc jak szybka matematyka wyjdzie nam, że ten etap jest trudniejszy.
12: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
13: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
12: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy kolejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. I myślę, że to jest taki element drobny, ale charakterystyczny dla tych dwóch przystanków.
11: Planujemy w tym roku oddać jeszcze 35 km nowych linii linii kolejowych. Są to naprawdę duże sumy, patrząc historycznie, bo przypomnę, że do Karpacza, przed Karpaczem przez około 15 lat samorząd województwa dolnośląskiego zrewitalizował 60 kilometrów linii kolejowych, przepraszam. Po oddaniu linii do Karpacza jest 178 kilometrów. W tym roku sumarycznie oddamy tych kilometrów prawie 50.
1: No a podróż pociągiem bezpośrednio ze stacji Wrocław Główny nad Jezioro Bielawskie zajmie nam od 1,5 godziny do mniej więcej 2 godzin.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
15: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
14: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
15: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
14: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
15: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
14: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
15: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
14: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
15: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje. dzieje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
14: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
15: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce, na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
14: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
15: Miejsc jest tak samo 40.
14: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
15: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a dwa z trzech bloków prowadzi dwóch prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
14: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
15: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. I tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, natomiast i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe. Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. I trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
14: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
15: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
14: I czym ona się najbardziej była, czym ona najbardziej była zainteresowana?
15: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
14: A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
15: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez dwa dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
14: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
15: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o grówach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
14: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą zapomniałyśmy?
15: Nie.
14: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
15: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej, to są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
14: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
15: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
14: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
15: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
14: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
15: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturii jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
14: właśnie,
15: po prostu...
14: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
15: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomymi znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
14: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami, przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side

0: polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Eventu.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
2: Teraz zaglądamy na budowę drogi S8 z Wrocławia do Łagiewnik. Wiele wskazuje na to, że trasa zostanie oddana do użytku przed planowanym terminem, czyli w okolicach przyszłorocznych wakacji. A kiedy cała trasa z Wrocławia do Kłodzka będzie gotowa, przejazd może się skrócić nawet o godzinę.

0: Halo Radia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a po nas spodziewajcie się teraz tematów około rowerowych. Sprawdzimy na przykład, czy nierzadko łamiący przepisy dostawcy jedzenia, jeżdżący najczęściej na rowerach elektrycznych, są we Wrocławiu bezkarni. Ale najpierw o ścieżkach dla rowerzystów, ale też i dla pieszych, które powstają we Wrocławiu. Monika Kozłowska-Święconek z wrocławskiego magistratu.
2: To tak naprawdę temat złożony, wielowątkowy i taki, który działa, można powiedzieć, na klimat i na odczucia i na przyjazność miasta w wielu aspektach. Pracujemy na rzecz tras zielonych pieszo-rowerowych już co najmniej od 5 lat, bo 5 lat temu przeprowadziliśmy duże konsultacje społeczne z mieszkańcami, w których mieszkańcy wskazali nam, że bardzo chcą poruszać się rowerami, chcą się poruszać rowerami i pieszo bezpiecznie, sprawnie, ale doszedł ten jeszcze jeden bardzo ważny komponent. To znaczy chcą się poruszać w zieleni. W związku z tym zaczęliśmy pracę nad korytarzami zielonych tras pieszo-rowerowych i te prace i te działania dotyczą wielu części miasta. Oczywiście nie tylko w centrum, gdzie dzisiaj jesteśmy, ale również na osiedlach. To są zielone trasy rowerowe, które łączą osiedla poprzez tereny zielone. I najlepszym przykładem jest tutaj oddana niedawno kładka pieszo-rowerowa na Muchoborze wraz z dojazdami, która połączyła oba Muchobory i która teraz cieszy się niezwykłym powodzeniem. Ale te trasy zielone pieszo-rowerowe istotne są również w centrum, szczególnie tutaj, gdzie mamy bardzo intensywną zabudowę.
3: Jacek Mól, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
1: Proszę opowiedzieć o pracach na promenadzie, które jeszcze nas czekają.
3: Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Przetarg jest już na ukończeniu. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych na odcinku promenady staromiejskiej pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres. Zakres, który będzie okalał bastion Sakwowy z taką pieczołowitością odnowiony przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Więc no, wysoko podniesiona poprzeczka, mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom, no i niedługo już Państwo będziecie mogli poznać te efekty. Przedsięwzięcie jest o tyle ważne i o tyle istotne, że to miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób. Macie tą świadomość. Więc uzgodnienia konserwatorskie, uzgodnienia kwerendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo pracy. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów małej architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. To jest, tam jest takie źródełko Freitaga między innymi, które będzie też odtwarzane. Tam jest też taki taras widokowy, który także będzie odtworzony. Są różnego rodzaju rozety kwiatowe, które też będą tam na nowo odtworzone. I to jest coś, co myślę, że będzie cieszyło nasze oko.
1: Czyli zmieni się mocno to miejsce.
3: Ono zostanie odnowione. W tym takim najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, tą przestrzeń taką, jaką tutaj już chociażby widzimy przy pomniku Chrobrego. Czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
1: Czas prac to?
3: 14 miesięcy od podpisania umowy. To jeszcze w kontekście promenady, bo to jest odcinek promenady, który realizujemy, tak? Jest jeszcze kolejny, który jest projektowany, czyli pomiędzy na wysokości Parku Staromiejskiego aż do Pałacu Leipzigerów, czyli ten do Parku Mikołaja Kopernika, ten mały odcinek, wbrew pozorom mały, ale on dość też będzie wymagający, bo jest

0: stary drzewostan. Też dużo masy bitumicznej, którą trzeba będzie usunąć i zastąpić nawierzchniami zdecydowanie bardziej przyjaznymi dla drzew, jak i dla rowerzystów. Tego trwa projektowanie. Do końca roku myślę, że będziemy mieli już pełną dokumentację. W przyszłym roku chcielibyśmy pewnie przystąpić do ogłoszenia przetargu i do realizacji.
1: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
2: Jesteśmy aktualnie na finiszu prac związanych właśnie na przedłużeniu promenady staromiejskiej, czyli właśnie wykształceniu przejścia przez dwie jezdnie Piotra Skargi oraz przejazdu rowerowego, a także wybudowaliśmy w śladzie starej zatoki autobusowej nową ścieżkę rowerową oraz wyremontowaliśmy chodnik. Większym zadaniem, przed którym stoimy, a w zasadzie kontynuujemy, to jest promenada Krzycka. Na przestrzeni ostatnich lat wykształtowaliśmy układ pieszy i rowerowy na ponad 3,5 km, co stanowi 50% całej długości promenady Krzyckiej. Obecnie finalizujemy prace projektowe związane z dwoma kolejnymi jej odcinkami o łącznej długości blisko 2 km. I jeszcze w te wakacje chcemy ogłosić przetarg na realizację właśnie tych dwóch elementów, tak aby w przyszłym roku móc już poruszać się po blisko 5,5, nawet do 6 km długości tej trasy.
0: Oprócz tego, to co jest realizowane, kończymy park na Jedzikowskiego. Wielkie założenie, bo to jest ponad 7 hektarów, więc dla terenów zielonych to jest dość sporo. Na wrocławskim Gądowie, na dawnej płycie odstawczej lotniska. Bardzo ciekawa realizacja, zapraszam. Już efekty są widoczne. Jeszcze potrzebujemy troszeczkę takiego sznytu na sam koniec, na wykończenie tego. To jest na ukończeniu. Kończymy park ekologów na Kasprowicza. Małe założenie, ale zlokalizowanie przy Polanie Karowickiej. Bardzo ciekawa historia i dobre połączenie pomiędzy wałem a ulicą Jana Kasprowicza. Oprócz tego jest realizacja też bardzo fajna, która się kończy z kolei na wrocławskim Kozanowie, czyli park Nadodrzańska Osada Przygody z wodnym placem zabaw. Widzimy, że dzieciakom się to podoba, to także jest realizowane. Oczywiście są ścieżki, bo to, o czym nie powiedziałem, a co jest jednym z najistotniejszych elementów, to, że my przy każdej naszej zielonej infrastrukturze odnawiamy w dużej mierze ścieżki i ciągi piesze. Ścieżki, które służą też rowerzystom. Nie budujemy stricte ścieżek rowerowych, ale budujemy drogi przyjazne rowerzystom, tak to nazywamy, po których mogą się swobodnie rowery poruszać. I takie przy każdym z naszych założeniu coś takiego jest realizowane. No i o czym nie powiedziałem, a co także jest już na etapie takim, że już wykonawca rozpoczynał pracę, to jest oczywiście kolejny etap na Parku Szczytnickim. Czyli ten najbliższy od Ulina Hali Stulecia od strony ulicy Mickiewicza została już zrealizowana i brakuje nam tego odcinka pomiędzy halą a ulicą tramwajową, powiedzmy. Czyli tu odcinek, który teraz będzie na wysokości kościołka świętego Jana Nepomucyna, to będzie teraz realizowane. Tam wpuszczamy wykonawcę, tam zakończenie pracy jest planowane także na połowę przyszłego roku. To takie chyba najważniejsze, oprócz tego jest oczywiście Smocze Uroczysko, rozpoczęcie pracy na Żelińskim Parku Sportu. Bardzo dużo jest małych inwestycji, które wymagają bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo energii, sił, środków. No ale tak jak pokazuje doświadczenie, jak pokazuje wrocławski rynek, jest możliwe do zrealizowania, nawet chociażby byłyby najtrudniejsze i te przestrzenie byłyby jak najbardziej ciężkie do wejścia. No to my tam wchodzimy i robimy swoje.
3: Rozmawiamy o inwestycjach rowerowych we Wrocławiu i w tej opowieści o tym, co ma się zmienić, wracamy znów do centrum miasta.
4: Swoje oblicze zmienia ulica Widok, a dokładnie wpisujemy w nią infrastrukturę rowerową. Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich inwestycji. To jest ten element, którego brakowało bezpośrednio w tym ciągu ulicy Bożego Ciało, widok do Kazimierza Wielkiego i łącznika do Świdnickiej. Nie zabraknie też przejazdu rowerowego na wysokości teatru. Wszystko po to, aby ta infrastruktura rowerowa była kompletna w centrum i tak, abyśmy tych szczególnie potokach porannym i popołudniowym w tygodniu, kiedy jedziemy do pracy, szkoły czy przedszkola, mogli bezpiecznie i w odpowiednich warunkach korzystać ze ścieżek rowerowych, a w weekendy, kiedy potrzebujemy czasu relaksu lub po prostu, mówiąc wprost, zmęczyć się po ciężkim tygodniu pracy na sportowo, no to mamy tę okazję również. Jeżeli chodzi o ten ciąg wzdłuż Foszcy Miejskiej, będziemy mieli możliwość pojechać tą tramwą, twardą infrastrukturą do Kazimierza Wielkiego lub bezpośrednio do rynku. Nie będzie to powodowało żadnych utrudnień na co dzień. Zawężymy tylko i wyłącznie pas dla pieszych, także ruch będzie się odbywał normalnie, natomiast węższym paskiem niż na co dzień, ponieważ wykrajamy tą przestrzeń dla rowerzystów, także piesi i rowerzyści będą mieli teraz swoją wspólną przestrzeń, a nie tylko piesi. Także warto podkreślić, że w ramach tego zadania też zagospodarujemy i upiększymy zieleń występującą w ciągu tych ulic. Realnie za pół roku chcemy zakończyć tę inwestycję. Koszt to 2,5 miliona złotych.
3: Nowe ścieżki pieszo-rowerowe to jedno, ale nie wszyscy jeżdżą po nich, a raczej też po chodnikach, zgodnie z przepisami. I mam tu akurat na myśli dostawców jedzenia. Jeśli byliście ostatnio w rynku, może zauważyliście, że miasto próbuje dotrzeć do tych dostawców. Z jakim dokładnie przekazem i co on ma zmienić, o tym teraz u nas.
5: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
3: Informacje, które stanęły w centrum do kurierów rowerowych, czyli ulotki się nie sprawdziły?
5: Ulotki były na czas, kiedy zakładaliśmy, że jesteśmy na etapie edukacji i próśb. Teraz to jest kolejny etap, bo te prośby przez chwilę działały, a potem przestały i teraz te kubiki, które widzimy na 6 narożnikach w centrum, są po to, żeby pokazać już, że z takiego niebezpiecznego funkcjonowania dostawców jedzenia tak naprawdę będziemy ze Strażą Miejską po prostu egzekwować już mocniej. Będą mandaty, będą kontrole, bo po prostu poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców w centrum i dla odwiedzających jest priorytetem. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to odczucie było negatywne i żebyśmy przez takie postępowanie tej wybranej grupy pseudorowerzystów i dostawców jedzenia, po prostu odbierali całe miasto i centrum jako mniej bezpieczne.
3: No właśnie, dlaczego centrum? Bo ci rowerzyści tak zwani właściwie.
5: Tak, właśnie, bardzo bym prosiła, żeby nie nazywać tego i nie wkładać do grupy rowerzystów, bo to są osoby, które pracują na pseudorowerach, tak naprawdę, z formalnego punktu widzenia.
3: Właśnie, dlaczego centrum? Bo ci kurierzy jeżdżą jak jeżdżą po całym Wrocławiu.
5: Tak, to prawda, tylko myślę, że w centrum jest po prostu najbardziej to odczuwalne. Tam jest najwięcej pieszych, najwięcej turystów, no i też bardzo dużo lokali gastronomicznych, z których właśnie te dostawy mają swoje źródła i są rozwożone do tych dalszych dzielnic. I oczywiście w innych miejscach też to jest odczuwalne, ale nie tak silnie jak w centrum.
3: Jak Państwo diagnozują ten problem też, jeśli chodzi o informacje od Wrocławia?
5: Diagnozujemy, rozmawiamy też z innymi miastami w Polsce, bo to sobie trzeba powiedzieć, że ten kłopot nie dotyczy tylko Wrocławia, tylko również Warszawy, Poznania, Krakowa, bo rozmawiamy z tymi miastami. Diagnozujemy go w taki sposób, że to są osoby, które bardzo krótko pracują w tym zawodzie kuriera z dostawami jedzenia. Pracują zwykle około 3 miesięcy. To jest taki średni okres ich zatrudnienia. Wynajmują te rowery od firm pośredniczących. Nie wiedzą, że te rowery są niezgodne z przepisami, bo to są z reguły osoby, które przyjeżdżają do nas po prostu z innych krajów świata. Nie znają świadomości, że to jest niezgodne z przepisami. Jeżdżą na nich bardzo szybko, bo chcą jak najwięcej zarobić, a nie wiedzą, że to, co robią, jest niezgodne z przepisami. No i tak się to wszystko nakręca.
3: To powiedzmy, o czym mówimy, z jakimi komunikatami, jakie kubiki stąd?
5: Mówimy o tym, że po prostu trzeba być wrażliwym na potrzeby innych użytkowników. Zwracamy się do dostawców, że centrum to nie jest tor wyścigowy, czyli że jeżeli chcą, czy muszą tutaj przejechać, to muszą jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, tak żeby nie stwarzać zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa, że grozi, za łamanie przepisów grożą mandaty, że za poruszanie się pseudorowerem, który nie jest rowerem, kosztuje to 1500 i że po prostu muszą się liczyć z tym, że będą kontrolowani przez nasze służby, czyli przez Straż Miejską i Policję. Policja już zaraz po ustawieniu kubików zrobiła taką akcję i nazwano to akcją kontroli rowerzystów, ale tak naprawdę jak popatrzymy na zdjęcia, to większość zatrzymanych to właśnie byli dostawcy jedzenia na pseudorowerach.
3: Te komunikaty są po polsku i w języku angielskim, nie w innym, nie po ukraińsku na przykład. Dlaczego?
5: Te komunikaty są po polsku i po angielsku. angielsku, bo jak się okazuje, większość... Ulotki mamy też przygotowane po ukraińsku, ale no, na kubiku trzeba było się zdecydować na dwa języki, więc stwierdziliśmy, że w związku z tym, że część tych osób przyjeżdża z krajów poza Europą, no to ten angielski będzie bardziej dostępny i no jakby do większej liczby osób dotrze.
3: Zakaz jazdy rowerami po wrocławskim rynku został zniesiony 6 lat temu, czyli w czasie pandemii, kiedy dostawy jedzenia stały się dużo bardziej popularne, no i natężenie ruchu nie było tak intensywne.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy no niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, jak możecie to zmienić.
8: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
7: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze Świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
8: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych Świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród Świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
7: No i pewnie też tak na co dzień no mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami, to znaczy no nie wiem, może rodzice właśnie mają większe zasoby finansowe, czy są w stanie sobie pozwolić na te różne wyjazdy. No i myślę, że dla takiego dziecka no to no tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które no widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
8: No na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie ją poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze Świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno. No ale taki
7: no ale
8: wyjazd,
7: właśnie w obecnych czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byliście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko no co ma powiedzieć?
8: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
7: albo
8: w klasie.
7: Albo jakąś pamiątkę.
8: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
7: Mhm, to ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
8: Tak w skali przez te 10 lat?
7: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
8: Mhm. W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
7: Okej.
8: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z Domu Dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
7: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest, no, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, nie, rozmawiamy o tej akcji, no, nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
8: Tak, tak, zgadza się, bo my właśnie organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie. Więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich 2 koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach na przykład dziadkowie też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
7: Mm-hmm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
8: Drugi koniec Polski.
7: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
8: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd i jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu. Więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
7: Mówiłaś, że będzie Dom Dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice? Tak.
8: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom Dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2, jedną świetlicę z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska i jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
7: Okej, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział, to znaczy myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
8: Tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
7: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt Łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również, czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
8: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
7: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
8: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
7: No wracając do tego morza, to wiemy, że 2 gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
8: No ponad 140,
7: no to właśnie, to kwota. Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
8: Tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazje. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
7: Mm-hmm. Znaczy, w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no, koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
8: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
9: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem, rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
6: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Po reklamie. Pogoda.
11: Poranek we Wrocławiu upływa nam z dużą ilością chmur i tylko przejaśnieniami. Przed południem tych chmur będzie jeszcze więcej, ale spokojnie, nie zanosi się na deszcz, wręcz przeciwnie, po południu możemy liczyć na więcej słońca. Dziś na termometrach maksymalnie 25 stopni od godziny 14 do 18. Wieczorem też będzie przyjemnie, około 20.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Środa wypadła tak jakoś w samym środku tygodnia dzisiaj. Cześć, dzień dobry, hej, podkręcamy tempo w melo tak jak lubicie od samego rana. Waldek, Marcin i Daria. Inni gadają, a my już dla was gramy. Jest siódma.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj w środę 17 czerwca nam tak wjechał całkiem sympatycznie. 12 minut po godzinie 7 rano. No i słuchajcie, fajnie, bo się ma w końcu lato rozkręcić też. Tak zapowiadają przynajmniej synoptycy. Znowu będzie sobie można ponarzekać, że upały, że za gorąco i w ogóle. Ale jak tak myślę o wakacjach, o lecie i że gorąco, no to co? To co, Daria? Co koniecznie?
1: Lody!
0: Słuchajcie, pytanko mamy do was. Jaki byłby najdziwniejszy, najbardziej oryginalny albo najgorszy smak lodów, którego próbowaliście albo może o którym słyszeliście, co? Wejdźcie na meloradio.pl, nagrajcie nam głosówkę, bo fajny merch mamy w zamian. Czekamy!

0: idę.
1: Bambi Ankle Osia w Melo, tak z samego rana podkręcamy tempo. Chodźcie na meloradio.pl i czekamy na wasze propozycje. Jaki byłby najbardziej oryginalny, najdziwniejszy albo najgorszy smak lodów, co? Dajcie znać, czekamy na głosowy. Wchodźcie na meloradio.pl, tam na dole wystarczy tą słuchawkę tylko nacisnąć i już nagrywacie i wysyłacie i najfajniejszy mecz mamy dla was. Uwaga, a co ludzi z zagranicy mocno zaskakuje w Polsce, słuchajcie. Może góry, a może zabytki, co? A wcale, że nie, jak tak pomyśleliście, no. Bo uwaga, najbardziej zaskakują ich wesela.
2: Nie dziwię się.
0: Ja pracowałam na kelnerce i tam naprawdę sporo hajsu idzie, więc mnie to chyba nie dziwi.
1: Się dzieje. Słuchajcie, turyści, którzy przyjeżdżają do Polski, zachwycają się różnymi rzeczami. Ostatnio pochodząca z Kanady dziewczyna była gościem na polskim weselu, no i zrobiła z tego relację na swoich socialach. Się poniosło, bo to było doświadczenie, którego zupełnie się nie spodziewała. Jak napisała sama, wesele w Polsce to kompletnie inna liga.
0: Wow, widzę, że zachwycała się jedzeniem, w ogóle zabawą, ale co mnie najbardziej rozbawiło, to, że zachwyciła się łazienką. Że jest piękna, że jest super.
2: Może oni tam w Kanadzie nie mają takich ładnych.
1: Słuchajcie, wiadomka, w weselach i dobrym melo to my jesteśmy najlepsi na świecie. Będzie szansa w tym sezonie to oczywiście udowodnić, a my podkręcamy tempo w Meloradiu Loco Loco. Gordo i Reine Zonnewald już teraz. To jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam też będziemy bawić się mocno razem z wami w samym środku lata. No i jasne, że podpowiem wam, że dzisiaj znów do zgarnięcia dla was bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W te wakacje. Bądźcie z Melo.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Dzisiaj pytamy was, jaki byłby najbardziej oryginalny, najdziwniejszy, a może najgorszy smak lodów, jaki próbowaliście, albo może jaki byście wymyślili. Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl na wasze głosówki. Za najfajniejsze pomysły mamy Melomerch.
1: Lody niskiej jakości, tylko słodkie i nic więcej.
0: Okej, a tu jaka propozycja?
2: Uważam, że najciekawszym smakiem byłby lód o smaku ogórka kiszonego.
0: Czekamy na wasze propo na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę.
4: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
5: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland.

0: Szerzej Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście.

0: 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas dni otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
13: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
14: Podkręcamy tempo od rana w Meloradio. Za 27 minut będzie 8, a teraz już Sigma.

0: Jest to Jonas Blue, Rita Ora na wokalu. Taki super numer u nas, a wasze super propozycje na temat smaków oryginalnych, odjechanych, najdziwniejszych smaków lodów są mocne, uwaga.
1: No ja myślę, że najdziwniejszym smakiem lodów byłby smak szynki albo takiej milonki.
0: Uwaga, uwaga, jeszcze jedno propo.
2: Myślę, że lody o smaku powrotu do byłego.
0: Uwaga.
3: Myślę, że bardzo ciekawym smakiem mógłby być cebulowo-octowy.
0: Aha.
4: Najgorszym smakiem lodów, jakie jadłam, to była macza. Po prostu coś okropnego. Poczułam się jak krowa na pastwisku.
5: Zgadzam się.
0: Uwaga, jeszcze jedno.
6: Lody o smaku?
7: Ryby z frytkami.
6: Na pewno tańsze niż prawdziwy odpowiednik na morzu.
0: To na pewno. Ryby z frytkami.

0: gwiazdki Meloradia. Moonlight w Meloradio, a już jutro, już pojutrze, trochę przyspieszyłem piątek, chcielibyście co? 30 Meloradia na żywo w ramach cyklu imprez płynę z Melo. To będzie wyjątkowo dobre. Melo Jolek poprowadzi 30 Meloradia na żywo.
1: A już o 8 zagramy.
0: Bibi Rexha, Faithless in Your Religion. Za chwilę w Meloradiu też newsy i najświeższa prognoza pogody, a teraz za 8 minut 8.

0: Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
9: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
14: O reklamie.

0: 107,8 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
1: Kto mieszka w Trzebnicy i codziennie dojeżdża do Wrocławia pociągiem, jest teraz wcześniej w pracy. Na tory wróciły pociągi tej relacji. Po wyremontowanym torowisku mogą pędzić 100 km na godzinę. Teraz samorząd województwa planuje zelektryfikować tę linię. Przyjemnej podróży.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju. Pogoda.
1: Czy weekendowe upały nadal są w prognozach dla Wrocławia? Owszem, w piątek termometry mają pokazać 32 stopnie, w sobotę 33, a w niedzielę 31. Do tego będzie bardzo dużo słońca i tylko w niedzielę może zagrzmieć. Ale ciepło będzie też już dziś, do 25 stopni. Jutro maksymalnie 28.
2: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Na początek pijany kierowca karawanu w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
4: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
3: Kierowcy grożą za to grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Zmieniamy temat. 6 zł i 10 groszy za litr benzyny 95 oraz 6,44 za litr diesla to maksymalne ceny paliw na dziś. Na koniec jeszcze podsumowanie ostatnich meczów na mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0 w Kansas City, Francja pokonała Senegal 3-1 w East Rutherford koło Nowego Jorku, z kolei Norwegia pokonała Irak 4-1 w spotkaniu w Foxborough koło Bostonu.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Przed nami też niezła rozgrywka, bo już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Zaczynamy kolejną godzinę z Melo, podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Baltek, Marcin i Daria, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na was już teraz, bo za chwilę startuje zabawa. Gotowi na wszystko? Jak czujecie, że dzisiaj jest wasz dzień, wasza środa, to pokażcie to innym i dzwońcie teraz pod 321-321-777, bo fajny merch czeka. Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie do Melo Radia.

0: Sophie Ellis Backstory, Armin van Buuren w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz też mamy niezły duet, który wystąpi oczywiście solo. Cześć, dzień dobry, jest Andrzej. Hej, hej.
2: Siema, siemanko.
0: Siemanko, siemanka. Andrzej dzisiaj jakieś prace pod tytułem podlewanie w planach ma. No to fajnie, znaczy się, że temperatura rośnie, cieszymy się. I jest Krzysiek też, cześć Krzysiek.
3: Cześć, witam słonecznie.
0: Siema, Krzysiek, słonecznie już nastawiony dzisiaj do urzędowych spraw. Podobno to się zapowiada trochę taki dzień, no, do poodhaczania niektórych spraw. Słuchajcie, to my teraz wejdziemy w tę środę naprawdę mocno. Zabawa gotowi na wszystko, w niej do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną malotorba. I teraz pamiętajcie, panowie, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. To jest najważniejsza zasada tej zabawy. Czy wszystko jasne?
3: Okej.
2: Tak.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jaki konkret dzisiaj, Daria, nie? Okej, okay, no, tak.
4: Lecą.
0: Zaczynajmy. Nie przynudzaj, zaczynaj. Dobra, pierwsze pytanie dzisiaj. Najdłuższy okres w dziejach ludzkości to prehistoria czy starożytność?
2: Pierwsza. Andrzej.
0: Andrzej był pierwszy, czy Krzysiek był pierwszy,
4: ja
0: Daria?
4: Ja słyszałem Krzyśka pierwszego, tak? Trochę ja też... cicho, ale był.
0: Dobra.
3: Prehistoria.
0: Prehistoria. Dobrze.
4: Dobrze.
0: Dobrze, gratulacje. Bardzo dobrze, wierzymy, że Andrzej też wiedział. Za chwilę będzie szansa udowodnić. Uwaga, jeden punkt na koncie Krzyśka. Na razie 1-0. I pytanie numer 2 dzisiaj. Jakie zwierzę najdłużej śpi w ciągu doby? Koala czy kot?
2: Andrzej.
0: Andrzej tym razem.
2: Koala.
0: Koala, dobrze.
4: Dobrze.
0: Ja myślałem, że kogoś tutaj zaskoczę. 22 godziny koala. No, niezły wynik jak na 24 godziny doby, nie? Za to kot tak mniej więcej 13-16, chociaż mój kot to i potrafi na dobę 26 godzin
4: pospać. Masz dziwnego kota, Waldek.
0: 1-1 dzisiaj, nie? Dobra, słuchajcie, no to jest nieźle, podzieliliście się punktami, ale nie musicie się dzielić merchem od nas. Wysyłamy. Andrzej i Krzysiek dostają od nas melotorbę. Dzięki bardzo, trzymajcie się, fajnego dnia.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: Pan Cykla, I Can't Wait w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj pytaliśmy was o najbardziej oryginalne, najdziwniejsze, najlepsze albo najgorsze smaki lodów.
1: Lód o smaku sukcesu byłby najlepszym.
0: No i ja się zgadzam, słuchajcie, nie? To by było dopiero. Umieć kręcić takie lody, no? Od samego rana, 27 minut po 8 mamy.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie.
3: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21.

0: Kolaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Kolaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Kolaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Kaufland jest
2: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.

0: Blaze i Kisses. Halo Radio, tak podkręcamy tempo, a już w lipcu zabieramy was do magicznego świata Tomorrowland. Najlepsi DJ-e, super klimat i ludzie z całego świata. No i emocje, jakie możecie przeżyć razem z Meloradiem. Kolejni słuchacze mają już swoje miejsce w autobusie do Boom w Belgii.
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Super!
0: Chcecie też? To wbijajcie szybko na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na was na meloradio.pl, a na naszym Insta możecie zobaczyć, co takiego wymyślili Marta i Sylwek. A teraz David Guetta będzie na Tomorrowland, możecie być razem z nim. Czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Just the way you are. W Melo za 17.09.

0: Better Times. Robin Schulz i najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Można głosować na ten numer, bo to propozycja do 30 Meloradia, a Olek Wych dla was 30. Najnowsze notowanie poprowadzi już w piątek pojutrze, 19 czerwca na żywo, prosto z barki przy bulwarach Wiślanych. Słuchajcie koniecznie 30 Meloradia. Posłuchajcie też newsów już za chwilę. Marcinie, Marcinie.
1: Bo w tych newsach dowiecie się, dlaczego do 10 jeszcze lepiej nie iść do ZUS-u załatwiać szaki. Jakieś sprawy. O, w końcu.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: And Dust i Zokaria w Melo Radio. To my mamy sprawę. Jakbyście chcieli jakieś info pogodowe, to za chwilę będzie w Melo. Za 9:09.

0: Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A halo? Kto mówi?
5: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dron edu.pl.
4: Dofinansowanie? Na co?
5: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
4: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
5: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
4: Gdzie się zapisać?
5: Wejdź na dron.edu.pl i zarezerwuj miejsce.
4: Dron.edu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
6: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
7: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
12: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
11: Cudownie!
12: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrot. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrot w Długołęce. www.navrot.renault.pl.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
1: Ruszył remont autostrady A4 między węzłami Krzyżowa i Krzywa. Trasa jest zwężona do jednego pasa. Utrudnienia mają potrwać nie dłużej niż 19 dni, a cały remont około 2 miesięcy. Czyli w sam raz na wakacje. Bezpiecznej drogi.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju. Pogoda.
1: Na razie nad Wrocławiem mamy sporo chmur, ale spokojnie, po południu się rozpogodzi. I ta ładna pogoda, która nas czeka, zostanie z nami na pewno do niedzieli. Jutro bardzo dużo słońca, a w sobotę jeszcze więcej, czyli możemy liczyć na bezchmurne niebo. Dopiero w niedzielę może zagrzmieć. Na termometrach dziś do 25 stopni, jutro 28, a od piątku 30.
2: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: I jeszcze do 10:00 lepiej nie załatwiać spraw w ZUS-ie. Od 8:00 trwa dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników zakładu. Mogą być problemy z obsługą. W Polsce przybyło studentów. Pod koniec zeszłego roku było ich ponad 1 300 000, czyli o ponad 40 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Spora grupa to ci spoza Polski, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców. Przede wszystkim z Ukrainy niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy.
3: Najwięcej studentów jest na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem. Lech Poznań ma nowego piłkarza. Klub pozyskał bramkarza Mateusza Lisa. Ostatnio występował on w drużynie z

0: James Lloyd, Mad World. W Melo Radio podkręcamy tempo 11 minut po godzinie 9. Wiecie, w firmach są różne rodzaje dni, prawda? Jakieś tam owocowe czwartki są i inne takie fajne, nie? A ty dzisiaj masz chyba dzień śpiewania.
1: Tak, ja wam dzisiaj pięknie śpiewam, ale czyż nie jest miło, kochani?
2: To chyba nie jest benefit. Mam wątpliwości.
1: Rzućcie mi słowo i zaczynam śpiewać.
2: Kapusta.
0: A można się nie zgodzić?

0: leczy.
1: Ale powiem ci, lepiej ci wychodziło to, jakby to było konieczne. Jakbyś mogła tak jeszcze raz.
2: Jakby to było konieczne.
3: No brzmi prawie jak Kizo. Nadajesz się na sobowtóra, tylko trzeba cię trochę ucharakteryzować.
2: Dobra, damy radę, nie ma problemu.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Koniecznie musicie usłyszeć o tym, co zrobili japońscy kibice na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Pokazali klasę i znów, no zrobili to, z czego są znani na całym świecie, czyli po meczu z Holandią dokładnie posprzątali swój sektor stadionu. Byli jak zwykle przygotowani, bo wiesz, oni na mecz zabierają ze sobą worki na śmieci. Japończycy tak robią od mundialu pierwszego, na którym byli w 98 roku. Na poprzednich mistrzostwach to oni posprzątali nawet po meczu, w którym ich drużyna wcale nie grała.
3: O, popatrz, a ja ci powiem, że tak samo dobrze zachowali się piłkarze japońscy, którzy w szatni zostawili bardzo duży porządek, a wielu piłkarzy nie potrafi tego zrobić.
1: No, a z kolei na tych samych mistrzostwach niezły bałagan w ekipie Anglików, bo okradziono ich ciężarówkę ze sprzętem i słuchajcie, zawinęli... Ty się nie śmiej, Daria! Zawinęli im... Ej, no proszę cię, zawinęli im między innymi, uwaga, buty! A oni dzisiaj, no...
3: Będą do kupienia na takich portalach zużywanymi.
1: Ona miała coś z tym wspólnego. Oni dzisiaj wieczorem z Chorwacją grają. Daria, pożycz chłopakom...
2: To na boso!
1: Pożycz chłopakom klatki! Słuchajcie, kto pozamiata w tym meczu? Początek o 22.
4: Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mekambe.
5: Mambeppe.
4: Mambeppe. Mambeppe.
5: Mambeppe.

0: dalej, Benny Hollow w Melo Radio. Takich numerów u nas nie brakuje, no i nie brakuje szans na szybką kasę dla was do zgarnięcia. 200 mogą polecieć do was i najlepsze jest to, że tą kasę będziecie mieli od ręki i od razu będziecie mogli ją wydać. Tylko pytanie na co? Jakie macie pomysły? Na co wydacie szybką kasę od Melo Radia? Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać. No i zgarnijcie 200.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, proszę, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
11: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
12: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Srolle jest to, ale to jo. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i gramy dla was w środę rano, już za 18 minut 10, a przed nami już niedługo 3 wyjątkowe dni. Tysiące fanów muzyki elektronicznej, no i zachody słońca nad polskim morzem przy setach, które zagrają najlepsi DJ-e. Potężne show i mega klimat na Sunrise Festival, gdzie będziemy bawić się razem z wami. Zagrają Axwell, Paul Van Dyk, Rehab, Seagala i Hughes, wielu innych wyjątkowych DJ-ów. Możecie tam być i bawić się razem z Melo Radiem. Bilet dla was już dziś do zgarnięcia w Melo, więc bądźcie bliska. Teraz już Kygo, Kality Griffin.

Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Adi, Adi, wsiadaj i lecimy dalej, bo to środa, jest jeszcze trochę czasu, żeby no było właśnie jeszcze fajniej. No.
1: Dobra, ja tylko zapnę pasy, bo ja jestem ten bezpieczny i możemy tak jechać. No, tylko bardzo zatankowaliście dobrze samochód, tak?
0: No pewnie, tak, spokojnie, no wszystko
1: to
0: gra.
1: No to jedziemy, dobre no melo.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No, to będzie tem Impala, Dracula w remiksie Jenny.
0: No, to ja będę jutro. Rano.
1: Ja dzisiaj prawie zaspałem, ale udało mi się, jestem nawet pełen energii, także zapraszam.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: Dokąd na wakacje?
11: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
10: Czyli Zdrojowa Hotels.
11: Zdrojowa Hotels?
10: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
11: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
10: Tylko na zdrojowahotels.pl.
12: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: O reklamie.
0: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
14: Zarząd Drugi Utrzymania Miasta we Wrocławiu kończy budowę przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ulicę Piotra Skargi. Połączy ono dwa odcinki promenady staromiejskiej i zlikwiduje jedno z najważniejszych miejsc przerywających ciągłość ruchu dla rowerzystów.

0: Zachmurzenie miało być większe, a jest mniejsze i wygląda na to, że do końca dnia nad miastem będzie bardzo dużo słońca i mało chmur, a jeśli pojawią się takie gęstsze, to tylko na chwilę. Na termometrach mamy już 20 stopni, więc zrobiło się całkiem ciepło, ale temperatura wciąż rośnie i po południu maksymalnie będziemy mieli 25 stopni, to po godzinie 15.
1: Są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Miał być amerykański Intel, będzie tajwański Foxconn. Firma chce wybudować fabrykę półprzewodników w podwrocławskiej gminie Miękinia, zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk. Na tych samych terenach polska spółka Roltek zamierza wybudować fabrykę paneli fotowoltaicznych. A serwery Politechniki Wrocławskiej dostarczą ciepło do miejskiej sieci. Uczelnia podjęła w tej sprawie współpracę ze spółką Kogeneracja. Ciepło będące efektem ubocznym pracy serwerów będzie odzyskiwane i przesyłane do miejskiej sieci. Na koniec wydarzenie dla każdego fana muzyki i jej produkcji. Double Side Event rozpocznie się we Wrocławiu w połowie lipca, zapowiada organizatorka Iza Pakuszyńska.
2: To są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej.
0: Wydarzenie potrwa 2 dni w Szkole Muzyki Nowoczesnej i Szkole Tańca przy Hirschfelda. A za godzinę będzie o wrocławskim instruktorze jazdy z zakazem prowadzenia pojazdów.
3: Minuta do 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora.
4: Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji wywołały reakcję rządu i polityków opozycji. PiS zgłosił to do prokuratury. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
5: Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym.
4: Kiedy sprawa wyciekła, warszawski radny złożył rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Wegeburger zostaje, ale kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. A Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie bez konieczności gry w eliminacjach. Polska tenisistka dostała dziką kartę.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, jest 10:00 na zegarach, ja jestem Adi, no i fajnie, że jesteście, bo dzisiaj środa, mały piątek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. Za chwilę ruszamy z Daj Pytanie, ale najpierw Temi Pala i Dracula. Marcin się do mnie uśmiecha, bo mam pewien problem techniczny, ale naprawdę zaraz będzie. Ewentualnie zrobimy to na żywo.
6: Uwierzę, jak usłyszę.
3: Dobrze. Temi Pala, Dracula, to jest nuta, na którą wszyscy czekali, robimy głośniej, bo mamy środę, piątek blisko, przypominam.

0: Alok Kality tutaj w Intermi. 16 minut po 10, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, czas ruszyć z zabawą Daj Pytanie i jeżeli chcecie zgarnąć coś fajnego z Melomerchu, no to dajcie pytanie na odpowiedź o treści...
1: Jeszcze 5 minut.
0: Czyli musicie zadać pytanie dosłownie na WhatsAppie Melo Radia. Znajdziecie go na meloradio.pl, dosłownie jednym kliknięciem. Czekam na głosówki, bo dzięki temu będzie to brzmiało zdecydowanie lepiej. Daję jeszcze raz wam przykład.
1: Jeszcze 5 minut.
0: No i do tego potrzebujemy jakiegoś fajnego pytania. Działajcie, Melo Merch do zgarnięcia. Hej, tu Melo Radio.

0: Dubdog, Svezo is Ork, How Does It Feel w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, przypominam o naszej zabawie, daj pytanie, no i właśnie, mam odpowiedź.
1: Jeszcze 5 minut.
0: No i do tego trzeba nagrać fajne pytanie na WhatsAppie Meloradia. Zapraszam serdecznie, bo jak będzie fajne pytanie, to fajnie zabrzmi, o, coś przyszło. No, merch Meloradio do zgarnięcia, a w tej godzinie jeszcze Natalia Nykiel i Error, czyli coś, co właśnie też mi wyskoczyło na laptopie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuj.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
16: Meloradio.
15: Ale proszę uzasadnić.
16: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
15: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
16: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
17: są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
15: Iga Dudziuk
16: i Mikołaj Kujawiński.
17: Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Natalia Nykiel i Error, a to nie jest żaden error. To się dzieje naprawdę, serio. To nie jest żaden błąd Matrixa. Jedziecie z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland. Spotkacie się z Arminem, Davidem Guettą, Lost in Frequencies'em, Martinem Garrixem. Jest to pewnie. Kogo byście chcieli najbardziej zobaczyć na Tomorrowland? Pytaliśmy o to Tosię, która już wie, że jedzie.
1: Na wszystkich tak naprawdę. Na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No generalnie ekipa dość solidna, przyznacie. A jeżeli wy chcecie jechać tam razem z nami, no to koniecznie. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie z kim i dlaczego. No i też dajcie wspólną fotkę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik. A to na pewno będziemy słyszeć na Tomorrowland.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Molo Radio. 10 minut do 11 i tak podkręcamy tempo. Mamy daj pytanie. Jest z nami Marcin Sikora, który przed momentem użyczył swojego pięknego głosu. Witamy ponownie.
1: Witamy ponownie.
0: I dałeś odpowiedź, Marcin. Co to było?
1: To było...
0: Jeszcze 5 minut
1: właśnie.
0: O, no i mamy pytanie.
2: Kiedy wyjdziesz z tego kibla?
0: No, to nie jest tak, że jest dobrze albo niedobrze. No, akurat odpowiedź jeszcze 5 minut, to myślę, że akurat tu jest bardzo adekwatna.
1: No bo jeszcze 5 minut.
0: No i, no i krótko. No.
3: A już o 11 zagramy.
0: Gips i Vinci, czyli będzie trochę motoryzacji. Prosto ruszamy, gdzie nas konie. Marcin, a co masz w newsach?
1: A w newsach zajrzymy na Wimbledon na przykład.
0: Proszę bardzo, czyli na sportowo. Bądźcie z nami, bo ten numer, który słyszycie, punktualnie o 11.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrot. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 000 zł brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrot w Długołęce. www.navrot.renault.pl.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Radio Wrocław. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
1: Ciepło, cieplej, coraz cieplej robi się we Wrocławiu. Na termometrach dziś maksymalnie 25 stopni od godziny 15 aż do 19, więc wieczór też szykuje się przyjemnie ciepły. Nad miastem do końca dnia nie zabraknie słońca. Podobnie będzie jutro, choć po południu może pojawić się większe zachmurzenie i nawet pokropić. Ale będzie cieplej, nawet 28 stopni.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Vita na wrocławskich Złotnikach. To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. A zatrzymana do kontroli Elka nie powinna jeździć po ulicach, mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji.
2: 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
1: Grozi mu do 5 lat więzienia. Może też stracić auto, bo instruktor jest jednocześnie właścicielem szkoły jazdy. Wrocławski Rower Miejski świętuje 15 urodziny. W tym czasie mieszkańcy i turyści przejechali w sumie ponad 40 milionów kilometrów. System ciągle się rozwija. W planach jest uruchomienie stacji w kolejnych ościennych miejscowościach. Szewce, Radwanice, Iwiny, Czernica, Nadolice Wielkie i Chrząstawa Mała. Swojego tempa nie zwalnia także wrocławska Ekostraż. Poszukuje wolontariuszy, którzy będą pomagali przy zwierzętach, organizacji wydarzeń i jako kierowcy. Eko będzie również nowe osiedle komunalne we Wrocławiu. Szczegóły za godzinę.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 10 tysięcy osób podpisało się już pod petycją w obronie przydrożnych drzew na Warmii. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie chce wyciąć nawet 8 tysięcy drzew. Tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Protestują przeciw temu mieszkańcy. Mówią, że takie szpalery mają również funkcje obronne, co widać choćby w Ukrainie.
5: To tam często widać walki jakieś właśnie w liniach drzew, które stanowią lepszą ochronę niż po prostu walka w otwartym polu.
4: Plan musi zostać zatwierdzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. USA zezwolą Iranowi na sprzedaż ropy natychmiast po podpisaniu porozumienia, tak twierdzi Wall Street Journal. Dziennik powołuje się na źródła znające treść umowy. Lionel Messi zagrał w aż 6 mundialach. Argentyńczyk dokonał tego jako pierwszy piłkarz w historii. Dziś może do niego dołączyć Portugalczyk Cristiano Ronaldo.
3: Marcin, oglądasz mundial?
4: Nie.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Ty, bo powiem ci szczerze, że ja też tak, kurczę, nie bardzo. I to jakoś, nie wiem, no jak Polska nie gra, to jakoś nie mam takiej motywacji. No.
4: Jak mundial się toczy, to ja już śpię.
3: A no, no,
4: albo
3: no to
4: dopiero wstaję.
3: No bez kitu. Siemanko, ja jestem Adi i gramy razem do 14.

Najgorętsza propozycja tej wiosny, a może i lata, przekonamy się. Jugel i Moving to the Sun w Meloradio. Super jest to, że my usłyszymy ten numer na żywo, no bo Jugel przecież będzie na tegorocznym Sunrise Festival i wy też tam będziecie oczywiście razem z nami. Jeżeli tylko chcecie się pojawić na tej wyjątkowej imprezie, która zadba o to, żebyście mieli o czym opowiadać znajomym i zadba o to, żebyście mieli dużo pozytywnej, tanecznej energii, no bo w tym EDM-owym brzmieniu będziemy tak naprawdę bez przerwy, no to słuchajcie po 18:00 Meloradia, bo w Idę w Melo jest szansa zgarnąć wloty na tę imprezę. A ja wiem jedno, pogoda ma być wtedy rewelacyjna, bo właśnie sprawdziłem radary. Kiedy? 31 lipca, bo wtedy w Kołobrzegu rusza Sunrise Festival. A ja teraz wam zaproponuję nutkę, którą bardzo lubię i dawno nie słyszałem. Mam nadzieję, że wam też siądzie. Uncle Funkle i Oh Natalie!

0: Lottery Talk to You w Meloradio. 26 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Bardzo imprezowy numer, który mam nadzieję, że daje wam dużo pozytywnej energii. Przyświeca wam cel tego, że weekend jest naprawdę turbo blisko. A w tej godzinie jeszcze weekendowo pojawi się Nicki Minaj i Starships.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Kasia, Kosia, idziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
2: Tu jest Natasza!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczołydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center, Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: Po reklamie.

0: Nicki Minaj, Starships w Melo Radio. To teraz pogadajmy o marzeniach. 18 minut do godziny 12. Wiem, że marzycie o tym, by pojechać na Tomorrowland i możecie to zrobić z Melo Radiem. No i tak się składa, że Dominika akurat śmiga. No i Dominika, powiedz mi, no dlaczego warto?
1: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: No to tak? Okej, no to dobra. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę dobrze się bawić i przeżyć coś niesamowitego, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przy okazji dajcie jakąś fajną fotę, jak raz imprezujecie, albo filmik, bo to bardzo nam pomoże. Mówię serio. Dojazd na imprezę, czyli to wielkie przeżycie Tomorrowland macie za friko. Będzie też w trakcie potężna integracja.

0: Shimza i Fire Fire w Meloradio. Prawdziwy ogień, 10 minut do 12, podkręcamy tempo, a razem ze mną Marcin Sikora.
1: No cześć, i przynoszę, co ja przynoszę? Ja dużo rzeczy w newsach przynoszę.
0: Traktujemy to jak oficjalną zapowiedź newsów Meloradia, tak. To już punktualnie nawet minutę przed 12.
2: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray i Rumors. Ty wiesz, że jesteś Sigmą, nie?
1: Wiem, jakoś tak coś mi się nie wydaje, że to, co mam przed oczami, to wam przynoszę, ale chyba wam przynoszę.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas dni otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.

0: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
2: Już za chwilę początek kalendarzowego lata, więc do Wrocławia idzie fala upałów. Dziś na termometrach jeszcze przyjemne 25 stopni, jutro maksymalnie 28. Ale kto nie lubi upałów, to w piątek może się trochę pomęczyć. Termometry w mieście pokażą nawet 32 stopnie. I tak też będzie w sobotę i niedzielę. Do końca tygodnia nad miastem nie zabraknie słońca.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Na Praczach Odrzańskich TBS Wrocław planuje budowę ekologicznego osiedla komunalnego. Budynki mają powstać z gotowych drewnianych elementów, mają posiadać panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, a wokół nich ma panować zieleń. W planie jest budowa blisko 200 mieszkań komunalnych. Podobną ilość, ale mówców ma liczyć kongres i festiwal psychologiczny Remind we Wrocławiu. W ramach wydarzenia odbędą się m.in. otwarte warsztaty, jak radzić sobie ze stresem i z emocjami dziecka. W programie będą też tematy dla młodych i seniorów. Festiwal potrwa od 22 do 24 czerwca w kompleksie Hali Stulecia. A o tym, jak produkować muzykę i poczuć rytm, dowiecie się na Double Side Event we Wrocławiu. Zapraszamy wszystkich bez względu na doświadczenie, mówi organizatorka Iza Pakuszyńska.
3: Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł.
2: Impreza potrwa 11 i 12 lipca.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Będzie kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów planuje od przyszłego roku podnieść podatek. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. Nie wywołuje to politycznych sporów. Na linii rząd-prezydent, mówi minister Adam Szłapka.
6: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
5: A Donald Trump w rozmowie z Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Jeszcze Serena Williams, która wystąpi na Wimbledonie, legendarna amerykańska tenisistka, otrzymała dziką kartę do turnieju deblowego, w którym zagra razem ze swoją siostrą Venus.
4: A potem z bratem Marsem.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
5: Dobrze, że nie z Bruno Marsem.
8: Ohoho!
5: Bo nie wiem, czy on umie grać w tenisa.
8: Nie wiem, ale wiem, że facet naprawdę nieźle sobie radzi muzycznie. A Thomas Gray? No to jest dopiero zdolniaka. A ja jestem Adi i Tomasa Greya. Daję znać, że usłyszycie na Tomorrowland. Jeżeli chcecie się wybrać, to wbijajcie na meloradio.pl.

Lubię cię jak lato, modelki Budarski. Podkręcamy tempo, 15 minut po 12. No mam nadzieję, że dajecie radę. Z czym? No z pracą, bo wiem, że nikomu się nie chce, dlatego od tego macie mnie, żeby was trochę zaktywizować i w międzyczasie możecie się podzielić tym, co u was, gdzie jesteście, co robicie i ewentualnie dlaczego wam się nie chce. Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Jak zawsze za najciekawsze odpowiedzi będę miał dla was coś z Melomerczu, także myślę, że warto nagrać głosówkę i dzięki temu pojawić się na antenie Meloradia. A kto wie, może razem zrobimy coś dobrego, zainspirujemy, zmotywujemy, zobaczymy. Hey!

0: Totalnie mi siada ta nuta. Nicolas, Trips i Hard to be Humble w Meloradio. Bardzo epicka nutka, naprawdę. Liczę na to, że zostanie z nami na dłużej i że będzie też szansa usłyszeć to gdzieś na żywo, bo panowie bardzo się ładnie muzycznie zgadali. Dużo nawiązań, między innymi do Aviciego. Naprawdę dobrze to siada. A w tej godzinie jeszcze Andy Dust i Zakaria, będą też Galantis i Runaway.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: Trzy kroki i wygrywa z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.

0: Galantis Runaway, You and I w Melo Radio, 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. 126 uderzeń na minutę, ale jakie ładne. Przy okazji sprawdzam, co się dzieje na WhatsAppie Melo Radia. Andrew, co tam u ciebie?
1: No ja podlewam cały czas, cały sezon paprotki pod folią i trochę mi się nie chce, bo już jest gorąco, a będzie jeszcze gorącej.
0: Stary, to ja mam dla ciebie świetną propozycję. Weź to na chwilę zostaw, weź swojego smartfona i wejdź na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam zobaczysz wielki baner z napisem Tomorrowland. Tam wchodzisz, piszesz z kim i dlaczego chciałbyś się wybrać do Belgii na najpotężniejsze melo na świecie. Dajesz fotę, jak imprezujesz z tą wybraną przez siebie osobą, albo jakiś filmik, no i potem czekasz, odbierasz telefon i my ci mówimy, że jedziesz na Tomorrowland. I dojazd za darmo.

0: Nie, no bez kitu, ta piosenka brzmi jak kolenda. David Guetta, Alok. Run, run, run. Angels Above Me w Melo Radio. Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam. 8 minut do 13. Ula Harciarek w studiu. Siema.
1: Jestem.
0: Co tam masz?
1: W newsach będą nowe ustalenia w sprawie śmierci Rosjanina w Białej Podlaskiej, ale będą też nowe ceny maksymalne paliw.
0: No okej, to czekamy.
2: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Melo Radio. Ten numer punktualnie o 13 i mam nadzieję, że do tego czasu wróci mi internet.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
6: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
11: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
12: Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, powiedział o tym przed chwilą premier Donald Tusk. Jutro ceny maksymalne paliw nieco spadną. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,06 zł, benzyny 98 6,72, a diesla 6,36. Na koniec Śląska. Tam trwają samozbiory truskawek, a dokładniej w Księżym Lesie. Organizuje je pan Manfred. Najpopularniejszy chyba plantator w regionie. Chętnych nie brakuje.
13: Zamiast siedzieć przy telefonie, idą z babcią na truskawki. Godzina 7 koszyczków.
14: Zrywam takie, jak lubię. Pełne brzuszki. Przynajmniej smarkate lata się przypominają.
15: To jest ze smakiem zjeść taką truskawkę prosto z pola.
12: Dziś na polu pojawiły się tłumy smakoszy.
11: Ale by sobie wszała taką truskawkę.
12: O, ja też.
11: Pychota.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Siemano, 13 na zegarach. Ja jestem Adi, no i rozgrzewamy was, bo pogoda, mam wrażenie, że chyba zaczyna się uspokajać i przychodzi do nas więcej słońca. A w tej godzinie Save My Love, od tego zaczynam i to usłyszymy na Tomorrowland. I wy możecie tam być. Szczegóły na meloradio.pl.

Topic, Becky G, Sorry Papi w Meloradio. Buja. No, słuchajcie, mam dobre wieści dla spragnionych słońca. Wiem, że w ostatnim czasie pogoda raczej nie była dla nas zbyt przychylna, ale chyba mam w końcu dobre newsy. No bo tak, od dzisiaj de facto w większości kraju słonecznie i to ma z nami zostać na całkiem długo. No bo deszcz widzę, że pojawi się gdzieś tam w niedzielę, ale to też nie tak w 100%, bo ma być wówczas 30 stopni. No i na termometrach już faktycznie zrobi się tak, jak być powinno w czerwcu, czyli mocno wakacyjnie. No i miejmy nadzieję, że potrwa to długo. Ale myślę, że rzeczy jakieś można na weekend spokojnie planować. Na przykład jakiegoś grilla albo coś takiego. Jak już się będziecie integrować, bawić doskonale, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Przekażę.

0: Bob Singler, Kajsa, I Can't Wait w Melo Radio. Ja już się nie mogę doczekać weekendu. Ale to dlatego, że ma być no ponad 27, nawet i 8 stopni, także będzie bardzo wakacyjnie i szczerze wolę chyba w tę stronę. W tej godzinie jeszcze pojawi się Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat, czyli zrobimy sobie taką małą Bieberczelę. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, Kosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Twój dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center, Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy!
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: One with the Wolves i Robin Schulz w Melo Radio, 18 minut do 14. Spełniamy wasze marzenia, szczególnie te imprezowe, szczególnie te muzyczne, no bo jedziecie z nami znowu na tegoroczny Tomorrowland. Jeżeli tylko macie ochotę, to zapraszam na meloradio.pl. A Kasia i Tosia jadą na Tomorrowland i chyba z tego powodu mega się jarają.
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Dobrze, że tak to wybrzmiało. Jeżeli chcecie śmignąć razem z nami do Belgii, zapraszam, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie z kim i dlaczego, dajecie waszą wspólną imprezową fotę albo filmik, no i w zasadzie to tyle. No i przypominam o Melo Integracji, bo dojazd na Tomorrowland będziecie mieli za friko, a w trakcie coś mi się wydaje, że będzie grubo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Właśnie reakcje motoryczne mi się zbugowały i najpierw włączyłem mikrofon, tak? Po czym go wyłączyłem.
1: Świetne.
0: I nie wiem, co się stało.
1: Ale to chyba... iść do domu.
0: Nie, internet wrócił po prostu.
2: Wow! Internet!
0: Łączy ludzi. Iga i Mikołaj w studiu, siemano.
1: Tak, siemano.
0: Jak zdrówko?
1: Bardzo dobrze.
0: O, stawiasz Mikole.
1: Nice. No, przegrałam najgorzej.
0: No i wydatki.
1: Nie, bez sensu. Nie mam pieniędzy, wszystko wydałam na merch.
0: To może szybka kasa?
1: Mogę?
0: Nie, no, na słuchaczy.
1: Okej.
3: A już o 14:00 zagramy.
4: Waterfalls, James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey.
0: Muszę zadać to pytanie. A czy wiecie, gdzie będzie James Hype?
4: O, stary.
0: Oczywiście,
1: na Tomorrowland.
0: No też. Bo a będzie też na Sunrise Festival.
3: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas dni otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
0: O reklamie. Autopromocja.
9: Wieczorami
0: idę w Melo
9: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Oszustwa podatkowe w branży kosmetycznej wykryła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi o prawie 800 milionów złotych. W mechanizm zaangażowane były dziesiątki firm z Polski i zagranicy. A teraz dobry news na wakacje, bo Poloregio uruchomi połączenia weekendowe z Poznania nad Bałtyk. Pociągi pojadą do Świnoujścia, Międzyzdrojów i Kołobrzegu. A na koniec o benefitach w pracy, których Polacy najczęściej szukają. To pewność zatrudnienia i możliwość rozwoju. Pracuj.pl i Anna Goreń.
3: W sytuacji, gdy dwie oferty pracy proponują podobne zadania i zarobki, aż 71% kandydatów wybierze firmę, która zaoferuje im wsparcie w nauce nowych umiejętności.
2: Wysoko na liście jest też wsparcie psychiczne dla pracowników.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Mikołaj. Ja chciałam ci powiedzieć, że masz niesamowite szczęście, że ze mną pracujesz.
1: Dlaczego?
0: Zaraz powiem.
1: Okej.
0: Okay. Ale w ogóle co to za pytanie, dlaczego?
1: No nie wiem, jakaś taka, wiesz, radiowa mas... no, samo zaspokojenie weszło.
5: To jest Freak Fight w Melo Radio. Z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: To będzie piękny dzień, a ty masz naprawdę szczęście, bo ja przynoszę szczęście. Nałożyłam wczoraj koszulkę z Messim i co? Strzelił hat-tricka w meczu z Nigerią? Afryką?
1: Tak, w meczu z Argentyną Messi strzelił im hat-tricka. Dobrze.
0: No ale wiesz, o co chodzi. Tam dużo strzelił tych bramek, nie?
1: No, ale ja pracuję z tobą już całkiem sporo czasu i co? I gdzie jest mój hat-trick?
0: Przed tobą, obiecuję, naprawdę, okay. Przyrzekam. No w ogóle...
1: Muszę ci zrobić koszulkę z moim ryjem po prostu, tak?
0: I będziesz strzelał gole.

0: Overdrive Offenbach w Melo.
1: A wiesz, że pojedziemy sobie na wakacje za chwilę?
0: A gdzie? W jakieś drogie miejsce?
1: Bardzo drogie.
0: Super!
1: Takie lubimy
0: najbardziej.
1: Czyli
0: Dubaj na pewno jakiś, albo inny taki turystyczny.
1: Aha.

0: Głogowa. Albo możemy pojechać do Mikołajek, Mikołaj, wiesz?
1: Oj, ale tam drogo jest.
0: Drogo, ale oj, tam pięknie.
1: No pięknie, jeżeli chcecie pojechać właśnie na jakieś takie ekskluzywne wczasy, nie dla biedaków, no to Mikołajki na Mazurach. Słuchajcie, dla rodziny 6 nocy, 6266 zł.
0: Ua,
1: to 3 razy drożej niż w Egipcie i 2 razy drożej niż w Turcji.
0: Kto by się

0: się spodziewał, ale u nas jest bezpiecznie.
1: No tak, jest pięknie. Widziałaś kiedyś takie piękne jeziora w Egipcie na przykład? Przecież tam nic nie ma, tylko piasek, kupa piachu i jakieś tam piramidy, nie? Kogo to obchodzi w ogóle?
0: Czyli jedziemy
1: a na Mazurach to Brogowa. Kręcili nóż w wodzie.

0: Pokaż mi, co buję cię jak.
1: Santa Cruz, a modelki tam z Fagatą się bujają trochę. Nowy singiel będzie.
2: To spoko.
1: No chciałam taką nowinkę ci przedstawić, Mikołaj.
2: Nie, no dobrze, no fajna nowinka. A jeśli chodzi o nowinki, to no w kinach w przyszłym roku, jeżeli się nie mylę, nowy Shrek. No właśnie. Pojawił się pierwszy zwiastun, może posłuchajmy polskich głosów.
1: Na pewno?
2: No.
1: Okej, okay. Sam chciałeś, będzie na ciebie.
3: Sorry, ale jednak nie.
4: Czyli mówisz, że Shrek i osioł i podróż
3: nie,
4: pełna...
3: Nie, kończ!
4: Dwóch wiernych przyjaciół...
3: Ale ja nigdzie nie idę!
4: I podróż pełna...
3: Poszle!
4: Wielkowiejski!
5: Au, to ciacho rośnie, kiedy je piecze!
2: No tak, ten Shrek do siebie niepodobny jakiś taki z głosu, nie?
1: W ogóle nie jest podobny ani z głosu, ani z wyglądu. Co to jest? Ja słyszałam, że twórcy skupili się po prostu na młodszej publiczności i to jest skierowane do Gen Z, więc będą szybkie kadry... Słabe teksty.
2: Aha, no to już wiem, że zostanę na dwójce. Two ships in the night.

0: godzinie udowodnimy wam, że możecie pić tę samą wodę, którą pije bardzo znany piłkarz.
1: Ale co, tak z jego ust, czy co?
0: Jak się postaracie.
1: No dobra, to ja może powiem, że chodzi o tego drugiego najlepszego. No, co chcesz powiedzieć?
0: Nie, no tak.
1: Liczysz, ilu jest najlepszych?
0: Tak, trzech, czterech? Nie wiem.
1: To zależy, czy wliczasz Roberta.
0: No, Robert jest najlepszy. On jest poza skalą.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na

0: To promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczyak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kaufland jest.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Jadą Eric Prince, podkręcamy tempo w Meloradiu. A na meloradio.pl jest beka.
1: Jest beka, ale jestem rozczarowany strasznie. Jest psychotest, którym Pokemonem jesteś i jakiejkolwiek byście odpowiedzi nie zaznaczyli, zawsze wychodzi Pikachu.
0: Bo mi się wydaje, że to przez to, że każdy zawsze chciał być Pikachu.
1: A każdy kiedyś za dzieciaka, kto grał w piłkę, chciał być jak albo Messi, albo jak Cristiano Ronaldo.
0: A ten ładny, czyli ten Cristiano Ronaldo,
1: tak,
0: będzie miał wodę.
1: Georgina, czy jak to tam.
0: Georgina, tak.
1: Będzie miał wodę swoją własną i ona wchodzi do Polski też. W sensie on już ją ma, tylko no teraz będziemy mogli kupić.
0: Trzaskowski już sprawdził tę wodę.
2: Proszę Państwa, przyjemność.

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Kochani, jeżeli macie plany na weekend, to zmieńcie je.
1: Ja już zmieniłem.
0: Zmieniłeś?
1: Będę siedział w domu i spróbował nie spłynąć.
2: Ale czekaj, bo chodzi o pogodę?
0: No. Chodzi o pogodę.
2: Bo o pogodzie będzie w newsach.
0: Chodzi o pogodę, ale Mikołaj mnie wybił z rytmu.
3: A już o 15 zagramy
1: Body Talk, Ale Farben i Renee Miller.
0: Ja chciałabym, żeby każdy zmienił plany, żeby do Warszawy przyjechał.
1: Dlaczego każdy?
0: No bo szykują się fajne rzeczy w Warszawie w piątek.
1: Faktycznie.
0: A o 15 zagramy ten kawałek.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic. Premier chce kontroli miejsc, w których wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia. To pokłosie afery młodego lekarza, który m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Donald Tusk liczy na szybkie działania władz stolicy.
2: Nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
1: Premier zapowiedział także ustawę, która umożliwi nadzorowanie płac w służbie zdrowia. Spędzacie czas nad morzem, to uwaga, większość kąpielisk nie jest jeszcze strzeżona. Ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. No to jeszcze sprawdzamy pogodę. Robi się coraz cieplej. Od jutra 27 stopni, ale najbliższe dni mogą być jeszcze pochmurne i deszczowe.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, co zrobić, aby wasze kłótnie były bardziej przyjemne.
0: Wow, wystarczy tylko jedno słowo. I to nie jest przepraszam.
4: Wypłata?
0: Nie.

0: Wow, jak wybuchłeś.
1: Jak Tayo Cruz gra, to zawsze.
0: Bo Dynamite.
1: Zawsze, zawsze.
0: A my wiemy, jak sprawić, żeby wasz partner był zadowolony. Bo od nienawiści do miłości jest jeden krok.
1: Tak,
0: najpierw kłótnia, a potem...
1: Aha, no. No dobra, ale to jaki to jest ten krok, który trzeba wykonać?

0: Otóż nie możesz mówić do partnera, ty coś tam, ty to w ogóle jesteś beznadziejny. Mhm. My jesteśmy beznadziejni.
1: A my? Oj, Iga, wiesz co, jesteśmy strasznie podobni do twojej matki.

0: DJ Flash, Litora, Hot Right Now. A teraz zmieniamy repertuar. Wszystkie dzieci drogie są.
1: No i niestety są. Centrum imienia Adama Smitha przeprowadziło kalkulacje,
0: tak?
1: Sprawdzili wszystkie liczby na świecie, aha, i wszystkie dzieci na świecie i wyliczyli, że słuchaj,
0: tak,
1: koszt wychowania jednego dziecka do 18 roku życia to około 371 tysięcy złotych, co daje nam 1716 zł miesięcznie, ale jakby tam, wiesz, jakaś prywatna szkoła, korepetycje, jakieś dodatkowe wydatki, to może być nawet 600 tysięcy w górę.
0: To jest niesamowicie ogromna suma.
1: No, a to tylko do 18, a potem na studia jeszcze pójdzie.
0: Czyli co? Robimy te dzieci, płacimy dużo pieniądze, żeby te dzieci potem nas nie lubiły i mówiły, że źle je wychowaliśmy?
1: Dokładnie.

0: Jaka soczysta nowość, Moving to the Sun, Użel w Mleo Radiu. A tego pana usłyszymy i zobaczymy na White Stage.
1: Tak jest, 31 lipca wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu, właśnie na białej scenie. Nie będzie tam sam, śledźcie i stronę, i sociale Sunrise Festival i słuchajcie Melo, bo my jesteśmy pierwsi z ogłoszeniami nowych artystów, którzy tam właśnie wystąpią.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
0: Po reklamie.

0: 366 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Będzie miał jacht Roberta Lewandowskiego.
1: To takie 10 mieszkań, w którym mieszkam.
0: A i tak chyba droższe by to było, co?
1: No zdecydowanie. 366 metrów kwadratowych jachtu zakupił sobie Robert Lewandowski za około 33 miliony złotych. To jest katamaran z gdańskiej stoczni i w ogóle geszege, nie, tam jakieś ocean lounge, szmery, bajery.
0: Ej, nasza barka jest fajniejsza.
1: I za darmo.
0: No właśnie, bo wy możecie popłynąć z Melo już w ten piątek. To już pojutrze.
1: To już pojutrze.
0: Ja się pakuję, ty też?
1: Ja będę realizował.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: taki karnawał tylko w Molo Radio. Słuchacie Freak Fightu, Gibbs, PZ, For Money, Mikołaj. Szykują się nowe zakupy.
1: Ile znowu zamierzasz wydać i na co?
2: Wiesz, się boję, ja nie wiem, o co
0: wiesz,
2: chodzi.
0: Ula.
2: Wiem?
0: O kurtkę chodzi.
2: A, o taką kurtkę, no to od naukowców, tak, i będzie w newsach, tylko nie wiem, ile będzie kosztować.
0: Jest bezcenna.
2: Bezcenna, tak.
3: A już o 16 zagramy.
1: Boy, You Turn Me, Felix, Jan i Kaskada.
0: Ja myślę, Mikołaj, że tak działasz na kobiety właśnie.
1: Dzięki.
0: A ten numer zagramy punktualnie o 16.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
9: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrot. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrot w Długołęce. www.navrot.renault.pl.
17: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejszy trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka.
18: Po reklamie.

0: we Wrocławiu.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Noc świętojańską w kopalni Wrocław będzie można obchodzić już w sobotę. Będzie na Was czekała solidna dawka słowiańskich tradycji i wspólnej zabawy. Panowie staną do rywalizacji w słowiańskim strongmanie, a panie spróbują swoich sił jako słowiańska pani domu. Po zmroku przyjdzie czas na puszczanie wianków na wodzie i pokaz tańca z ogniem, a później ognisko i zabawa do późnej nocy. Jeśli bliżej Wam do kątów wrocławskich, to tam też poświętujecie najkrótszą noc w roku. W Leśniczówce Kamienna przeniesiecie się do czasów rycerskich, wojen husyckich i świata znanego z książek Andrzeja Sapkowskiego. Druga rejza husycka potrwa od soboty do niedzieli. W sobotę warto też zajrzeć na wrocławski rynek i jatki. Lokalni artyści przygotowali szereg wydarzeń z okazji swojego święta.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Do 3 lat więzienia grozi sprawcom wczorajszego ataku tortem na prezydenta Poznania. Dwaj mężczyźni odpowiedzą m.in. za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. A teraz sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
5: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki.
4: Piotr G., pseudonim Ferenc, czeka na ekstradycję do Polski. Na koniec kurtka, która zbiera wodę. Chodzi o taką wodę pitną z powietrza. Do pomysłu naukowców planują jeszcze zrobić takie namioty czy plecaki.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i zajrzymy na Mistrzostwa Świata.
7: Jej! Już mam dosyć tego mundialu. Kiedy wraca Ekstraklasa, najlepsza liga świata? Tam to dopiero jest piłeczka.
2: Siemka, Iga Mikołaj.

0: Ja to nie wiedziałam, że Szkoci tak lubią sobie.
1: Lubią sobie.
0: Łyknąć.
1: Nie tylko.
0: Mieli 28 lat przerwy, tak przeczytałam.
1: Tak, ale nie od picia, tylko od mundialu.
0: To i tak strasznie długo i chyba tak się podjarali tym faktem, że jadą na ten mundial, że podczas lotu na Mistrzostwa Świata wypili cały złoty trunek. Cały. Nic
1: no ale ja to im się nie dziwię, no. Ty nie pamiętasz, bo cię nie było wtedy chyba na świecie. A nie, już byłaś. W 2002 roku, jak my wróciliśmy na mundial, to też przecież była wielka radość i wielkie święto. Już liczyliśmy, jak tam wszystkich opykamy na tych mistrzostwach.
0: I co?
1: No i 3 mecze i do domu, nie?
0: Ej, lepiej 3 niż 0, tak jak w tym roku.
1: Czy ja wiem?
0: Talk to you. Tak podkręcamy tempo w Melo.

0: 19 po 16. Szybka kasa od Meloradia. Ja kocham pieniądze, jeszcze bardziej lubię je wydawać i rozdawać, zwłaszcza cudze, dlatego
1: Dawid ma ciekawy pomysł na wydanie szybkiej kasy, taki no, łamiący stereotypy, można powiedzieć.
0: Tylko Dawid musi odebrać, czy Dawid z nami jest? Halo?
2: Tak, jestem.
0: Cześć Dawid, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Cześć, właśnie czekałem na was.
0: Czekałeś na nas, a co u ciebie słychać, chłopie?
2: A, to dobrze, i właśnie jadę samochodem.
0: Jedziesz samochodem do pracy, do domu?
2: Właśnie do domu jadę.
1: No i to jest najlepszy cel podróży. Dawid, powiedz, byłeś na meloradio.pl, na co ci szybka kasa od Melo?
2: Kursańca Polden.
0: Wow! Jestem pod wrażeniem, bo to jest bardzo trudne. Byłam na 3 zajęciach i nie dałam rady.
1: No proszę. A to będzie taki twój pierwszy kontakt, że tak powiem?
2: Zgadza się, to będzie pierwszy. No na razie to oglądałem, więc nie.
1: No to ten dźwięk oznacza w takim razie, że możesz się wybierać w drodze do domu do bankomatu i z niego wyciągnąć szybką kasę i zapisywać się na pierwsze zajęcia.
2: Uhu!
3: Szybka kasa od Meloradio.

0: Lubię cię jak lato, modelki włodarski. A my lubimy modelki.
1: Tak. Przepraszam, po prostu to ja tak po kebabie czasami dobrym brzmię.
0: Niektórzy tak brzmią, jak robią coś innego. A propos.
1: To straszne w sumie.
0: A propos, porozmawiamy o Ani Lewandowskiej.
1: A propos czego? Kebaba czy jęczenia?
0: Jęczenia, i to nie moje słowa.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.
0: O reklamie.

0: DJ Remo, Tymek, słuchacie Freak Fightu. Oni to robią ze zdjęciem Anny Lewandowskiej.
1: O mój Boże, co oni... Czekaj, co oni robią z tym zdjęciem?
0: Wieszają na przykład nad łóżkiem, nad lodówką.
1: Kto?
0: Znani ludzie.
1: Jacy znani ludzie?
0: Klaudia Aldursi, modelka, aktorka, powiesiła sobie zdjęcie Anny Lewandowskiej.
1: No tak, to jest zdjęcie, które Anna wrzuciła na swojego Instagrama. Siedzi sobie przy basenie i ma sześciopak. W sensie na brzuchu, nie, że przy basenie ma sześciopak.
0: No wiesz co, Anna Lewandowska nigdy by nie trzymała sześciopaka w ręku. Nigdy.
1: No przecież to by były takie polskie w czasy.
0: Zokaria, Andy Does.

0: I mama miała rację, trzeba było iść skończyć zawodówkę, a nie, czekaj.
1: No tak, tak, to mama miała rację, o tym będzie w newsach. Dlaczego? To właśnie powiem za chwilę.
2: A już o 17:00 zagramy
3: Biurnie na beat.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
3: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
9: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
12: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę o...
14: Co jest grane we Wrocławiu?
15: Dawid Filipowski, zapraszam. We Wrocławiu ruszył sezon letnich imprez na dachach. W sobotę czeka Was Renoma Roof Party na dachu Galerii Handlowej przy ulicy Świdnickiej. Impreza ruszy już o godzinie 16. Dzięki temu będziecie mogli potańczyć z widokiem na centrum Wrocławia o zachodzie słońca. O muzyczną selekcję zadba m.in. Angelo Mike. A jeśli chcecie posłuchać na żywo modelek, to w piątek wybierzcie się na Dni Oławy. Na pewno zagrają swoje największe hity i nowe kawałki. Ich koncerty to widowiska pełne energii, które nie pozwolą Wam siedzieć cicho i stać w miejscu. Dni Oławy w Parku Miejskim potrwają do niedzieli. Na koniec mam coś dla fanów urbexu. W sobotę w Hucie przy Grabiszyńskiej spotkacie Marcina Wojdaka, znanego jako Kosmoderna, i Ilonę Witkowską. Opowiedzą o wyjazdach i książkach.
13: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
16: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
17: Ula Harczarek on the mic.
16: To było zabójstwo polityczne na zlecenie. Tak zdarzenie w Białej Podlaskiej komentuje minister sprawiedliwości. Policja wciąż poszukuje sprawcy zabójstwa Rosjanina, który był krytykiem Kremla, mówi minister Waldemar Żurek.
17: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę.
16: Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali zwolnieni. Absolwenci państwowych uczelni zawodowych znajdują pracę szybciej niż absolwenci innych szkół. Tak wynika z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Osoby po uczelniach zawodowych częściej pracują na etacie. No i jeszcze Czechy. Tamtejszy rząd zaostrzy przepisy dotyczące sprzedaży kratomu. To psychoaktywna substancja. Będzie można kupić ją dopiero po ukończeniu 21 roku życia. Zakazana zostanie też sprzedaż przez internet.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Słuchacie Freak Fightu, mamy 17 i przyda się WhatsApp Meloradia. Gdzie go, redaktorze, znajdziemy?
20: Na meloradio.pl oczywiście.
19: Przydadzą się głosówki i tekstówki od was. Iga Mikołaj, hej!

0: Mikołaj, jak poderwać dziewczynę szybko?
1: Nie wiem.
0: No tak, w sumie nie masz. Monster, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: Jeszcze jakieś pytania?
0: Może słuchacze ci pomogą.
1: No to czekam. Ja już, chociaż nie, mi to chyba już tylko Bóg pomoże w tej
0: jak
1: kwestii.
0: Poderwać dziewczynę albo chłopaka, dajcie znać. Najlepsze teksty na podryw, czekamy na głosówki albo tekstówki na WhatsAppie Meloradia, bo Lexi, znana influencerka, ostatnio się oczarowała pewnym panem.
2: Mhm. Ja pierniczę, Morys, przystojny. Jestem giga zestresowana i nie mam w ogóle co powiedzieć. Czekajcie, musisz się ogarnąć.
1: No, musi się ogarnąć, bo tak kamerowała tego typa jak zwierzę jakieś w zoo. O, zobacz, jaki przystojny.
0: Meloradio.pl, odnośnik do WhatsAppa, tam znajdziecie. You make me feel alive again.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radiu. Słuchacie Freak Fightu, a my sprawdzamy, jakie są najlepsze teksty na podryw.
1: Albo metody.
0: Albo metody. Dzięki za wszystkie głosówki, wiadomości tekstowe. Możecie dalej do nas pisać przez WhatsAppa Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. I przyszła głosówka od Roberta. Sprawdzamy?
2: Mhm. Elo Melo, u mnie zawsze działa na hi hi ha ha. Za chwilę patrzę, już leży naga. Pozdro.
0: O. Co tak rychoczesz? Uważaj, bo zaraz będziesz
1: nago. No właśnie, trzeba uważać, nie? Ostrożnie.
0: Jest to też wiadomość tekstowa od naszej słuchaczki.
1: Tak.
0: To jest nowy gatunek podrywu według niej na siłowni. Podchodzisz do dziewczyny, która ćwiczy, poprawiasz jej technikę i mówisz: przepraszam, jestem trenerem, mam takie zboczenie zawodowe.
1: No ale to by wymagało ode mnie pójścia na siłownię, co się nigdy nie wydarzy.
0: No i ominiecie taka miłość.
1: No widzisz.
0: Na siłowni.
1: Trudno. Poza tym jak ja mam technikę poprawiać, jak ja bym nie wiedział, co tam robię.
0: No to ona może tobie poprawiać technikę.
1: No tak, ale to trzeba wtedy jakiś mieć inny opener, nie?
0: A.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu. Drodzy gamerzy, news dla was.
1: Tak jest. Podobno EA ma zamiar wprowadzić reklamy do swoich gier. Wyobraź sobie, grasz sobie w Battlefielda, a tam nagle billboard ci wyskakuje, nie wiem, z jakimś kredytem albo czymś innym.
0: To jest skandal, wiesz?
1: No słabe, słabe.
0: Przestaję grać w gry. A ty?
1: Ale od EA.
0: No tak.
1: Ja i tak już nie gram.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Czy znasz dźwięk wolności? Właśnie tak brzmi! Salon motocykli Honda D&D zaprasza. Pełna oferta modeli motocykli Honda, atrakcyjne promocje, doświadczony zespół doradców i profesjonalny serwis. Wybierz się na jazdę próbną i posmakuj prawdziwej wolności. Honda D&D. Autoryzowany salon i serwis motocykli. Wrocław, Karkonoska 45.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Jest szansa, że ten kawałek usłyszycie zarówno na Sunrise Festival w Kołobrzegu, jak i na Tomorrowland w Belgii.
1: Ohoho.
0: Bo Hardwell tam występuje.
1: Ale się najeździ.
0: A my was zabieramy na Tomorrowland, na Sunrise zresztą też.
1: Tak jest. Bilety na Sunrise codziennie po 18 do zgarnięcia. Olek, tak?
2: Tak! Tak! Znaczy, nie codziennie.
1: Nie codziennie, ale,
2: ale
1: po 18.
0: Są po 18, a jeśli chodzi o Tomorrowland,
1: wszystko
0: to
1: jasne.
0: My kochamy to, jak wy się cieszycie. Na przykład Jagoda się ucieszyła, że ją zabieramy na Tomorrowland. Olek też się cieszy.
2: Tak, ja się cieszę, ale dzisiaj też będą bilety na Sunrise Festival.
0: Ale też Olek z Tomorrowlandu się cieszy.
3: Wow.
0: A jak Szymon się ucieszył.
1: Ale radość.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Jakie wakacje na antenie Meloradia? Fire, fire.
1: To jest ogień.
2: Jest ogień.
1: Cieszę się, że się zgadzamy.
2: Jaka zgodność po prostu.
0: Pogadane.
2: Jak w starym dobrym małżeństwie. Mam do was pytanie.
0: Słuchamy
2: bo
0: cię.
2: Ja dostałem takie pytanie dzisiaj i nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Tak. Więc uwaga, jakbym był jakimś rodzajem makaronu, to jakim?
0: Ja bym była penne.
2: O, ale jakim ja bym był?
0: A!
1: Świderkiem.
0: Bo taki okay. Kręciołek fajny, no.
3: A już o 18:00 zagramy.
2: Byle nierozgotowanym. Hej San, Sonfeld.
0: Tylko al dente.
1: A to nie jest
2: czyli
1: właśnie
2: rozgotowany.
0: Proszę?
1: To nie jest właśnie rozgotowany.
0: Nie, al dente to jest taki półtwardy.
2: Nie, no al dente nie jest rozgotowany. Mikołaj!
1: Dobra, ja to nie mówię po portugalsku.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dokąd na wakacje?
10: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
9: Czyli Zdrojowa Hotels.
10: Zdrojowa Hotels?
9: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
10: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
9: Tylko na zdrojowahotels.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
12: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
13: Młody lekarz milioner już nie pracuje w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę. Przygotowywane jest zawiadomienie o popełnieniu oszustwa przez Dawida Kasprzyka. Ceny maksymalne paliw jutro będą nieco niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, a diesla 6,36. Nadciągają upały. Miasta już się przygotowują. Na przykład w Katowicach ma działać więcej kurtyn wodnych. Nie zapominamy też o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
14: W różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna.
13: Upalny będzie cały weekend.
12: A to dobry znak, żeby wyskoczyć na przykład na barkę Meloradia.
13: O!
12: Już w piątek po 18 jest stamtąd po prowadzę 30 Meloradia. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl.
15: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w Melo.
1: No i jest 18 i jest piękna pogoda i jest środa, no i wszystko gra. Playka też przygotowana i Benny Hollow. To za wam zagram za moment. Będzie też ekipa One Republic z Davidem Gettą, a zaczynamy od Hejsan. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Shallow. To obiecany Iben w Meloradiu, tak? Dla was podkręcamy tempo. A już za chwilę zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będziecie mogli dzwonić się prosto na antenę i zgadywać. No i już mam dla was podpowiedzi. Dziś myślę o czymś, co zazwyczaj trzymamy ciągle w dłoniach. No i może to być wykonane z różnych materiałów. 321 321 777. Ten numer za chwilę.

0: Ten motyw nigdy mi się nie znudzi. Tovlo i Today For, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja mam do was jedno bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i teraz macie bardzo trudne zadanie, wejść do mojego mózgu, no i zgadnąć, o czym myślę, ale trochę wam ułatwię tę sprawę, no bo mamy podpowiedzi. Dziś myślę o czymś, co zazwyczaj ciągle trzymamy w dłoniach, no i może to być wykonane z różnych materiałów. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, do Meloradia, prosto do studia. Kto chce, niech dzwoni. Do wygrania jest merch od Melo. Torba, brelok do kluczy i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś z was. No to odbieram pierwsze połączenie. Halo?
2: Halo?
0: No halo, ja jestem Pychu, a ty jak masz na imię?
2: Halo? Agnieszka?
0: Halo?
2: Agnieszka?
0: Agnieszka, super. Aga, słuchaj, no to pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Mogę zapytać.
0: No to dawaj.
2: Czy tym piszemy?
0: Nie, tym nie piszemy.
2: O, to nie wiem.
0: No to strzał już teraz musi paść.
2: Nie wiem, no chciałam powiedzieć długopis, ale nie piszemy, no to nie piszemy.
0: Nie o to chodzi, ale dzięki za zabawę. No to kolejna osoba, odbieram w tym momencie. Halo, jak masz na imię?
3: Gabryś.
0: No cześć Gabryś, o co chodzi? O czym myśli Pychu?
3: Kubek.
0: Nie, niestety nie jest to kubek, ale odbieram kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię? Halo, jak masz na imię?
4: Halo, no Piotrek.
0: No cześć Piotrek, to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
4: Pytam, myślę, że telefon.
0: Nie, nie chodzi o telefon, ale jesteś naprawdę bardzo blisko. Runda druga za moment i mała podpowiedź ode mnie. To jest coś, co chroni bardzo pewną, cenną rzecz w naszym życiu, bez której bardzo często już teraz nie możemy wytrzymać. Runda druga za chwilę, to Webauza i Magnetic.
1: O czym myśli Pychu?

0: Niesamowity klimat ma ten numer. To jedna z naszych nowości. Matilda i Without You. Do ostatniej nutki. A teraz czas zadać po raz kolejny bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, zachęcam was, żebyście weszli do mojej głowy, a warto, no bo torba, brelok na klucze i pomadka, taki zestaw melomerczu czeka na kogoś, kto w końcu zgadnie, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o rzeczy, którą zazwyczaj ciągle trzymamy w dłoniach. Może być ona wykonana z różnych naprawdę materiałów, no i służy do chronienia takiej bardzo ważnej rzeczy, bez której no chyba obecnie nikt z nas by nie przetrwał. Czekam na wasze telefony, 321-321-777, już widzę, że dzwonicie, więc odbieram. Jak masz na imię?
2: Marek.
0: No cześć Marek, no to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy strzelasz od razu?
2: Pytam.
0: No to dawaj.
2: Czy to można przechowywać w tym pieniążki lub kartę bankomatową?
0: Czy można co robić z kartą bankomatową i pieniędzmi?
2: Czy można w tym trzymać to coś,
0: a,
2: co
0: no,
2: to jest?
0: Czysto teoretycznie można.
2: A czy to jest portfel?
0: A to tylko jedno pytanie, już musisz strzelać. Portfel, tak?
2: Tak, portfel.
0: No to niestety nie, no ale dzięki za zabawę, odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć Andrzej.
0: No cześć Andrzej, no to o czym myśli Pychu?
3: O etui.
0: No i pięknie. Oczywiście, że tak, słuchaj, zabezpieczenie jest najważniejsze, prawda?
3: Oczywiście.
0: Żeby szybka nie pękła. Stary, w tym momencie merch o tym Meloradia, torba, brelok na klucze i pomadka leci do ciebie.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: A do was za chwilę poleci Alan Walker, który wystąpi w tym roku na Tomorrowland. Jego Fire wam zagram.
1: O czym myśli Pychu?
4: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, Kosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gatt.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
3: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
2: Cudownie!
3: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: A halo? Kto mówi?
9: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
8: Dofinansowanie? Na co?
9: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
8: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
9: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
8: Gdzie się zapisać?
9: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
10: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
11: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center, Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
16: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
17: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
15: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
17: A miałbyś takie piękne życie.
18: No dramat.
16: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
17: Maracin
15: i Daria.

0: a także Lepedry w Mela. 17 minut do 19, a wakacje to już w sumie do nas pukają, no a to oznacza, że też zbliżają się urlopy. Ale ci, którzy go na przykład wziąć w te wakacje nie mogą, no to spokojnie, od czegoś istnieją przecież city breaki. No i właśnie znalazłem ranking, który pokazuje, gdzie jest najtaniej. Jeśli chcecie gdzieś latem wyskoczyć na weekend, no to na trzecim miejscu jest Tirana w Albanii, drugie miejsce to rumuński Bukareszt, a najtaniej i najlepiej jest w Sarajewie. No jedno jest pewne, w żadnym z tych miejsc nie zapłacicie tyle za gofra, ile nad polskim morzem, więc wybierajcie, co chcecie.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sub Focus i Baby Close, to on w Melo. Tak podkręcamy tempo, a po 19 zagram wam gościa, którego usłyszycie i zobaczycie na tegorocznym Tomorrowlandzie. Możecie tam być razem z nami w Belgii, w miejscowości Boom. No i cieszyć się tak jak Kasia i Tosia.
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, żeby przeżyć przygodę życia. Za chwilę wybije 19.
2: A już o 19 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Bo Davida Guettę zobaczycie w tym roku w Belgii, w miejscowości Boom. Meloradio.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. Tam też znajdziecie więcej szczegółów. A za chwilę gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend, znajomymi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
5: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
4: Cudownie!
5: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort technologii oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrot. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrot w Długołęce. www.navrot.renault.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: idę w Melo.
1: Jest już 19, słuchajcie, szedłem dzisiaj do radia, no i zobaczyłem czereśnie za 40 zł za kilogram. No trochę się przeraziłem, ale na szczęście hity w Meloradiu macie totalnie za darmo. Nic was nie kasuje, słuchajcie. Years and Years i kultowe King będzie za moment. Zaczynają Milki, David Guetta, czas na ich Just the Way You Are. Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.
1: Nucić w autach też można totalnie za free. Sprawdźcie.

Najczęściej wyszukiwany w waszych telefonach numer, jeżeli chcecie wyszukać wykonawcę i tytuł, no to nie musicie szukać, ja wam teraz powiem. Urzel i Moving to the Sun w Mela. A ten pan zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu już tego lata. A ja za moment będę miał dla was wlotki na tę imprezę.

0: pierwszy wielki sukces Alana Walkera. I nieśmiertelny sztos, nieśmiertelny hit Faded w Mela. 18 minut po 19 na zegarach. A teraz jest czas, żeby trochę się rozluźnić.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo nie ma co być spiętym, trzeba planować wakacje. No w końcu teraz sami możecie sobie sprawić prezent, no i w kalendarzu zakreślić bardzo ładnie 31 dzień lipca. Jest to piątek, no bo na ten dzień mam dla was podwójną wlotkę na Sunrise Festival. Wtedy jedną z sześciu scen rozgrzeje na pewno skuter. Pojawią się też Sigala, Urzel czy nasz polski DM. Wy też możecie tam być. A żeby zgarnąć zaproszenie, no to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa. Czekam na głosówki, no i pytam, na co najbardziej czekacie pierwszego dnia na Sunrise Festival? Może akurat na jakiegoś artystę bardzo mocno chcecie pójść? Może na poczucie samego wajbu tej imprezy? Może macie jakieś wspomnienia albo jakiś szalony plan z ekipą? Dajcie znać, czekam na głosówki, na co najbardziej czekacie pierwszego dnia na Sunrise Festival i dlaczego akurat na to. Podwójna wlotka na pierwszy dzień tej imprezy jest do zgarnięcia.

0: Podkręcamy dla was tempo. 25 minut po 19 na zegarach. A teraz zaglądamy do Kołobrzegu.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia, no bo właśnie wtedy odbędzie się Sunrise Festival 2026. Masa najlepszych artystów i DJ-ów z całego świata pojawi się nad polskim morzem właśnie w Kołobrzegu. No i możecie być też wy, no bo mamy podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival na piątek. No i zapytałem, na co najbardziej czekacie tego pierwszego dnia i dlaczego akurat na to. No i Michał mnie ujął swoją głosówką na WhatsAppie Melo.
2: Siemanko, ja oczywiście czekam na La Fuente. To jest DJ, z którym mam super wspomnienia z jednej z edycji. Spotkałem go na kołobrzeskiej promenadzie, jak jechał na hulajnodze. Pamiętam, że stanęliśmy, zbiliśmy pionę i od tego momentu mówię, super gość. Także dla mnie piątek La Fuente to jest właśnie gość, na którego czekam najbardziej.
0: No to stary, jak już spotkasz go na przykład drugi raz, jak teraz będzie popylał na podczele kołobrzeskie też hulajnogą, to ja poproszę o zdjęcie. Zbijesz z nim pionę być może, no bo na pewno dostajesz wlotki na Sunrise Festival. Podwójne zaproszenie w tym momencie, Michał, leci do ciebie, ale kolejne jeszcze mamy, spokojnie, będzie dużo szans, żeby takie zgarnąć. Słuchajcie uważnie Meloradia, a szczególnie w piątek, bo w piątek odpalamy Sunrise on Air na antenie Melo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.

0: Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kerher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kerher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kerher Center, Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy!
2: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
0: Po reklamie.

0: Ale ta dziewczyna ma wokal, no ja się jej nie mogę po prostu nasłuchać. LR i Sigala w Melo. Came here for love, tak wam podkręcamy tempo. 18 minut, tyle zostało nam do 20, a Messi pobił kolejny rekord. Tej nocy reprezentacja Argentyny grała z Algierią, to w ramach oczywiście Mundialu, no i wygrała 3-0 po hat-triku Messiego właśnie, no i tym samym skoczył on na miejsce lidera wszechczasów, jeżeli chodzi o strzelone na Mundialach gole z 16 trafieniami. No ale jeszcze musi przez chociaż chwilę współdzielić to miejsce z Miro Klose, który ma tyle samo trafień. Następny mecz Argentyna gra z Australią, to już w poniedziałek się wydarzy. No i ciekawe, czy Messi do siatki znowu trafi i czy będziemy mogli kolejny raz powiedzieć:
1: Argentyno! Argentyno! Co ty robisz?
0: Melo Radio. A teraz taki numer, który brzmi jak dobra stadionowa przyśpiewka. Hard to be humble, Mikolas i Trips w Melo. Nowość na naszej playce.

0: wasza podróż do Belgii. Jeśli zgłosicie się na meloradio.pl, no bo chcemy, żebyście spakowali się do naszego partybusa, który dowiezie was prosto na Tomorrowland. Największe na świecie przeżycie z muzą elektroniczną. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie, tam też zgłoszenia, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy!
0: Kaigo, Kali, Ty Griffin, Save My Love! Ten numer na antenie Meloradio zagra punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadali, go usłyszycie.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
3: Nie masz żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet 2.
5: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Dokąd na wakacje?
14: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
13: Czyli Zdrojowa Hotels.
14: Zdrojowa Hotels?
13: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
14: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
13: Tylko na zdrojowahotels.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A.

0: może radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija i ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97.

0: idę w Melo.
1: 20 jest już na zegarach, no to lecimy dalej z podkręcaniem tempa. A w tej godzinie powiem wam, gdzie wy będziecie mogli polecieć, no bo lot uruchamia nowe połączenie. Ale wcześniej gramy, będzie Martin Garrix, Ed Sheeran, Armin van Buuren ze swoim klasykiem też wpadnie. Zaczynamy od numeru Save My Love, to Kygo, Kality i Griffin. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Good Boys, Tadaja i Albi w Melo, a wy będziecie mogli zapolować na zorzę polarną. Polskie linie lotnicze LOT odpalają nowe połączenie do Wrót Arktyki, no bo tak nazywa się potocznie miasto Tromsø na północy Norwegii. Od 1 grudnia wystartują tam połączenia prosto z Polski. No i coś tak czuję, że jak już ktoś się zdecyduje i tam poleci i wysiądziesz z samolotu, no to będzie miał taką pierwszą reakcję.
1: No, zimno.

0: ale klasyczek. Lubi wam takie numery odkurzać. Sean Baker i GIF w Melo, 20:26 na zgarach, a wy możecie cały czas zgłaszać się po szybką kasę. Pamiętajcie o tym, że rozdajemy wam 200 zł do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Posłuchajcie, na co swoją szybką kasę wyda Mateusz.
1: Ja miałem taki plan, żeby kupić ponton i z bandą znajomych wypłynąć na środek jeziora z łopatą, z wiadrem. Co znajdziemy w tym jeziorze, to się podzielimy.
0: Taki sprytny plan mają chłopaki, a wy jaki macie plan na wydanie 200 zł? No bo jak one wpadną do portfela, to chyba zawsze fajnie, nie? Meloradio.pl, tam za free może możecie po szybką kasę się zgłosić, no i wtedy na pewno nie będziecie sad, będziecie happy. No bo teraz Sad Girls wbija na antenę Meloradia, to Bibi Rexa i David Guetta. Nowość na Playce i coś mi się wydaje, że hit lata.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Na zdrowy rozum, jeżeli chce się dać komuś, kto ma wszystko, prezent, to trzeba iść w coś, co jest oryginalne, prawda?
5: W co kiedyś szli ludzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, możecie przekonać się w Pałacu Królewskim, a najpierw posłuchać o tym u nas. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zaczynamy od wyjątkowo smakowitej propozycji. Każdy może wziąć udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie. I to prosto z drzew.
6: Tak, w tym roku po raz pierwszy stworzyliśmy taką imprezę, piknik czereśniowy. Karolina Sokołowska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. I planujemy 20 czerwca w Arboretum Wojsławice, to jest nasza filia znajdująca się 50 km od Wrocławia, ale dojazd jest dobry, więc łatwo tam się dostać. Bicie rekordu w ilości osób jedzących jednocześnie czereśnie. Także to jest nowy rekord, taki dzięki któremu planujemy promować nie tylko Arboretum, które jest znane z tego, że znajduje się w nim 10-hektarowy sad starych czereśni. To są czereśnie, które wcześniej, w sensie przodkowie, rosły na terenie Dolnego Śląska, bo dawniej czereśnie często sadziło się przy drogach na przykład. No i my mamy taki zbiór właściwie genów, czyli te wszystkie odmiany z dawnych czasów. One są przeróżne, mogą być od żółtych do ciemnoczerwonych, różnie dorastają, różne mają smak, dojrzewają w różnym terminie. No i dzięki temu będzie można spróbować, będzie można poczuć smak, zintegrować się i dobrze bawić się.
5: Czyli jeść te czereśnie będzie można prosto z drzew?
6: Tak, to znaczy zawsze będąc w Arboretum, kiedy dojrzeją czereśnie, jest taka możliwość, tam są specjalnie rozłożone drabiny, żeby można było jeść, ale tutaj chcemy tak jakby zgromadzić największą liczbę osób, które jednocześnie w ciągu tych dwóch godzin, między godziną 13 a 15, znajdą się w Arboretum i zechcą z nami w sadzie degustować pyszne czereśnie z terenów Dolnego Śląska.
5: Ten 20 czerwca to jest taki termin, że większość owoców będzie już dojrzała?
6: Mamy nadzieję, że nic nam nie pokrzyżuje planów, że nie będzie jakiejś niespodzianki wczesną wiosną, kiedy kwitną sady czereśniowej, że tak wtedy będzie takie optimum owocowania, bo jak mówiłam, mamy przeróżne odmiany, niektóre są wczesne, dużo wcześniej będą już owocowały, inne później, dopiero w lipcu, także to nie jest jedyny dzień, ale na pewno wtedy będzie takie największa ilość czereśni możliwa do spróbowania.
5: Pyszny ten rekord, jak wziąć w nim udział?
6: Wystarczy przyjechać do Arboretum Wojsławice, kupić bilet, no i w ciągu dnia między godziną a 13 a 15 znaleźć się w naszym sadzie. To może nie być aż takie super łatwe, dlatego że sad ma 10 hektarów, a całe Arboretum 60 hektarów. Także jest to potężny, przepiękny ogród z terenów Dolnego Śląska, jeden z piękniejszych.
5: Czy Państwo się orientowali, czy mają Państwo już jakąś liczbę, jakiś rekord do pobicia, jeśli chodzi o właśnie liczbę osób jedzących czereśnie jednocześnie?
6: Jeszcze nie było, jak orientowaliśmy się, to taki rekord w Polsce nie był nigdzie zgłaszany, więc mamy nadzieję, że na pewno jakiś rekord padnie. Dopiero kolejne lata będą po prostu zwiększaniem jakby tego wyniku. Ale liczymy na to, że już za pierwszym razem będzie to duży sukces, tym bardziej, że jedzenie czereśni warto promować, jest to bardzo zdrowy owoc, sezon nowy, no i z naszych terenów.
5: Ta próba bicia rekordu, właściwie bicie rekordu liczby osób jedzących czereśnie, to jest część większego pikniku czereśniowego?
6: Tak, to jest cała impreza całodniowa, piknik czereśniowy, wtedy będzie też dużo więcej edukacji, czyli różnych warsztatów, połączone też z obchodzeniem Nocy Świętojańskiej, ponieważ wydarzenie dzieje się w sobotę, będzie zabawa taneczna, wystawa florystyczna, także będzie bardzo dużo się działo przez cały dzień, jak już chociażby samo zwiedzanie Arboretum o tej porze roku jest wyjątkowe, bo bardzo dużo roślin kwitnie i jest naprawdę pięknie, ale będą jeszcze oczywiście dodatkowe atrakcje.
5: Organizatorzy wydarzenia zachęcają też do ubierania się na czerwono, czyli udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie może być waszym planem na sobotę 20 czerwca, a nawet szybciej możecie wybrać się do Pałacu Królewskiego we Wrocławiu, gdzie do zobaczenia nowa, nie zajmująca dużo miejsca, ale ciekawa wystawa.
4: Magdalena Szmida, Muzeum Miejskie Wrocławia. Patrzymy na wystawę Śląskie Weduty na porcelanie i w tej konkretnej gablocie mamy z naszych zasobów przedstawienia, które pokazują Wrocław. Między innymi ten Wrocław, który już nie istnieje, bo tutaj mamy na przykład muzeum na Placu Muzealnym. Mamy pomnik Wilhelma Blichera, także to są rzeczy, których już we Wrocławiu nie spotkamy. Ale jest też Opera Wrocławska, jest też Uniwersytet Wrocławski, jest panorama miasta. Są takie rzeczy, które były pamiątkami i nie tylko tak jakby pamiątkami, dlatego że na przykład mamy tutaj zrobione dla Loży Masońskiej wizerunek ich kamienicy, która jest na Świętego Antoniego.
5: Na tym dzbanie takim?
4: Tak, na tym dzbanie. No mamy dwie takie kategorie. Jedno to było pamiątki dla turystów i to jest późniejsze.
5: Może zanim wejdziemy w szczegóły, wyjaśnijmy. Weduty to znaczy?
4: Weduty to znaczy widoki. Najnormalniej w świecie. To są przedstawienia kawałków miasta, małych kawałków parku, no,
5: znanych miejsc.
4: Widoczków. Niekoniecznie właśnie, tu jest cały klucz, niekoniecznie znanych miejsc. Dlatego, że i tu właśnie początek cały. To powstało nie jako pamiątki dla turystów, co my oglądamy współcześnie, tylko jako ekskluzywne pamiątki dla tych, którzy mieli już właściwie wszystko. Którym nie było wiadomo, jaki prezent kupić, to można było zamówić malowaną ręcznie filiżankę z widoczkiem, na przykład posesji danego pana. Tutaj chociażby są widoczki rękowa. Co to jest ręków? Pewnie niewiele osób będzie wiedziało, to była posiadłość pod Wrocławiem. W tej chwili jest to fragment Wrocławia. To naprawdę nie mogło przyciągać rzeszy turystów, ale dla właściciela było cenną pamiątką. Tak samo tam mamy talerze Budenbroków, gdzie pani Budenbrok na 50. rocznicę ślubu dostała 3 talerze ze swoimi pałacykami, tudzież najprawdopodobniej z ulubionym widoczkiem w parku miejsc.
5: A ten pałac to gdzie był?
4: Pielaszkowice i Wierzbice.
5: Czyli rzeczywiście ekskluzywna rzecz, tak?
4: Ekskluzywna rzecz, bo to były rzeczy malowane ręcznie, to były rzeczy, których namalowanie nie było proste, dlatego że wiadomo, że żeby na porcelanie to utrwalić, to trzeba to wypalić, żeby to się nie pomieszały barwy, to trzeba kilka razy wypalać. Także to był długotrwały, kosztowny proces, więc to na pewno nie były tanie rzeczy. I to na pewno były rzeczy, które były, no, właściwie jednorazowe, bo nawet jeżeli z tej samej grafiki, bo najczęściej malowane były z grafik, nawet jeżeli z tej samej grafiki powstało kilka takich przedstawień, to wiadomo, że przy ręcznym wykonaniu każde było troszeczkę inne. No bo nie było inaczej siły, no nie?
5: A kiedy powstały te przedmioty?
4: To jest głównie XIX wiek. Od początku do, właściwie do początku XX wieku. Na początku XX wieku pojawiają się już te pamiątki takie pod turystów, które, no, były bądź kalkomaniami zdobione, bądź takimi pieczątkami. To już jest bardziej masowa produkcja, to już jest mniej unikatowe, no ale to też jest jakby kontynuacja tej samej idei.
5: To, co już znamy teraz właściwie,
4: no,
5: też turyści.
4: Dokładnie to, co teraz oglądamy.
5: A wspomniałyśmy o talerzach, o wazie. Co jeszcze tu jest, jeśli chodzi
4: cały
5: o...
4: Cały przegrój filiżanek z widokami dolnośląskich pałacyków. Szczególnym uznaniem się cieszył książ, który jest i na wazach, i na szeregu filiżanek. I tam dokładnie widać po ilości, jakim uznaniem się książ cieszył, ale też widać po tym, że co zniknęło, dlatego że tam stary książ, który przez długi czas uważaliśmy za wybudowane ruiny, no to tam na tych filiżankach stary książ jeszcze funkcjonuje jako obiekt użytkowy. Na jednej z was jest po prostu sala w tym obecnie ruinach starego książa, która jest z widokiem na nowy pałac.
5: Malowanie z grafik, no bo właśnie dziwnie by było iść z jakąś porcelaną i to malować.
4: To był moment, kiedy nawet malarze nie bardzo malowali z natury, dlatego że to się pojawia dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Wyszli nasi wrocławscy malarze w przestrzeń i z całym stanowiskiem. Natomiast dawniej powstawał ewentualnie szkic, a obraz powstawał w pracowni. Więc nic dziwnego, że w przypadku porcelany też powstawało to w ten sam sposób. Tyle tylko, że jako, że to były miniatury i jako, że były wielokrotnie zamawiane, no bo tutaj większość wyrobów jest na przykład z Berlina, więc były zamawiane zdalnie, to najprościej było sięgnąć po dokumentację graficzną danego regionu i po prostu wziąć grafikę i tą grafikę umieścić na talerzu.
5: Ona zawsze była akuratna?
4: No nie zawsze, bo tutaj mamy na przykład taką, taki piękny byk. Tu jest bazylika w Bambierzycach i ona jest na podstawie grafiki, na której był błąd. Bo bazylika w Bambierzycach ma podwójną kolumnadę, a tu jest tak, jakby były pojedyncze kolumny. Natomiast no, dzięki temu wiadomo, na podstawie której grafiki to jest zrobione. Także to są takie, no, takie błędy, które idą dalej w przestrzeń. Podejrzewam, że autor tego błędu nawet nie miał tego świadomości.
5: No ciekawe, czy obdarowana osoba miała.
4: To już nie jest nawet nie do ustalenia, prawda?
5: A dużo jest tych przedmiotów tutaj w Gablotę?
4: Jest 50 z kolekcji antykwariatu Pan Paser i 20 z naszych zasobów, czyli jest razem 70, co jak na ten rodzaj sztuki, to jest dosyć dużą kolekcją.
5: Rozpoznajemy z łatwością talerze, filiżanki. To jest przed nami puzderko?
4: Tak, no też, ale pamiątka.
5: Ale bardzo ciekawa jest ta krowa, do której chciałabym, żebyśmy przeszły.
4: Krowa to już jest właśnie typowa pamiątka dla turystów, ale to dla mnie jest taki trochę dowcip i tak właściwie też dla dowcipu ją postawiłam na tej wystawie, mając świadomość, że najbardziej ludziom utkwi ta krowa w głowie, prawda?
5: Nie bez powodu.
4: Krowa przewrotnie jest mlecznikiem. Mleko daje na szczęście pyskiem, a nie tym miejscem, w którym normalnie, bo to byłoby dosyć osobliwe. No, ale jest to najnormalniej w świecie użytkowy, jest z widokiem ratusza. Krowa też bywała z innymi widokami, bo już mi się zdarzyło widzieć z wzgórzem Libicha.
5: Ona ma na ciele ten widok, tak?
4: Na brzuchu, tak. No bo siłą rzeczy największy kawałek, na którym można było cokolwiek umieścić, prawda?
5: Niełatwo pewnie było ją czyścić, taki malutki mlecznik.
4: No, na pewno nie. Nie to, było to proste.
5: To tutaj z takimi wystającymi elementami?
4: To jest albo na wykałaczki, albo od dzbanuszek, bo to trudno ustalić w tej chwili, bo takie były formy i na wykałaczki, chociaż te na wykałaczki były trochę węższe, i dzbanuszek, natomiast jest tutaj pomnik z widokiem pomniku Wilhelma. Też taka typowa już dla turystów pamiątka.
5: To jest wystawa, która jest częścią wystawy o Wrocławiu, czy to jest osobna wystawa?
4: Nie, to jest osobna wystawa, to jest po prostu wynik tego, że z ludźmi się fajnie rozmawia, no nie, bo pan antykwariusz przyznał się, że lubi takie rzeczy zbierać, ja mu pokazałam, co mamy, on się zapytał, a może byśmy zrobili wspólną wystawę. No i z tego wyszła naprawdę fajna wystawa.
5: Czy może były jakieś zaskoczenia w trakcie przygotowywania tej ekspozycji?
4: No, w trakcie przygotowywania tej ekspozycji ekspozycja się rozrastała, bo chociażby pan dokupił talerz na ostatniej berlińskiej aukcji.
5: Taki złocony wygląda.
4: Tak, taki złocony. No i to jest właśnie to. To jest okolice pałacu w Staniszowie, ale tak na zdrowy rozum to musiało być ważne dla kogoś, no nie? Bo to jest taki fragment, który gdyby nie to, że jest z tyłu talerz opisany, to za Chiny nikt by nie wiedział, gdzie to jest.
5: Drzewo jakieś.
4: To jest to samo, co robił Dressler. To jest po prostu kawałeczek natury i tak naprawdę nie wiemy skąd, jak, gdzie i jakim cudem. No nie? Ale że jest opis z tyłu, to wiemy, że to jest obok parku, znaczy obok pałacu Staniszowie. Natomiast jeżeli nie byłoby tego opisu, to może być każde miejsce na Dolnym Śląsku dowolnie wybrane. No, tak samo jak na talerzu tej Budenbrock. No nie, jest w Pielaszkowicach kawałek jej prawdopodobnie jej ulubione miejsce w tym parku, które gdyby nie opis, to nikt by się nie domyślił, co to jest za miejsce.
5: Mhm. Czyli rozumiem, że oprócz książa, który był popularny, i Wrocławia, no bo siłą rzeczy jesteśmy we Wrocławiu, są tu takie miejsca, które no może nawet nie wszyscy dolnoślązacy znają.
4: Dokładnie. Są to po prostu te pałacyki, które ktoś chciał obdarować właściciela widokiem jego pałacyku i niekoniecznie musiały być bardzo znane.
5: A te wszystkie filiżanki, mlecznik w kształcie krowy, czy talerze z widokami z Wrocławia i Dolnego Śląska możecie oglądać w Pałacu Królewskim do końca tego roku.
0: To jest jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: No hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Ja urlop niestety, ale mam już co prawda za sobą, no ale założę się, że są wśród was tacy, którzy myślą, planują, no i jeszcze zastanawiają się, gdzie polecieć. Przylatuję więc ja na białym koniu dla tych niezdecydowanych, no i dziś podpowiem wam, jakie kierunki można wybrać, jeśli no właśnie chcecie gdzieś na lato polecieć. Uwaga, będą to też takie nieoczywiste wybory. A prócz tego zaczniemy sobie od podpowiedzi od innych podróżnych, którzy właśnie jeszcze w maju podróżowali samolotami z naszego Wrocławia. No to jak wyglądał ten maj na wrocławskim lotnisku?
8: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.
9: To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
8: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia. Ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław w 2026 roku. Więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty. No i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów, na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
9: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
8: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo
9: trzeba było sprawdzić.
8: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym. Wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan, a pojawiła się Lamecja, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku i to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem, natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą.
9: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
8: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika, natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest w pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę tę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela. I ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przylatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
9: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
8: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z touroperatorami będziemy realizować, już się pojawiają, w związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
9: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
8: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty będą realizowane, można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek. No ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj dwa lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery. No i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar. Więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób, jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli cztery loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był. Raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia cztery wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, drugi rok z rzędu, jeżeli pamięć mnie nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie. nieletnim.
9: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś, z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
8: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbodrogie.
9: Okay.
8: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nóż widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie, może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
7: Bogata siatka połączeń i wiele możliwości to z naszego wrocławskiego lotniska. Wracając więc do początku, oby ci, którzy jeszcze nie wiedzieli do czasu tej rozmowy, gdzie polecieć na lato.
0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Jedź na tu Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Wakacje we Wrocławiu mogą kojarzyć się z różnymi rzeczami, w tym między innymi z remontami, bo już tradycyjnie wiele ulic jest w tym czasie rozkopanych. Sprawdzamy, jak będzie tym razem.
7: Paulina Tyniec-Pisz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu, Urząd Miejski Wrocławia.
6: Jak bardzo w wakacje będzie Wrocław komunikacyjnie trochę innym miastem?
7: Myślę, że nasi mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że intensywnie pracujemy przez cały rok, ale jednak, mimo wszystko, wtedy, kiedy część z nas wyjeżdża na urlopy, to my jako miasto, spółki, jednostki planujemy największe zagęszczenie różnego rodzaju inwestycji. I te inwestycje to będą i duże zadania, i takie mniejsze prace wykonywane chociażby w ramach programu inicjatyw lokalnych, czy w ramach WBO. Te najważniejsze inwestycje to jest, jak zawsze, to rewolucja. Już od kilku lat intensywne prace w wakacje po to, żeby podnieść standard infrastruktury torowej. I w tym roku to są trzy główne zadania. W rejonie skrzyżowania Oławska, Plac Społeczny, Krasińskiego przy ulicy Trzebnickiej oraz w rejonie dworca, czyli węzeł Stawowa, Peronowa oraz rejon Suchej, Swobodnej, Borowskiej, Ślężnej. Tu będzie największy zakres prac, największy zakres też zmian zarówno dla kierujących, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Oprócz tego oczywiście wrocławskie inwestycje kontynuują te największe inwestycje, które się w mieście dzieją, chociażby budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Swojczyce, przebudowa ulicy Gajowickiej, ale też zaczyna kolejne nowe zadania inwestycyjne. Tak samo Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta i również Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi też swoje działania inwestycyjne. To będzie kilkadziesiąt różnych zadań, większych, mniejszych i tych mających znaczenie takie ogólnomiejskie, tych mających znaczenie osiedlowe. I jak zawsze te prace się wiążą z pewnymi utrudnieniami w ruchu komunikacji indywidualnej i oczywiście w komunikacji zbiorowej.
6: No właśnie, padła liczba 30 remontów, które będą prowadzone na jakimś etapie w wakacje. Czy możemy jakoś powiedzieć, jakie to są głównie części miasta, czy to jest właściwie Wrocław w różnych punktach?
7: To jest Wrocław w głównych punktach, ale Państwo doskonale wiecie, te tak naprawdę MPK-owskie inwestycje, no to można powiedzieć, że szeroko rozumiane centrum, bo tu mamy praktycznie bliskości Plac Społeczny, Plac Dominikański, czyli praktycznie samo centrum, no i też dworzec, rejon Dworca Głównego, czyli też ważny punkt na mapie komunikacyjnej Wrocławia, ale tak naprawdę te inwestycje są rozsiane po całym mieście, bo i mamy Nowe Żerniki, Aleje Architektów i Wrocław na Dobrej Drodze to też są odcinki dróg położone na różnych osiedlach, w różnych częściach miasta.
6: A jeśli chodzi o ten remont przy dworcu, on potrwa dłużej niż wakacje? Wiadomo, kiedy dokładnie się zacznie?
7: Pierwsze zmiany, nie będzie dużych zmian w ruchu indywidualnym, ale wykonawca zajmie już część torowiska, a zatem zmiany w komunikacji zbiorowej. W kolejnych etapach będą zmiany związane z zamknięciem ulicy Stawowej, czyli już tu będzie zmieniona organizacja ruchu i w ślad za tym również zmieni się organizacja ruchu na fragmencie ulicy i Bogusławskiego, i Komandorskiej, na samym skrzyżowaniu ulic Sucha, Ślężna, Swobodna, Borowska, ale oczywiście jak zawsze zapewnimy tam objazdy dla komunikacji indywidualnej i oczywiście objazdy dla komunikacji zbiorowej. Te kolejne etapy, no to oczywiście będą one wdrażane w miarę postępu prac i tak naprawdę też zasadnicza część tych prac przypadnie również na sierpień. Części zadań, z uwagi na to, że to jest rzeczywiście duży zakres zmian, nie skończymy tak stricte z końcem wakacji, ale tu jak zawsze minimalizujemy czas realizacji tych prac, prowadzimy je tam, gdzie jest to możliwe, w trybie ciągłym, z utrzymaniem ruchu, tam, gdzie jest to możliwe, tak jak w przypadku ulicy Trzebnickiej, gdzie właśnie Założyliśmy, że utrzymamy ruch samochodów po ulicy Trzebnickiej po jednym pasie w każdym kierunku. Także tutaj będziemy sukcesywnie informować o kolejnych etapach zmian i te informacje pojawią się we wszystkich możliwych dostępnych miejscach, czyli i na stronach internetowych, w social mediach, za Państwa pośrednictwem, czyli za pośrednictwem mediów, w pojazdach komunikacji miejskiej, ale też docieramy do firm, do instytucji, do tych obiektów, które są zlokalizowane bezpośrednio obok prowadzonych inwestycji, żeby również pracownicy mieli taką informację, jak dotrzeć najlepiej komunikacją indywidualną i zbiorową.
6: Rozmawiamy cały czas o wakacyjnych remontach dróg we Wrocławiu, a że ich lista krótka nie jest, jest sporo do opowiadania.
8: Najszybciej prawdopodobnie wejdziemy na ulicę Chrzanowskiego. Czekamy na zapięcie ostatnich elementów dokumentacji po to, aby wykonawca mógł to realizować już w wakacje.
9: Bartosz Nowak, Wrocławskie Inwestycje.
8: To jest kompleksowa przebudowa ulicy Chrzanowskiego. Dzisiaj mówimy o drodze szutrowej, która nigdy nie miała żadnej klasy. Mieszkańcy bardzo długo zabiegali o te inwestycje konkretnie. My wpisaliśmy się w te oczekiwania i dostosowujemy ulicę Chrzanowskiego z tej zapomnianej, niedostosowanej do dzisiejszego standardu szutrowej ulicy do pełnowymiarowej jezdni z zielenią, chodnikiem, uwaga, nowymi wjazdami dla mieszkańców, bo to również trzeba było uporządkować, ponieważ przez lata mieszkańcy funkcjonowali w pewnej przestrzeni, ona miała swój rytm życia, my musieliśmy to uporządkować, nanieść na swoje projekty to, co przez lata zostało już tam też częściowo wytworzone, po to, aby mieszkańcy bezpośrednio mogli korzystać z nowej infrastruktury, która ma im służyć na co dzień. Podobnie z ulicą Ruską. Oczywiście to są te duże, ciężkie infrastrukturalne projekty, ale mamy też te mniejsze, lżejsze, ale dla mieszkańców bardzo ważne i to też zaczniemy już za chwilę, bo wakacje, czyli RODOS na Stabłowicach. To jest taka przestrzeń pomiędzy ulicami i chodnikami, która ma dać wytchnienie, inspirowana tą Grecją, więc to nie tylko będzie ładne miejsce, gdzie będzie można wypocząć, ale roślinność ma sprawić, że też tą Grecję mamy poczuć dosłownie, czyli rośliny mają w różnych porach roku dać nam trochę dla oka i trochę, że chcemy to poczuć dosłownie, tak? Tą Grecję w tamtym miejscu, projekt z WBO, super inicjatywa, która genialnie wpisze się w tamtą przestrzeń. Podobnie na Wojszycach, tam również sad mieszkańca, nowe ścieżki rowerowe prowadzące bezpośrednio do placów zabaw. One funkcjonują, ale są już wyeksploatowane w słabej jakości, dlatego trzeba je wyremontować tak, aby bezpiecznie można było z tego korzystać. Także moc wyzwań przed nami, rękawy podwinięte i wykorzystujemy efektywnie ten szczególny moment w roku, kiedy mieszkańców Wrocławia w mieście jest mniej, bo są na wakacjach, a my możemy wykorzystać moment, w którym najwięcej da się zrobić.
10: Ja bym chciała jeszcze, jeśli chodzi o ulicę Ruską, przypomnijmy zakres prac, bo to inwestycja w samym centrum miasta.
8: Zakres pracy jest gigantyczny, ponieważ my musimy najpierw rozebrać to, co dzisiaj funkcjonuje jako ulica Ruska, zmienić sieci podziemne, czyli to, z czego korzystamy w domach na co dzień i nie tylko w naszych biznesach, w centrum również, po to, aby wybudować kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni i skąpać to w zieleni tak, aby ta ulica prowadząca bezpośrednio do centrum Wrocławia, do tego serca, była nie tylko funkcjonalna, ale też ładna, stąd te nowe nasadzenia. Ten projekt jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o zieleń. Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica dobrze wyglądała, czyli to te rośliny kwitły jedna po drugich, i żeby to się nie wykluczało. Dodatkowo to, czego oczekują mieszkańcy, czyli drzewa w mieście, tego nie mogło zabraknąć. Wszystko po to, aby żyło się lepiej we Wrocławiu.
10: To będą drzewa w donicach czy w gruncie?
8: To są wszystko rzeczy w gruncie. Donice są pewnym kompromisem, często narzuconym przez konserwatora zabytków. Wszystko wynika z czegoś. Tutaj mówimy o kompleksowej przebudowie, o wpisaniu tej przestrzeni już na stałe.
10: Ile potrwają prace na Ruskiej? Kiedy się zaczną?
8: Planujemy jeszcze w czerwcu rozstrzygnąć postępowanie przetargowe, niezwłocznie podpisać umowę, mówimy tu o tygodniach, aby wejść na plac budowy.
10: Jakie to zmiany w ruchu oznacza? Tam jakby ruchu samochodowego nie ma za dużego, ale czy piesi będą mogli się nią poruszać? Czy wszystko zostanie od razu zamknięte?
8: Częściowo chcemy ten ruch pieszych utrzymać w tamtym miejscu. Nie tylko, bo tą obsługę bytową nieruchomości również. Także to też jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o logistykę budowy, ale niewątpliwie mieszkańcy tą codzienność życia w swoich nieruchomościach muszą mieć zapewnioną i to na pewno musi zostać wpisane w harmonogram pracy.
11: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
6: Wakacje to tradycyjnie we Wrocławiu taki czas, że jest więcej tych remontów, bo ludzie wyjeżdżają. Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o te prace organizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta?
11: Pracę bym podzielił na dwa obszary. Pierwszy związany z obiektami mostowymi, a drugi z infrastrukturą drogową. Jeżeli mówimy o obiektach mostowych, no to cały czas intensywnie pracujemy na budowie karwińska gazowa związanej z wymianą praktycznie całej konstrukcji trzech obiektów, dwóch w ulicy Gazowej, jednego w ulicy Karwińskiej. Na samej ulicy Gazowej będziemy prowadzić prace stricte związane z obiektami do końca sierpnia, natomiast we wrześniu przystąpimy do robót drogowych na skrzyżowaniu Karwińska Gazowa Mościckiego, tak żeby jak najszybciej móc uruchomić połączenie drogowe Mościckiego w kierunku Barckiej.
6: Wtedy zmieni się organizacja ruchu?
11: Tak. I to jest jakby nasz priorytet i też tak cały czas jesteśmy w kontakcie z wykonawcą, żeby te prace zmierzały, właśnie żeby ten cel osiągnąć. Ale kolejna rzecz, która nas, mam nadzieję, czeka, że rozpoczniemy tę pracę, ponieważ 17 czerwca będziemy otwierać oferty związane z remontem estakad w ciągu ulicy Alei 3 Sobieskiego. I to jest bardzo duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi i o środki finansowe, ale też o zakres robót, bo mówimy o estakadach o znaczącej długości, o

0: Dobrej drodze. Będziemy w czterech lokalizacjach. To jest ulica Redycka, Szybowcowa, Aleja Wiśniowa i ulica Dębowskiego. Tam chcemy prowadzić pracę właśnie w tym okresie, kiedy mamy mniejsze natężenie ruchu. To są też dość duże zakresy, w związku z tym właśnie chcemy w tym czasie je zrealizować. A też warto dodać, że do końca sierpnia wydatkujemy ponad 22 miliony złotych na same prace związane z bieżącym utrzymaniem na drogach, czyli przysłowie łatanie dróg i tak dalej. Tak?
1: Jeśli chodzi o Jana III Sobieskiego, bo rozumiem, że to będzie też etapowane, jeśli chodzi o same prace, jakich utrudnień możemy się spodziewać na początku?
0: W pierwszym kroku utrudnień nie będzie żadnych, oprócz tych, które już dzisiaj występują, tak? Czyli mamy na estakadzie wjazdowej do Wrocławia jeden pas wyłączony z ruchu i podczas całego okresu prowadzenia prac remontowych ten status zostanie zachowany. Oczywiście w momencie, i to będzie najprawdopodobniej w kolejnym roku, gdzie przystąpimy do prac związanych z wymianą elementów konstrukcyjnych samych obiektów mostowych, wówczas jedna estakada będzie wyłączona z ruchu, po drugie będzie odbywał się ruch dwukierunkowy i później będzie zmiana.
2: Wszystkie inwestycje i remont oczywiście wprowadzają pewne zmiany w organizacji ruchu, nie tylko transportu indywidualnego, ale również transportu zbiorowego.
1: Dawid Barabasz z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: I takie zmiany w komunikacji miejskiej obejmują aż 13 linii tramwajowych, 8 linii autobusowych miejskich, jedną linię aglomeracyjną oraz 16 linii autobusowych nocnych. Od połowy sierpnia część tramwajów wróci na swoje trasy, stałe trasy. Część tramwajów pojedzie objazdami, ale wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszym portalu miejskim, na social mediach oraz oczywiście na przystankach. Należy tutaj też zaznaczyć, że do końca sierpnia zostanie wprowadzony letnio-remontowy rozkład jazdy, obejmujący pewne zmiany w komunikacji i w dni robocze wszystkie tramwaje będą poruszać się ze zmienioną częstotliwością. Ta częstotliwość będzie wynosiła kursowania tramwajów co 15 minut. Zmiany w komunikacji autobusowej będą następowały dopiero 27 czerwca, bo jest to związane z zakończeniem roku szkolnego i część kursów szkolnych zostanie zawieszona na części linii, to jest na linii 104, 105, 108, 117, 147 czy też 909. Generalnie wszystkie zmiany, te liczne zmiany, które będą wprowadzone w życie, powodują, że część przystanków zostanie pominięta i pojazdy komunikacji miejskiej pojadą objazdami, dlatego apelujemy do mieszkańców, zachęcamy wszystkich pasażerów do bieżącego sprawdzania informacji i bieżącego sprawdzania rozkładów jazdy.
1: No i o spokój pewnie też przyda się apelować.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. O przebudowach, ale bardzo różnych obiektów będzie teraz u nas, bo będą informacje na temat remontów podwórek, szkół czy torów na jednym z mostów.
7: Ten walor nie tylko estetyczny, ale zielony jest kluczowy.
1: O roślinach na torowisku na jednym z mostów we Wrocławiu za chwilę, bo zaczynamy tematem podwórek.
8: Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego.
1: Ile my mamy takich miejskich podwórek we Wrocławiu?
8: Setki, pani redaktor. Największe osiedla kamieniczne, te z tą starą zabudową kamieniczną, takie jak Ołbin, takie jak na Dodrze, mają ich około 40, Ołbin nawet troszeczkę więcej niż 40, te nieco mniejsze, około 30, no i to są rzeczywiście setki podwórek zarządzanych przez miasto. Oczywiście nie wszystkie, bo jest też wiele podwórek na przykład spółdzielni mieszkaniowych, wiele podwórek zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, ale co do zasady, tam gdzie są te stare kwartały kamienic, tam prawie zawsze zarządcą podwórka jest miasto, które robi to przez którąś ze swoich jednostek, przez zarząd zasobu komunalnego lub przez wrocławskie mieszkania.
1: One się, te podwórka różnią też rozmiarami. Teraz te dwa duże są w remoncie.
8: bardzo duża jest

0: rozpiętość wielkości podwórek. Są podwórka wielkości kilkuset metrów kwadratowych, czyli kilku dużych mieszkań, a są też podwórka, no, dużo ponad hektar, największe miejskie podwórka na Ubinie. To są dwa takie ubińskie podwórka. Jedno ma prawie 3 hektary, drugie 2 hektary, więc to są naprawdę, żeby sobie uzmysłowić, to jest mniej więcej plac Nowy Targ razy 2, a razy 2,5. Mówimy w tym momencie tak, o zbliżających się finałach dwóch remontów podwórek. Pierwsze, które będzie oddane znacznie szybciej, spodziewamy się, że to może nastąpić jeszcze w czerwcu, to jest podwórko na Karłowicach, między ulicami Kromera, Bydgoską i Łąką Mazurską. Tam trwają bardzo zaawansowane prace nadzorowane przez Wrocławskie Mieszkania. Zapowiada się piękne podwórko-ogród, tak bym to powiedział, dlatego że tam jest bardzo bogaty program nasadzeń. Tam jest oczywiście już kończona infrastruktura taka do sportu, do wypoczynku. Jest już boisko do piłki nożnej czy ręcznej i do koszykówki. Tam pojawią się dwa place zabaw. Trwają jeszcze prace nad innymi elementami tego podwórka, ale myślę, że będzie na co popatrzeć, szczególnie jak ta zaplanowana tam zieleń ładnie nam się rozrośnie. Tam jest zaplanowanych kilkanaście tysięcy nasadzeń, 3 takie altany tematyczne obsadzone różnymi rodzajami roślinności. Będzie też pewna gratka dla miłośników astronomii, obserwacji nocnego nieba. No myślę, że to będzie naprawdę bardzo spektakularne i bardzo malownicze podwórko. To jest to pierwsze. Natomiast jeszcze przed końcem wakacji spodziewamy się dokończyć remont podwórka imienia wszystkich mieszkańców. To jest podwórko w kwartale ulic Komuny Paryskiej, Mierniczej, Łukasińskiego, Prądzyńskiego. Rok temu tam cieszyliśmy się z pierwszego etapu. To jest dosyć duże podwórko, które po prostu trzeba było etapować. W tej chwili trwają zaawansowane prace nad drugim etapem tego podwórka, bardziej częścią wschodnią tego podwórka. Tam jeszcze, no mówiąc prosto, do końca wakacji, czyli tam jeszcze trochę pracy jest, ale już się wyłania, no coś, co już można mniej więcej podpatrzeć ten efekt końcowy, bo tam już jest zamontowany plac zabaw, tam trwa montowanie takiego podestu drewnianego, pod koronami drzew będzie stół do tenisa stołowego. Oprócz tego również nasadzenia, poprawiona komunikacja tego podwórka, dlatego że tam w środku stoją dwie kamienice, takie oficyny. Trzeba do nich zrobić drogi dojazdowe wygodne, bo tam było klepisko niestety. Trzeba zrobić wygodne drogi dojazdowe do garaży, które znajdują się we wnętrzu tego podwórka. Troszeczkę inny będzie profil tego drugiego etapu tego podwórka niż ten pierwszy. Bo ten pierwszy to było typowo zabawa, rekreacja, spotkania. Ten drugi jest troszeczkę inny, ale myślę, że to też efekt końcowy tej całości, no, będzie robił duże wrażenie.
1: Mhm. Boiska, właśnie jakieś stoły do gry, ale też miejsca parkingowe pewnie. Co decyduje o tym, kto decyduje o tym, co na odnawianych podwórkach ostatecznie się znajduje?
0: Zasada jest taka, jeżeli przygotowujemy się do remontu jakiegoś podwórka, już obojętnie, czy robi to Zarząd Zasobu Komunalnego, czy Wrocławskie Mieszkania, odbywają się konsultacje społeczne. Można wejść, zapraszam na stronę Wrocław Rozmawia, z łatwością można ją znaleźć choćby przez Google'a. Również na stronę obu zarządców mienia komunalnego, ponieważ oni na Facebooku na bieżąco informują o tych konsultacjach. Więc warto obserwować, żeby wiedzieć, kiedy w mojej okolicy podwórko będzie remontowane. To są spotkania z mieszkańcami, podczas których mieszkańcy zgłaszają po prostu swoje uwagi, swoje propozycje, swoje oczekiwania. Na tych spotkaniach najczęściej jest już projektant i można porozmawiać, jakie są możliwości zrealizowania tych oczekiwań. Duża większość tych propozycji czy oczekiwań rzeczywiście jest realizowana. To, że na podwórku wszystkich mieszkańców pojawiła się na przykład taka trybunka do spotkań, to nie jest kaprys projektanta, ludzie jej po prostu chcieli. To, że tyle miejsca zajęła tam infrastruktura sportowa w tym pierwszym etapie, bo jest boisko, jest siłownia na świeżym powietrzu, to też nie jest kaprys projektanta. Ludzie powiedzieli, że tego chcą. To, że na podwórku tym, o którym wspominałem, przy Łące Mazurskiej, pojawi, już się pojawiły takie specjalne jakby wieszaki na pranie. To też nie jest fantazja projektanta. Po prostu ludzie na konsultacjach powiedzieli, że oczekują tego rozwiązania. W tamtej części miasta utrzymał się ten taki klimat, trochę bym powiedział, troszeczkę z Włoch, że można między kamienicami znaleźć rozwieszone sznury z praniem. Ludzie wprost powiedzieli, że chcą, żeby taka infrastruktura w tym podwórku się pojawiła i rzeczywiście tam takie, nie wiem jak to nazwać, specjalne jakby kozły do rozwieszania prania, tego typu instalacje rzeczywiście już się pojawiły.
1: Można zgłaszać swoje potrzeby, a jaki jest ten front robót? Jakie jest zapotrzebowanie na te remonty i na jakim to jest wszystko etapie?
0: Jeżeli chodzi o te stare podwórka kamieniczne, to one chorują, bym powiedział, często na taką rzecz. Tam bardzo często od czasów powojennych nie było koparki, od kilkudziesięciu lat. One w związku z tym często mają bardzo zaburzony obieg wody. Są problemy z odprowadzaniem wody. Gdzieś kałuże zbierają się w jednym miejscu. To źle wpływa na budynki, bo jeżeli woda zbiera się w jednym rogu podwórka, no to w tym momencie grozi to zawilgoceniem fundamentów kamienic. Często trzeba tego typu rzeczy realizować. To są prace bardzo niewidowiskowe, dość kosztowne i często po prostu potrzebne. Zanim się rozpocznie budowa tej właściwej infrastruktury, tego co widzimy na powierzchni, trzeba często wykonać bardzo czasochłonne, kosztowne roboty ziemne, związane też między innymi z rozbiórką fundamentów zabudowy we wnętrzach tych podwórek. Ponad 100 lat temu, kiedy budowano kamienice, tak naprawdę nie myślano o tych wnętrzach podwórzowych w taki sposób, w jaki my myślimy dzisiaj, czyli że to mają być miejsca dzieleni, wypoczynku, rekreacji. Duża część tych starych podwórzy kamienicznych to były podwórka po prostu gospodarcze. Tam we wnętrzu tych podwórek były najnormalniej w świecie nawet zakłady produkcyjne. Tam produkowano wszystko. Od kiełbasy, przez smołę na potrzeby budownictwa, były jakieś składy drewna, składy opału, produkcja. W dużej części to też działo się również w PRL-u, bo przecież chyba nawet troszeczkę starsi mieszkańcy Wrocławia pamiętają, że w takim podwórku, które też niebawem będzie szło do remontu, między Nowowiejską Wyszyńskiego w północno-zachodnim narożniku tego skrzyżowania, tam po prostu większą część tego podwórza zajmowały zbudowania dawnej wytwórni paluszków, Sobótka. Stamtąd wyjeżdżały paluszki, precelki. Dzisiaj duża część tego podwórka nadal jest zajęta, ale już nie przez te wytwórnie, tylko tam po prostu znajduje się między innymi market. Ale rzeczywiście tak jest. Często zanim zaczniemy pracę w jakimkolwiek podwórzu, to mówiąc wprost, trzeba wybrać jakieś resztki cegieł, resztki fundamentów po dawnych zakładach produkcyjnych, które w tym miejscu się znajdowały. Za, myślę, najdalej kilka tygodni wrocławskie mieszkania rozstrzygną przetarg na remont jednego z największych podwórzy we Wrocławiu, około 2-hektarowego, między ulicami Sienkiewicza, Reja, Nowowiejską i Piastowską i Krzywą, też taka ulica jest. Jaka była kariera tego podwórka? 100 kilkadziesiąt lat temu tam była po prostu wytwórnia smoły. Więc to pokazuje, jaką drogę te podwórza przeszły od czasów, kiedy one powstawały, kiedy budowano kamienice, do tego, co my robimy dzisiaj. Oczywiście zdarza się tak, że też trzeba często przekładać jakieś instalacje, które są pod ziemią w tych podwórkach, jakieś rury ciepłownicze czy rury gazowe, więc dużej części tej roboty nawet nie widać, bo to jest po prostu coś, co trzeba przebrać, przegrzebać w ziemi, zanim zacznie się budować te właściwe elementy infrastruktury, która dzisiaj służy mieszkańcom.
1: Jak w liczbach przedstawiają się te plany remontowe podwórek?
0: Do końca dekady na pewno kilkadziesiąt. Wolałbym unikać deklaracji, czy to będzie 54, czy 72. Jak najwięcej na pewno będziemy mówili o dziesiątkach podwórek. No i to, co wielokrotnie wspominaliśmy, że spodziewamy się, że to będzie minimum ćwierć miliarda złotych. Średni koszt takiego remontu dużego podwórka, mówimy o takim właśnie jak podwórko imienia wszystkich mieszkańców, jak Łąka Mazurska, jest 7-8 milionów złotych. W przypadku tych największych podwórek, tak jak wspomniałem, na przykład to z ulicą Krzywą, czy jest jeszcze większe podwórko na Ubinie między Nowowiejską Jedności Żeromskiego i Daszyńskiego, no to tam się spodziewamy, że tam całkowity koszt, jak podsumujemy wszystkie etapy, to na koniec pewnie w 2028-2029 powiemy o kwocie łącznie przekraczającej znacznie 10 milionów złotych. To są rzeczy, które musimy zrobić, bo to są tak naprawdę zaległości sięgające dekady wstecz. Trudno winić bezpośrednio naszych poprzedników rządzących miastem. Ja absolutnie tego nie robię, no bo po prostu dopiero w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że możemy sobie na to pozwolić, bo to są bardzo kosztowne prace i cieszymy się, że wreszcie możemy to robić.
2: Temat prac na podwórkach we Wrocławiu zamieniamy teraz na temat prac na moście i ma to być inwestycja niestandardowa.
3: Ten projekt związany z modernizacją mostu pokoju MPK już wykonuje. Witold Woźny, MPK Wrocław. Jesteśmy po wszystkich uzgodnieniach, w tym z konserwatorem zabytków, co jak Państwo się domyślacie, nie jest prostą rzeczą. Natomiast mamy wszelkie prace zaplanowane i uzgodnione. Tam będzie ciekawostka, że już mogę zdradzić, że chyba jako pierwsi w Polsce, a na pewno nieliczni w Polsce, w tym to torowisko zazielenimy, co będzie powodowało, że będzie to jedno z niewielu miejsc, gdzie torowisko przebiegające przez most będzie właśnie w konstrukcji, w technologii torowiska zielonego. Chcieliśmy tego dokonać, żeby po pierwsze wpłynąć na odgłos poruszanych się tramwajów, czyli niwelować hałas. Dwa, no ten walor nie tylko estetyczny, ale zielony jest kluczowy. Tutaj te uzgodnienia są już za nami, będzie przystępowali do realizacji już takiego fizycznego tego zadania. Także jest to nie tylko zmapowane, zdiagnozowane, ale już w dość dużej fazie realizacyjnej.
2: Torowisko na Moście Pokoju musi być wyremontowane przed szykowaną przez miasto odnową mostu Grunwaldzkiego. Chodzi o to, by przeprawa była gotowa do przejęcia zwiększonego ruchu tramwajów, ale też do poruszania się po niej różnego typu tych pojazdów. Kontynuujemy temat remontów, ale tym razem będzie o pracach w szkołach.
4: Jolanta Wnęk, Zarząd Inwestycji Miejskich.
5: Remonty szkół to można powiedzieć główne nasze działalności są. W czasie wakacji też bardzo dużo tego będzie.
6: A możemy powiedzieć, czy to są jakieś takie drobne prace remontowe, czy większe?
5: Są różne. Są prace, które są już jako kontynuacja wcześniej rozpoczętych, ale też rozpoczniemy remonty sanitariatów. Można powiedzieć, że to są dosyć duże prace, jeśli całe piony sanitarne będą realizowane. Z tym, że okres wakacji nie wystarczy na przeprowadzenie tych remontów. Będą też remonty ogrodzeń, ale też drobniejsze remonty pomieszczeń, montaż poidełek w placówkach oświatowych, remonty instalacji elektrycznych, tablice rozdzielcze. No takie różne w zależności od potrzeb i od tego, jak jesteśmy już dokumentacyjnie przygotowani, bo wiele z tych prac wymaga wcześniej opracowania projektu.
6: Czyli mniej więcej w jakiej części placówek będą takie prace, czy w ilu?
5: W ilu? W sumie z tymi, które teraz realizujemy i te, które jeszcze zostaną uruchomione w wakacje, no myślę, że do 100 placówek to się będzie działo.
2: Opowiadała dyrektorka Wrocławskiego Zarządu Inwestycji Miejskich Jolanta Wnęk.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Prace, ale też miejsce, do którego na co dzień nie da się wejść, przyciągają tłumy wrocławian co roku na przegląd sztuki Survival. W tym roku Survival od 26 do 30 czerwca. Posłuchajcie więc, czego możecie się po nim spodziewać.
11: Michał Bieniek, kurator przeglądu sztuki Survivalu.
6: Dużo macie teraz roboty, bo coraz bliżej do Survivalu. Już chyba wszystko wiemy. Jest program, jest miejsce, jest hasło, są artyści. Zacznijmy może od miejsca, w którym zresztą się znajdujemy.
11: Miejsce to Bujwida 44, przy którym to adresie mieści się dawna klinika Klinika Psychiatrii i Chorób Nerwowych. To jest jeden z 13 obiektów klinicznych, które powstały we Wrocławiu pod koniec XIX wieku i na początku XX. Ten jest najmłodszy. Powstał jako ostatni. Jego budowę zakończono w 1907 roku.
6: Bo ja tu właśnie widziałam nawet jakiś kalendarz czy plakat z 2007.
11: Tak, dlatego że ta przestrzeń funkcjonowała jako klinika i szpital również po wojnie. A od lat 80. mieścił się tutaj Wydział Hematologii i Onkologii Dziecięcej. To jest taka przestrzeń, z którą wielu wrocławian jest siłą rzeczy obeznanych. No i te pamiątki po tym okresie funkcjonowania tej przestrzeni oczywiście tutaj również są. My z dużą pieczołowitością podchodzimy do tego aspektu funkcjonowania budynków. Zdecydowaliśmy się też na zamknięcie części budynku głównego, w którym mieściły się izolatki, w których przebywały dzieci w tamtym okresie, ponieważ uznaliśmy, że ciężar emocjonalny związany z odbiorem tej przestrzeni jest zbyt duży, dlatego postanowiliśmy zainstalować wystawę głównie w tych przestrzeniach klinicznych, laboratoryjnych, a także technicznych.
6: Ale ciągle to jest dosyć duży kompleks? Widzę, że bardzo
11: ogromny.
6: Zielony.
11: Ogromny. Tak naprawdę to, co wyłączyliśmy, to jest bardzo niewielka część, bo to są dosłownie fragmenty dwóch pięter budynku głównego. Natomiast poza tym to są jeszcze budynki dawnego zakładu chemii ogólnej, dawnej kaplicy, która została później przebudowana na spalarnię odpadów medycznych. Też bardzo ciekawa, zupełnie niezwykła przestrzeń. Budynki takie bardziej techniczne, tak jak wspominałem. Wystawa w tym roku jest bardzo szeroko rozlokowana. To jest łącznie 5 obiektów i wiele pięter. 35 realizacji samego survivalu i do tego 8 realizacji wystawy towarzyszącej zatytułowanej Klinika Wspólnych Wyobrażeń, umieszczonej właśnie w dawnym wspomnianym budynku Zakładu Chemii Ogólnej.
6: I to jest tak, że artyści mogli sobie wybierać dokładnie miejsca, w których będą pokazywać swoje prace?
11: Nigdy tak nie jest.
6: No bo jak artyści mogą się zgłaszać, to mogą zobaczyć, jakie to jest miejsce na stronie internetowej.
11: Tak, tak. To znaczy rzeczywiście my dajemy taką możliwość i zdarza się nierzadko, że miejsca, które wybierają artyści, zostają im później przypisane. Jednak ostateczna decyzja jest po naszej kuratorskiej stronie, ponieważ no to my pracujemy bezpośrednio z przestrzenią. Też nie wszystko, mimo że bardzo pieczołowicie dokumentujemy przestrzeń, zarówno w formie wideo, jak i fotografii opisowej, też nie wszystko jest widoczne w dokumentacji. My dopiero po tym, jak otrzymamy zgłoszenia, a potem je wyselekcjonujemy. W tym roku selekcja to było ogromne wyzwanie, było ponad 900 zgłoszeń, a tylko 30 kilka wybranych.
6: To rekord?
11: Tak, to rekord w całej historii survivalu. Tak więc dopiero wtedy, kiedy wiemy dokładnie, z czym mamy do czynienia, jesteśmy w stanie pracować bezpośrednio z przestrzenią i zaproponować najlepsze w naszej ocenie lokacje. Często osoby artystyczne oczywiście potem z tym negocjują, przybywają tutaj na wizyty studyjne, dokonujemy wspólnie jakichś modyfikacji, ale jednak staramy się, żeby ta nasza decyzja kuratorska była tutaj decydująca.
6: To opowiedz proszę trochę więcej o tych wybranych pracach.
11: Ojej, jest ich znowu tak bardzo wiele i są tak bardzo różnorodne, że trudno. Mi jest zawsze bardzo trudno z wyprzedzeniem opowiadać o tych pracach, dlatego że ja jestem wizualny. I dopóki nie widzę ostatecznego efektu, to też trudno jest mi w takich pełnych słowach opowiedzieć o tym, co się wydarzy. Ale to spektrum, tak jak powiedziałem, jest bardzo szerokie. Tytuł tegorocznej wystawy to Palec w sercu. I to jest też temat związany bardzo mocno z klinikami. Konkretnie nie z tym kompleksem, ale z kompleksem dawnej kardiochirurgii, w której to pracował profesor Victor Bros. I on tam przeprowadzał w latach 50. takie naprawdę sensacyjne operacje na ludzkim sercu, której pozostałością jest odlew jego palca. A dlatego, że ten odlew, że ten palec konkretnie, ten konkretny palec tego konkretnego chirurga służył mu do określania głębokości zastawki mitralnej. Znaczy z głębokości, w której ta zastawka ma być umieszczona.
6: Jemu i nie tylko jemu.
11: I nie tylko później jemu, dlatego dokonano tego odlewu i później ten odlew posłużył do wykonania narzędzia właśnie takiego mierniczego, które stosowano w chirurgii. Ten odlew oryginalny znajduje się dotąd w zbiorach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, naszego partnera przy tegorocznej edycji. I dla nas było to punktem wyjścia do takiego namysłu nad w ogóle historią rozwoju medycyny, a także nad takim, wydawałoby się, że oczywistym stwierdzeniem, ale chyba które rzadko jakoś wraca w tak dobitnej formie, że dogmaty medyczne przemijają, że bardzo często jest tak, że to, co ówcześnie kilkadziesiąt, czasem kilkaset lat temu było oczywistością, było właśnie dogmatem, dzisiaj jest niedorzecznością. I to prowadzi nas w ogóle w całą taką sferę dzisiaj bardzo ważną, tematu dezinformacji medycznej. I bardzo wiele spośród zarówno działań w ramach sceny społecznej, jak i właśnie prac realizowanych przez osoby artystyczne będzie dotyczyło tego tematu, ale będziemy mieli też bardzo wiele projektów i realizacji artystycznych związanych z szeroko pojętym tematem troski, opieki, takiego zatrzymania się trochę w świecie przebodźcowania. I z kolei do tego segmentu wystawy prowadzi nas inna postać bardzo znanego lekarza, związanego już z tym konkretnym kompleksem budynków, czyli znanego na całym świecie Aloisa Alzheimera, który właśnie tutaj przy obecnym adresie Bujwida 44 pracował przez ostatnich 5 lat swojego życia. To tutaj zarządzał tym miejscem, właśnie dawną kliniką psychiatrii i chorób nerwowych. Także będzie kilka prac, między innymi Pawła Franciszka Jaskuły, odnoszących się do, bezpośrednio do tematu Alzheimera, degradacji pamięci. Są to często takie prace i tematy związane z historią rodzinną, z historią osobistą, z historią osób bliskich osobom artystycznym. Będzie też kilka realizacji, tutaj przychodzą mi na myśl chociażby Sasza Baszyński czy Nikita Krzyżanowska, które z kolei jakby eksplorują takie zagadnienie indywidualnej tożsamości. Będzie całe piętro bardzo mocno feministyczne, też taka część mocno medyczna, ale rozszerzająca właśnie zagadnienia dotyczące sztuki i medycyny, chociażby o tematy związane z ochroną przyrody, ociepleniem klimatu, ale także też takim istotnym aspektem rozwoju medycyny, takim ciemnym aspektem, ciemnymi kartami na rozwoju medycyny, czyli całym tym tematem związanym z testowaniem nowych leków na przykład na zwierzętach. Tutaj bardzo ciekawa praca Małgorzaty Górowskiej i Joanny Ruszczyk. Ja też bardzo czekam na realizację Karoliny Szymanowskiej. To będzie taki obiekt mechaniczny, który będzie komentował medycynę w ogóle jako narzędzie kontroli, jako taki swoisty panoptykon, coś, co przenika to, co na co dzień nie przenikalne, co przenika ciało, co przenika skórę, przenika to, co przesłonięte, co obnaża nas doszczętnie.
6: Obiekt mechaniczny, czyli to będzie dużo instalacji, czy jakiego rodzaju pracy?
11: Jak zwykle spektrum jest niezwykle szerokie, bo operujemy znowu w takich bardziej tradycyjnie rozumianych dziedzinach sztuki, jak malarstwo, rzeźba, obiekt właśnie, ale też będzie oczywiście szereg prac wideo, instalacji wideo, a także właśnie obiekty kinetyczne. W tym roku przynajmniej dwa takie, myślę, mocno spektakularne, czyli z jednej strony obiekty, instalacje, ale włączające mechanikę, poruszające się niejako, żyjące własnym życiem, a przynajmniej sprawiające takie wrażenie.
12: Magdalena Basak, Przegląd Sztuki Survival.
6: No w sumie zaczęliśmy od tego, że już wiele rzeczy jest wiadomych, w tym program festiwalu. Kilka dni, ale dużo wydarzeń jak.
12: Tak, przez tych 5 festiwalowych dni przygotowaliśmy ogrom wydarzeń. Pozależy nam na tym, żeby odbiorcy, odbiorczynie mogły skorzystać z przeglądu sztuki survival w jak najszerszej formie. Zależy nam na tym, żeby prace zostały możliwie przybliżone, stąd na wystawie są tabliczki z bardzo takimi prostym językiem napisanym opisami, ale oprócz tego zaplanowaliśmy szereg oprowadzań. Są to oprowadzania kuratorskie, po prostu dla każdego, ale też specjalne dedykowane spacery, na przykład dla seniorów czy dla rodzin z małymi dziećmi. Trwają teraz zapisy na te oprowadzania, bo wystawę survivalu można po prostu odwiedzić. Ona jest bezpłatna, można przyjść, czasami można spotkać się z kolejką do wystawy, ale można po prostu wejść bezpłatnie. Natomiast jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej formy oprowadzania, to trwają właśnie zapisy na naszej stronie survivalart.pl. Znajduje się link, pod którym można zgłosić chęć udziału.
6: Oprócz tych specjalnych oprowadzań są jeszcze warsztaty, wykłady?
12: Oprócz oprowadzań zaplanowaliśmy warsztaty. Warsztaty będą odbywać się na wystawie, która towarzyszy otwarciu survivalu, ale potrwa rok. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym.
6: Przyzwyczailiśmy się pewnie odwiedzając przegląd, że zawsze jest scena muzyczna, takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, porozmawiać. Jak będzie tutaj na terenie klinik?
12: Przegląd Sztuki Survival to wystawa, ale też scena społeczna, czyli miejsce debat, rozmów, spotkań, a także klub festiwalowy. W tym roku w klubie festiwalowym, jak zazwyczaj, będzie można przysiąść, spotkać się ze znajomymi, zjeść coś smacznego, napić się napojów, więc tutaj jak najbardziej w takiej przestrzeni zielonej między budynkami będzie można skorzystać z takiego terenu rekreacyjnego. Co ciekawe, on był tutaj zaprojektowany, bo ten kompleks kliniki chorób nerwowych i ten kompleks klinik początkowo miał na celu leczenie osób w kryzysie psychicznym i wszystkie nasadzone tu rośliny miały swoje zastosowanie, więc w tym roku klub festiwalowy będzie miał trochę aromaterapeutyczny wymiar. W piątek oraz w sobotę zapraszamy też na afterparty. Będzie to afterparty ambientalne, ponieważ w okolicy klinik są ogródki działkowe i osiedla mieszkalne, więc zależało nam na tym, żeby mieszkańcy nie czuli specjalnie naszej obecności w negatywny sposób, więc zapewnimy takie tło muzyczne, ambientalne, przygotowane przez kolektyw Późno. To będzie w piątek i w sobotę. Opodal klubu festiwalowego można przyjść na spotkania i wykłady w ramach sceny społecznej. Znajdziecie tam rozmowy bardzo różnych specjalistów, ponieważ Uniwersytet Medyczny włączył się w tym roku w współtworzenie sceny społecznej, więc będzie sporo rzeczy o dezinformacji. Będą to wykłady, spotkania, debaty, a także takie eksperymentalne badania zaprojektowane właśnie przez Uniwersytet Medyczny. Ale oprócz tego my jako Art Transparent przygotowujemy program, do którego w tym roku też zaprosiliśmy Instytut Narutowicza. Tutaj będziemy rozmawiać o dezinformacji, ale też tych zjawiskach, tym zjawisku teorii spiskowych. Będzie też spotkanie współorganizowane z Mint Magazine, gdzie na scenie porozmawiamy o tym, co Survival robi we Wrocławiu i robi Wrocławiowi. Myślimy, że to jest świetna okazja, bo niebawem będziemy mieć już nasze 25-lecie, więc podjęcie tego tematu, jaki mamy wpływ na przestrzeń miejską, wydaje się istotne. Na scenie zagości też solo show, czyli Tomasz Szymański, który ostatnio napisał książkę Ukryte na widoku. Jest to książka o sztuce w przestrzeni publicznej, która jest obok nas, a nie zawsze ją dostrzegamy. Czyli jest to też temat związany z survivalem i tym, jak funkcjonujemy. Jedną z rozmów właśnie o klinice wspólnych wyobrażeń poprowadzi Justyna Stasiek-Hrabin, znana w internecie jako Minerva. Więc będzie tutaj naprawdę dużo spotkań, które przypadną do gustu bardzo różnym osobom. Warto spojrzeć na program na survivalart.pl. Udział w wydarzeniach sceny społecznej jest zupełnie bezpłatny i wolny. Tutaj nie trzeba się zapisywać, żeby przysłuchiwać się wykładom.
6: Przegląd Sztuki Survival coraz bliżej, bo wydarzenie startuje w piątek 26 czerwca i potrwa do wtorku 30 czerwca. Prace artystów tym razem będziecie mogli oglądać na terenie kompleksu budynków dawnej wrocławskiej kliniki psychiatrii i chorób nerwowych przy ulicy Bujwida.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
10: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej, czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
2: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
13: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych, Partynice.
14: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
13: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co mi wiadomo we Wrocławiu, to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno. Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
14: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
13: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckiej na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat. Z roku na rok przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i doskonalą swoje umiejętności, a potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
14: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się za nim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
13: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
14: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
13: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po dwóch godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak? Ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej, na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna. W Polsce Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta. Im się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta. Tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
2: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
14: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
13: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i no i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju... Dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horse'em to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na partynicach, to jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partyńcach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
14: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
13: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figury konne, będą też próbowały stworzyć hobby horsy, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak? Na uspokojenie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
14: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
13: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16. Oczywiście jest margines 30 minut, tak? Czyli można wcześniej przeprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
14: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
13: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także oczywiście cena jest adekwatna. Nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
14: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
13: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus, 5-dniowy poniedziałek, piątek.
2: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
7: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
18: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
19: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a po nas spodziewajcie się teraz tematów około rowerowych. Sprawdzimy na przykład, czy nierzadko łamiący przepisy dostawcy jedzenia, jeżdżący najczęściej na rowerach elektrycznych, są we Wrocławiu bezkarni. Ale najpierw o ścieżkach dla rowerzystów, ale też i dla pieszych, które powstają we Wrocławiu. Monika Kozłowska-Święconek z wrocławskiego magistratu.
20: To tak naprawdę temat złożony, wielowątkowy i taki, który działa, można powiedzieć, na klimat i na odczucia i na przyjazność miasta w wielu aspektach. Pracujemy na rzecz tras zielonych, pieszo-rowerowych już co najmniej od 5 lat, bo 5 lat temu przeprowadziliśmy duże konsultacje społeczne z mieszkańcami, w których mieszkańcy wskazali nam, że bardzo chcą poruszać się rowerami, chcą się poruszać rowerami i pieszo bezpiecznie, sprawnie, ale doszedł ten jeszcze jeden bardzo ważny komponent. To znaczy chcą się poruszać w zieleni. W związku z tym zaczęliśmy pracę nad korytarzami zielonych tras pieszo-rowerowych i te prace i te działania dotyczą wielu części miasta. Oczywiście nie tylko w centrum, gdzie dzisiaj jesteśmy, ale również na osiedlach. To są zielone trasy rowerowe, które łączą osiedla poprzez tereny zielone. I najlepszym przykładem jest tutaj oddana niedawno kładka pieszo-rowerowa na Muchoborze wraz z dojazdami, która połączyła oba Muchobory i która teraz cieszy się niezwykłym powodzeniem. Ale te trasy zielone pieszo-rowerowe istotne są również w centrum, szczególnie tutaj, gdzie mamy bardzo intensywną zabudowę.
21: Jacek Mól, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
2: Proszę opowiedzieć o pracach na promenadzie, które jeszcze nas czekają.
21: Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Przetarg jest już na ukończeniu. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych na odcinku promenady staromiejskiej pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres. Zakres, który będzie okalał bastion sakwowy z taką pieczołowitością odnowiony przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Więc no, wysoko podniesiona poprzeczka. Mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom, no i niedługo już Państwo będziecie mogli poznać te efekty. Przedsięwzięcie jest o tyle ważne i o tyle istotne, że to miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób. Macie tą świadomość. Więc uzgodnienia konserwatorskie, uzgodnienia kwerendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo pracy. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów małej architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. To jest, tam jest takie źródełko Freitaga między innymi, które będzie też odtwarzane. Tam jest też taki taras widokowy, który także będzie odtworzony. Są różnego rodzaju rozety kwiatowe, które też będą tam na nowo odtworzone. I to jest coś, co myślę, że będzie cieszyło nasze oko.
2: Czyli zmieni się mocno to miejsce.
21: Ono zostanie odnowione. Ono zostanie odnowione w tym takim najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, tą przestrzeń taką, jaką tutaj już chociażby widzimy przy pomniku Chrobrego. Czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
6: czas prac to?
21: 14 miesięcy od podpisania umowy. To jeszcze w kontekście promenady, bo to jest odcinek promenady, który realizujemy, tak? Jest jeszcze kolejny, który jest projektowany, czyli pomiędzy na wysokości Parku Staromiejskiego aż do Pałacu Leipzigerów, czyli ten do Parku Mikołaja Kopernika, ten mały odcinek, wbrew pozorom mały, ale on dość też będzie wymagający, bo jest stary drzewostan, też dużo masy bitumicznej, którą trzeba będzie usunąć i zastąpić nawierzchniami zdecydowanie bardziej przyjaznymi dla drzew, jak i dla rowerzystów. Tego trwa projektowanie. Do końca roku myślę, że będziemy mieli już pełną dokumentację. W przyszłym roku chcielibyśmy pewnie przystąpić do ogłoszenia przetargu i do realizacji.
0: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
1: Jesteśmy aktualnie na finiszu prac związanych właśnie na przedłużeniu promenady staromiejskiej, czyli właśnie wykształceniu przejścia przez dwie jezdnie Piotra Skargi oraz przejazdu rowerowego, a także wybudowaliśmy w śladzie starej zatoki autobusowej nową ścieżkę rowerową oraz wyremontowaliśmy chodnik. Większym zadaniem, przed którym stoimy, a w zasadzie kontynuujemy, to jest promenada Krzycka. Na przestrzeni ostatnich lat wykształtowaliśmy układ pieszy i rowerowy na ponad 3,5 km, co stanowi 50% całej długości promenady Krzyckiej. Obecnie finalizujemy prace projektowe związane z dwoma kolejnymi jej odcinkami o łącznej długości blisko 2 km. I jeszcze w te wakacje chcemy ogłosić przetarg na realizację właśnie tych dwóch elementów, tak aby w przyszłym roku móc już poruszać się po blisko 5,5, nawet do 6 km długości tej trasy.
21: Oprócz tego, to co jest realizowane, kończymy park na Jedzikowskiego. Wielkie założenie, bo to jest ponad 7 hektarów, więc dla terenów zielonych to jest dość sporo, na wrocławskim Gądowie, na dawnej płycie odstawczej lotniska. Bardzo ciekawa realizacja, zapraszam, już efekty są widoczne. Jeszcze potrzebujemy troszeczkę takiego sznytu na sam koniec, na wykończenie tego. To jest na ukończeniu. Kończymy park ekologów na Kasprowicza. Małe założenie, ale zlokalizowanie przy Polanie Karowickiej. Bardzo ciekawa historia i dobre połączenie pomiędzy wałem a ulicą Jana Kasprowicza. Oprócz tego jest realizacja też bardzo fajna, która się kończy z kolei na wrocławskim Kozanowie, czyli park Nadodżańska Osada Przygody z wodnym placem zabaw. Widzimy, że dzieciakom się to podoba, to także jest realizowane. Oczywiście są ścieżki, bo to, o czym nie powiedziałem, a co jest jednym z najistotniejszych elementów, to, że my przy każdej naszej zielonej infrastrukturze odnawiamy w dużej mierze ścieżki i ciągi piesze. Ścieżki, które służą też rowerzystom. Nie budujemy stricte ścieżek rowerowych, ale budujemy drogi przyjazne rowerzystom, tak to nazywamy, po których mogą się swobodnie rowery poruszać. I takie przy każdym z naszych założeń coś takiego jest realizowane. No i o czym nie powiedziałem, a co także jest już na etapie takim, że już wykonawca rozpoczynał pracę, to jest oczywiście kolejny etap na Parku Szczytnickim. Czyli ten najbliższy od Ulina Hali stulecia od strony ulicy Mickiewicza została już zrealizowana i brakuje nam tego odcinka pomiędzy halą a ulicą tramwajową, powiedzmy. Czyli tu odcinek, który teraz będzie na wysokości Kościołka Świętego Jana Nepomucyna, to będzie teraz realizowane, tam wpuszczamy wykonawcę, tam zakończenie pracy jest planowane także na połowę przyszłego roku. To takie chyba najważniejsze, oprócz tego jest oczywiście Smocze Uroczysko, rozpoczęcie pracy na Żelińskim Parku Sportu. Bardzo dużo jest małych inwestycji, które wymagają bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo energii, sił, środków. No ale tak jak pokazuje doświadczenie, pokazuje wrocławski rynek, jest możliwe do zrealizowania, nawet chociażby byłyby najtrudniejsze i te przestrzenie byłyby jak najbardziej ciężkie do wejścia, no to my tam wchodzimy i robimy swoje.
6: Rozmawiamy o inwestycjach rowerowych we Wrocławiu i w tej opowieści o tym, co ma się zmienić, wracamy znów do centrum miasta.
22: Swoje oblicze zmienia ulica Widok, a dokładnie wpisujemy w nią infrastrukturę rowerową. Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich inwestycji. To jest ten element, którego brakowało bezpośrednio w tym ciągu ulicy Bożego Ciało, widok do Kazimierza Wielkiego i łącznika do Świdnickiej. Nie zabraknie też przejazdu rowerowego na wysokości teatru. Wszystko po to, aby ta infrastruktura rowerowa była kompletna w centrum i tak, abyśmy w tych szczególnie potokach porannym i popołudniowym w tygodniu, kiedy jedziemy do pracy, szkoły czy przedszkola, mogli bezpiecznie i w odpowiednich warunkach korzystać ze ścieżek rowerowych, a w weekendy, kiedy potrzebujemy czasu relaksu lub po prostu, mówiąc wprost, zmęczyć się po ciężkim tygodniu pracy na sportowo, no to mamy tę okazję również. Jeżeli chodzi o ten ciąg wzdłuż Foszcy Miejskiej, będziemy mieli możliwość pojechać tą tramwą, twardą infrastrukturą do Kazimierza Wielkiego lub bezpośrednio do rynku. Nie będzie to powodowało żadnych utrudnień na co dzień. Zawężymy tylko i wyłącznie pas dla pieszych, także ruch będzie się odbywał normalnie, natomiast węższym paskiem niż na co dzień, ponieważ wykrajamy tą przestrzeń dla rowerzystów, także piesi i rowerzyści będą mieli teraz swoją wspólną przestrzeń, a nie tylko piesi. Także warto podkreślić, że w ramach tego zadania też zagospodarujemy i upiększymy zieleń występującą w ciągu tych ulic. Realnie za pół roku chcemy zakończyć tę inwestycję. Koszt to 2,5 miliona złotych.
2: Nowe ścieżki pieszo-rowerowe to jedno, ale nie wszyscy jeżdżą po nich, a raczej też po chodnikach, zgodnie z przepisami. I mam tu akurat na myśli dostawców jedzenia. Jeśli byliście ostatnio w rynku, może zauważyliście, że miasto próbuje dotrzeć do tych dostawców. Z jakim dokładnie przekazem i co on ma zmienić, o tym teraz u nas.
3: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
2: Informacje, które stanęły w centrum do kurierów rowerowych, czyli tak. Ulotki się nie sprawdziły?
3: Ulotki były na czas, kiedy zakładaliśmy, że jesteśmy na etapie edukacji i próśb. Teraz to jest kolejny etap, bo te prośby przez chwilę działały, a potem przestały i teraz te kubiki, które widzimy na 6 narożnikach w centrum, są po to, żeby pokazać już, że z takiego niebezpiecznego funkcjonowania dostawców jedzenia tak naprawdę będziemy ze Strażą Miejską po prostu egzekwować już mocniej. Będą mandaty, będą kontrole, bo po prostu poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców w centrum i dla odwiedzających jest priorytetem. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to odczucie było negatywne i żebyśmy przez takie postępowanie tej wybranej grupy pseudorowerzystów, dostawców jedzenia, no po prostu odbierali całe miasto i centrum jako mniej bezpieczne.
2: No właśnie, dlaczego centrum? Bo ci rowerzyści tak zwani właściwie.
3: Tak, właśnie, bardzo bym prosiła, żeby nie nazywać tego i nie wkładać do grupy rowerzystów, bo to są osoby, które pracują na pseudorowerach, tak? Tak naprawdę, z formalnego punktu widzenia.
2: Właśnie, dlaczego centrum? Bo ci kurierzy jeżdżą jak jeżdżą po całym Wrocławiu.
3: Tak, to prawda, tylko myślę, że w centrum jest po prostu najbardziej to odczuwalne. Tam jest najwięcej pieszych, najwięcej turystów, no i też bardzo dużo lokali

0: też z innymi miastami w Polsce, bo to sobie trzeba powiedzieć, że ten kłopot nie dotyczy tylko Wrocławia, tylko również Warszawy, Poznania, Krakowa, bo rozmawiamy z tymi miastami. Diagnozujemy go w taki sposób, że to są osoby, które bardzo krótko pracują w tym zawodzie kuriera z dostawami jedzenia. Pracują no, zwykle około 3 miesięcy. To jest taki średni okres ich zatrudnienia. Wynajmują te rowery od firm pośredniczących. Nie wiedzą, że te rowery są niezgodne z przepisami, bo to są z reguły osoby, które przyjeżdżają do nas po prostu z innych krajów świata. Nie znają świadomości, że to jest niezgodne z przepisami. Jeżdżą na nich bardzo szybko, bo chcą jak najwięcej zarobić, a nie wiedzą, że to, co robią, jest niezgodne z przepisami. No i tak się to wszystko nakręca.
1: To powiedzmy, o czym mówimy, z jakimi komunikatami, jakie kubiki są.
0: Mówimy o tym, że po prostu trzeba być wrażliwym na potrzeby innych użytkowników. Zwracamy się do dostawców, że centrum to nie jest tor wyścigowy, czyli że jeżeli chcą czy muszą tutaj przejechać, to muszą jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, tak żeby nie stwarzać zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa, że grozi za łamanie przepisów grożą mandaty, że za poruszanie się pseudorowerem, który nie jest rowerem, kosztuje to 1500 i że po prostu muszą się liczyć z tym, że będą kontrolowani przez nasze służby, czyli przez Straż Miejską i Policję. Policja już zaraz po ustawieniu kubików zrobiła taką akcję i nazwano to akcją kontroli rowerzystów, ale tak naprawdę jak popatrzymy na zdjęcia, to większość zatrzymanych to właśnie byli dostawcy jedzenia na pseudorowerach.
1: Te komunikaty są po polsku i w języku angielskim, nie w innym, nie po ukraińsku na przykład. Dlaczego?
0: Te komunikaty są po polsku i po angielsku, bo jak się okazuje, większość... Ulotki mamy też przygotowane po ukraińsku, ale no, na kubiku trzeba było się zdecydować na 2 języki, więc stwierdziliśmy, że w związku z tym, że część tych osób przyjeżdża z krajów poza Europą, no to ten angielski będzie bardziej dostępny i no jakby do większej liczby osób dotrze.
1: Zakaz jazdy rowerami po wrocławskim rynku został zniesiony 6 lat temu, czyli w czasie pandemii, kiedy dostawy jedzenia stały się dużo bardziej popularne, no i natężenie ruchu nie było tak intensywne.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy no niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, jak możecie to zmienić.
7: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR w Fundacji Pociecha.
6: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne. Wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze Świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
7: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realne. realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
8: No i pewnie też tak na co dzień mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami, to znaczy, no nie wiem, może rodzice właśnie mają większe zasoby finansowe, czy są w stanie sobie pozwolić na te różne wyjazdy. No i myślę, że dla takiego dziecka, no to tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy.

0: jazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które no, widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
1: No, na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie ją poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno. No ale taki
0: no, ale
1: wyjazd,
0: właśnie w obecnych
1: tak.
0: czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byliście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko, no co ma powiedzieć?
1: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
0: albo
1: w klasie.
0: Albo jakąś pamiątkę.
1: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
0: Mhm, to ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
1: Tak w skali przez te 10 lat?
0: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
1: Mhm. W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy. Nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
0: Okej.
1: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z Domu Dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
0: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest, no, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, nie, rozmawiamy o tej akcji, no, nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
1: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie, organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie. Więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich dwóch koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach, na przykład dziadkowie, też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
0: Mm-hmm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
1: Drugi koniec Polski.
0: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
1: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd i jakimś takim torem saneczkowym z tego, co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu. Więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak, tak, tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
0: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
1: Świetlice.
0: Tak.
1: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2, jedną świetlice z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
0: Okej, okay. A jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
1: Tak, tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
0: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również, czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
1: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy, poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą, i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
0: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
1: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
0: No wracając do tego morza, to wiemy, że dwa gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
1: No ponad 140,
0: no to właśnie, to tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
1: Tak, tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazje. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
0: Mm-hmm. Znaczy, w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no, koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
1: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No, wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
0: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem. Rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Na zdrowy rozum, jeżeli chce się dać komuś, kto ma wszystko, prezent, to trzeba iść w coś, co jest oryginalne, prawda?
7: W co kiedyś szli ludzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, możecie przekonać się w Pałacu Królewskim, a najpierw posłuchać o tym u nas. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zaczynamy od wyjątkowo smakowitej propozycji. Każdy może wziąć udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie. I to prosto z drzew.
8: Tak, w tym roku po raz pierwszy stworzyliśmy taką imprezę, piknik czereśniowy Karolina Sokołowska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. I planujemy 20 czerwca w Arboretum Wojsławice, to jest nasza filia znajdująca się 50 km od Wrocławia, ale dojazd jest dobry, więc łatwo tam się dostać, bicie rekordu w ilości osób jedzących jednocześnie czereśnie. Także to jest nowy rekord, taki dzięki któremu planujemy promować nie tylko arboretum, które jest znane z tego, że znajduje się w nim 10-hektarowy sad starych czereśni. To są czereśnie, które wcześniej, w sensie przodkowie, rosły na terenie Dolnego Śląska, bo dawniej czereśnie często sadziło się przy drogach na przykład. No i my mamy taki zbiór właściwie genów, czyli te wszystkie odmiany z dawnych czasów. One są przeróżne, mogą być od żółtych do ciemnoczerwonych, różnie dorastają, różne mają smak, dojrzewają w różnym terminie. No i dzięki temu będzie można spróbować, będzie można poczuć smak, zintegrować się i dobrze bawić się.
7: Czyli jeść te czereśnie będzie można prosto z drzew?
8: Tak, to znaczy zawsze będąc w arboretum, kiedy dojrzeją czereśnie, jest taka możliwość, tam są specjalnie rozłożone drabiny, żeby można było jeść, ale tutaj chcemy tak jakby zgromadzić największą liczbę osób, które jednocześnie w ciągu tych 2 godzin, między godziną 13 a 15, znajdą się w arboretum i zechcą z nami w sadzie degustować pyszne czereśnie z terenów Dolnego Śląska.
7: Ten 20 czerwca to jest taki termin, że większość owoców będzie już dojrzała?
8: Mamy nadzieję, że nic nam nie pokrzyżuje planów, że nie będzie jakiejś niespodzianki wczesną wiosną, kiedy kwitną sady czereśniowej, że tak wtedy będzie takie optimum owocowania, bo jak mówiłam, mamy przeróżne odmiany, niektóre są wczesne, dużo wcześniej będą już owocowały, inne później, dopiero w lipcu, także to nie jest jedyny dzień, ale na pewno wtedy będzie takie największa ilość czereśni możliwa do spróbowania.
7: Pyszny ten rekord, jak wziąć w nim udział?
8: Wystarczy przyjechać do Arboretum Wojsowice, kupić bilet, no i w ciągu dnia między godziną a 13 a 15 znaleźć się w naszym sadzie. To może nie być aż takie super łatwe, dlatego że sad ma 10 hektarów, a całe arboretum 60 hektarów. Także jest to potężny, przepiękny ogród z terenów Dolnego Śląska, jeden z piękniejszych.
7: Czy Państwo się orientowali, czy mają Państwo już jakąś liczbę, jakiś rekord do pobicia, jeśli chodzi o właśnie liczbę osób jedzących czereśnie jednocześnie?
8: Jeszcze nie było, jak orientowaliśmy się, to taki rekord w Polsce nie był nigdzie zgłaszany, więc mamy nadzieję, że na pewno jakiś rekord padnie. Dopiero kolejne lata będą po prostu zwiększaniem jakby tego wyniku. Ale liczymy na to, że już za pierwszym razem będzie to duży sukces, tym bardziej, że jedzenie czereśni warto promować, jest to bardzo zdrowy owoc, sezon nowy, no i z naszych terenów.
7: Ta próba bicia rekordu, właściwie bicie rekordu liczby osób jedzących czereśnie, to jest część większego pikniku czereśniowego?
8: Tak, to jest cała impreza całodniowa, piknik czereśniowy, wtedy będzie też dużo więcej edukacji, czyli różnych warsztatów, połączone też z obchodzeniem Nocy Świętojańskiej, ponieważ wydarzenie dzieje się w sobotę, będzie zabawa taneczna, wystawa florystyczna, także będzie bardzo dużo się działo przez cały dzień, jak już chociażby samo zwiedzanie arboretum o tej porze roku jest wyjątkowe, bo bardzo dużo roślin kwitnie, jest naprawdę pięknie, ale będą jeszcze oczywiście dodatkowe atrakcje.
7: Organizatorzy wydarzenia zachęcają też do ubierania się na czerwono, czyli udział w biciu rekordu Polski w największej liczbie osób jedzących jednocześnie czereśnie może być Waszym planem na sobotę 20 czerwca, a nawet szybciej możecie wybrać się do Pałacu Królewskiego we Wrocławiu, gdzie do zobaczenia nowa, nie zajmująca dużo miejsca, ale ciekawa wystawa.
9: Magdalena Szmida, Muzeum Miejskie Wrocławia. Patrzymy na wystawę Śląskie Weduty na porcelanie i w tej konkretnej gablocie mamy z naszych zasobów przedstawienia, które pokazują Wrocław. Między innymi ten Wrocław, który już nie istnieje, bo tutaj mamy na przykład muzeum na Placu Muzealnym. Mamy pomnik Wilhelma Blichera, także to są rzeczy, których już we Wrocławiu nie spotkamy, ale jest też Opera Wrocławska, jest też Uniwersytet Wrocławski, jest panorama miasta. Są takie rzeczy, które były pamiątkami i nie tylko tak jakby pamiątkami, dlatego że na przykład mamy tutaj zrobione dla Loży Masońskiej wizerunek ich kamienicy, która jest na Świętego Antoniego.
7: Na tym dzbanie takim?
9: Tak, na tym dzbanie. No mamy dwie takie kategorie. Jedno to było pamiątki dla turystów i to jest późniejsze.
7: Może zanim wejdziemy w szczegóły, wyjaśnijmy. Weduty to znaczy?
9: Weduty to znaczy widoki. Najnormalniej w świecie. To są przedstawienia kawałków miasta, małych kawałków parku, no,
7: znanych miejsc,
9: widoczków. Niekoniecznie właśnie, tu jest cały klucz, niekoniecznie znanych miejsc. Dlatego, że i tu właśnie początek cały.
6: To powstało nie jako pamiątki dla turystów, co my oglądamy współcześnie, tylko jako ekskluzywne pamiątki dla tych, którzy mieli już właściwie wszystko. Którym nie było wiadomo, jaki prezent kupić, to można było zamówić malowaną ręcznie filiżankę z widoczkiem na przykład posesji danego pana. Tutaj chociażby są widoczki rękowa. Co to jest rękow? Pewnie niewiele osób będzie wiedziało, to była posiadłość pod Wrocławiem. W tej chwili jest to fragment Wrocławia. To naprawdę nie mogło przyciągać rzeszy turystów, ale dla właściciela było cenną pamiątką. Tak samo tam mamy talerze Budenbroków, gdzie pani Budenbrok na 50. rocznicę ślubu dostała 3 talerze ze swoimi pałacykami, tudzież najprawdopodobniej z ulubionym widoczkiem w parku miejsc.
7: A ten pałac to gdzie był?
6: Pielaszkowice i Wierzbice.
7: Czyli rzeczywiście ekskluzywna rzecz, tak?
6: Ekskluzywna rzecz, bo to były rzeczy malowane ręcznie, to były rzeczy, których namalowanie nie było proste, dlatego że wiadomo, że żeby na porcelanie to utrwalić, to trzeba to wypalić, żeby to się nie pomieszały barwy, to trzeba kilka razy wypalać. Także to był długotrwały, kosztowny proces, więc to na pewno nie były tanie rzeczy. I to na pewno były rzeczy, które były właściwie jednorazowe, bo nawet jeżeli z tej samej grafiki, bo najczęściej malowane były z grafik, nawet jeżeli z tej samej grafiki powstało kilka takich przedstawień, to wiadomo, że przy ręcznym wykonaniu każde było troszeczkę inne. No bo nie było inaczej siły, no nie?
7: A kiedy powstały te przedmioty?
6: To jest głównie XIX wiek. Od początku do... Właściwie do początku XX wieku. Na początku XX wieku pojawiają się już te pamiątki takie pod turystów, które... No były bądź kalkomaniami zdobione, bądź takimi pieczątkami. To już jest bardziej masowa produkcja, to już jest mniej unikatowe, no ale to też jest jakby kontynuacja tej samej idei.
7: To, co już znamy teraz właściwie,
6: no,
7: też turyści.
6: Dokładnie to, co teraz oglądamy.
7: A wspomniałyśmy o talerzach, o wazie. Co jeszcze tu jest, jeśli chodzi
6: cały
7: o...
6: Cały przegrój filiżanek z widokami dolnośląskich pałacyków. Szczególnym uznaniem się cieszył książ, który jest i na wazach, i na szeregu filiżanek. I tam dokładnie widać po ilości, jakim uznaniem się książ cieszył, ale też widać po tym, że co zniknęło, dlatego że tam stary książ, który przez długi czas uważaliśmy za wybudowane ruiny, no to tam na tych filiżankach stary książ jeszcze funkcjonuje jako obiekt użytkowy. Na jednej z was jest po prostu sala w tym obecnie ruinach starego książa, która jest z widokiem na nowy pałac.
7: Malowanie z grafik, no bo właśnie dziwnie by było iść z jakąś porcelaną
6: inaczej.
7: I to malować.
6: To był moment, kiedy nawet malarze nie bardzo malowali z natury, dlatego że to się pojawia dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Wyszli nasi wrocławscy malarze w przestrzeń i z całym stanowiskiem. Natomiast dawniej powstawał ewentualnie szkic, a obraz powstawał w pracowni. Więc nic dziwnego, że w przypadku porcelany też powstawało to w ten sam sposób. Tyle tylko, że jako, że to były miniatury i jako, że były wielokrotnie zamawiane, no bo tutaj większość wyrobów jest na przykład z Berlina, więc były zamawiane zdalnie, to najprościej było sięgnąć po dokumentację graficzną danego regionu i po prostu wziąć grafikę i tą grafikę umieścić na talerzu.
7: Ona zawsze była akuratna?
6: No nie zawsze, bo tutaj mamy na przykład taki piękny byk. Tu jest bazylika w Bambierzycach i ona jest na podstawie grafiki, na której był błąd. Bo bazylika w Bambierzycach ma podwójną kolumnadę, a tu jest tak, jakby były pojedyncze kolumny. Natomiast no, dzięki temu wiadomo, na podstawie której grafiki to jest zrobione. Także to są takie... No takie błędy, które idą dalej w przestrzeń. Podejrzewam, że autor tego błędu nawet nie miał tego świadomości.
7: No ciekawe, czy obdarowana osoba miała.
6: To już nie jest nawet nie do ustalenia, prawda?
7: A dużo jest tych przedmiotów tutaj w Gablotę?
6: Jest 50 z kolekcji antykwariatu Pan Paser i 20 z naszych zasobów, czyli jest razem 70, co jak na ten rodzaj sztuki, to jest dosyć dużą kolekcją.
7: Rozpoznajemy z łatwością talerze, filiżanki. To jest przed nami puzderko?
6: Tak, no też, ale pamiątka.
7: Ale bardzo ciekawa jest ta krowa, do której chciałabym, żebyśmy przeszły.
6: Krowa to już jest właśnie typowa pamiątka dla turystów, ale to dla mnie jest taki trochę dowcip i tak właściwie też dla dowcipu ją postawiłam na tej wystawie, mając świadomość, że najbardziej ludziom utkwi ta krowa w głowie, prawda?
7: Nie bez
6: krowa
7: powodu.
6: Przewrotnie jest mlecznikiem. Mleko daje na szczęście pyskiem, a nie tym miejscem, w którym normalnie, bo to byłoby dosyć osobliwe. No, ale jest to najnormalniej w świecie użytkowy, jest z widokiem ratusza. Krowa też bywała z innymi widokami, bo już mi się zdarzyło widzieć z wzgórzem Libicha.
7: Ona ma na ciele ten widok, tak?
6: Na brzuchu, tak. No bo siłą rzeczy największy kawałek, na którym można było cokolwiek umieścić, prawda?
7: Niełatwo pewnie było ją czyścić, taki malutki mlecznik.
6: No, na pewno nie. Nie to, było to proste.
7: To tutaj z takimi wystającymi elementami?
6: To jest albo na wykałaczki, albo od dzbanuszek, bo to trudno ustalić w tej chwili, bo takie były formy i na wykałaczki, chociaż te na wykałaczki były trochę węższe, i dzbanuszek, natomiast jest tutaj pomnik z widokiem pomniku Wilhelma. Też taka typowa już dla turystów pamiątka.
7: To jest wystawa, która jest częścią wystawy o Wrocławiu, czy to jest osobna wystawa?
6: Nie, to jest osobna wystawa, to jest po prostu wynik tego, że z ludźmi się fajnie rozmawia, no nie, bo pan antykwariusz przyznał się, że lubi takie rzeczy zbierać, ja mu pokazałam, co mamy, on się zapytał, a może byśmy zrobili wspólną wystawę. No i z tego wyszła naprawdę fajna wystawa.
7: Czy może były jakieś zaskoczenia w trakcie przygotowywania tej ekspozycji?
6: No, w trakcie przygotowywania tej ekspozycji ekspozycja się rozrastała, bo chociażby pan dokupił talerz na ostatniej berlińskiej aukcji.
7: Taki złocony wygląda.
6: Tak, taki złocony. No i to jest właśnie to. To jest okolice pałacu w Staniszowie, ale tak na zdrowy rozum to musiało być ważne dla kogoś, no nie? Bo to jest taki fragment, który gdyby nie to, że jest z tyłu talerz opisany, to za Chiny nikt by nie wiedział, gdzie to jest.
7: Drzewo jakieś.
6: To jest to samo, co robił Dressler. To jest po prostu kawałeczek natury i tak naprawdę nie wiemy skąd, jak, gdzie i jakim cudem. No nie? Ale że jest opis z tyłu, to wiemy, że to jest obok parku, znaczy obok pałacu Staniszowie. Natomiast jeżeli nie byłoby tego opisu, to może być każde miejsce na Dolnym Śląsku dowolnie wybrane. No tak samo jak na talerzu tej Budenbrock. No nie, jest w Pieleszkowicach kawałek jej prawdopodobnie jej ulubione miejsce w tym parku, które gdyby nie opis, to nikt by się nie domyślił, co to jest za miejsce.
7: Mhm. Czyli rozumiem, że oprócz książa, który był popularny, i Wrocławia, no bo siłą rzeczy jesteśmy we Wrocławiu, są tu takie miejsca, które no może nawet nie wszyscy dolnoślązacy znają.
6: Dokładnie. Są to po prostu te pałacyki, które ktoś chciał obdarować właściciela widokiem jego pałacyku i niekoniecznie musiały być bardzo znane.
7: A te wszystkie filiżanki, mlecznik w kształcie krowy, czy talerze z widokami z Wrocławia i Dolnego Śląska możecie oglądać w Pałacu Królewskim do końca tego roku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
10: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: No hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Ja urlop niestety, ale mam już co prawda za sobą, no ale założę się, że są wśród was tacy, którzy myślą, planują, no i jeszcze zastanawiają się, gdzie polecieć. Przylatuję więc ja na białym koniu dla tych niezdecydowanych, no i dziś podpowiem wam, jakie kierunki można wybrać, jeśli no właśnie chcecie gdzieś na lato polecieć. Uwaga, będą to też takie nieoczywiste wybory. A prócz tego zaczniemy sobie od podpowiedzi od innych podróżnych, którzy właśnie jeszcze w maju podróżowali samolotami z naszego Wrocławia. No to jak wyglądał ten maj na wrocławskim lotnisku?
13: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy portu lotniczego Wrocław.
0: Mhm. To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
13: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc, miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia. Ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław w 2026 roku. Więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty. No i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów, na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
0: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
13: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo
0: trzeba było sprawdzić.
13: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym. Wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan. A pojawiła się Lamecja, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku. I to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem. Natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą.
0: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
13: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika, natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę tę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela, i ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przylatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
0: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
13: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed nad miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z touroperatorami będziemy realizować, już się pojawiają, w związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
0: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
13: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty będą realizowane. Można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek. No ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj dwa lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery. No i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar. Więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób, jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli cztery loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia cztery wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, drugi rok z rzędu, jeżeli pamięć nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
0: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś, z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
13: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbo drogie.
0: Okay.
13: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nóż widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie. Może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło, realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, no, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
12: Bogata siatka połączeń i wiele możliwości to z naszego wrocławskiego lotniska. Wracając więc do początku, oby ci, którzy jeszcze nie wiedzieli do czasu tej rozmowy, gdzie polecieć na lato, teraz już rezerwują, sięgają po aplikacje różnych przewoźników, sięgają po swoje kalendarze i rezerwują, tak jak powiedziałam, swoje destynacje. A ja jeszcze powtórzę po rzeczniku lotniska, Bartku Wiśniewskim, że tym bardziej warto już teraz się decydować, no bo przewoźnicy o dziwo idą nam na rękę i mimo niepewnej sytuacji ceny lotów nie są aż tak duże.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak. Witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak prawidłowo dbać o cerę, na jakie zabiegi kosmetyczne możemy sobie pozwolić w salonach kosmetycznych, a także o tym, jak samemu zadbać o skórę w domu. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj kosmetolog pani Barbara Kołodziejczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Na początek zacznijmy od problemu, z którym boryka się wielu nastolatków, a mianowicie od trądziku. Jak sobie z nim radzić?
2: Tak, to jest taki problem, który jeszcze tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie nosimy maseczki, jest dużo bardziej nasilonym problemem wśród młodych osób. Z trądzikiem na wiele sposobów możemy sobie poradzić, natomiast najważniejsza jest tak naprawdę pielęgnacja domowa, czyli ta podstawowa pielęgnacja, którą stosujemy na co dzień, dokładny demakijaż skóry, dokładne mycie, oczyszczanie tej buzi, a także stosowanie odpowiednich kosmetyków delikatnych, niedrażniących skóry, a także, żeby pamiętać o tym, aby rano też dokładnie tą buzię po całej nocy umyć. To jest taka pierwsza moja rada dla wszystkich młodych ludzi, którzy się z tym borykają. Drugą rzeczą bardzo istotną też jest dbanie o tą skórę w sposób ciągły, czyli stosowanie odpowiednich kosmetyków, stosowanie odpowiednich maseczek, a także zabiegi kosmetyczne w gabinetach kosmetycznych, które często jeszcze bardziej pomagają nam w walce z tym trądzikiem.
1: I rozumiem, że tutaj pielęgnacja dotyczy zarówno dziewczyn, jak i chłopców.
2: Oczywiście jak najbardziej zarówno kobiet i mężczyzn, natomiast jeszcze zwrócę uwagę na to, że dieta jest też bardzo ważnym, istotnym czynnikiem. Tutaj musimy podejść do sprawy mocno holistycznie, czyli zwrócić uwagę na to, co jemy. Niestety te nasze nieszczęsne słodycze, głównie czekolada, ostre potrawy, które bardzo często właśnie młodzież lubi, jak przeprowadzamy wywiady kosmetyczne w salonach, bardzo często właśnie to jest taki klucz, gdzie widzimy, że jednak te ostre potrawy i czekolada nam tutaj dominują i bardzo lubią nastolatki je jeść, więc też na to bym zwróciła uwagę, żeby delikatnie zmienić dietę. Bardzo często też, czy lekarze, czy dermatolodzy, jak obserwujemy tutaj po różnych konsultacjach, polecają też, żeby na jakiś czas odstawić laktozę. Bardzo często też to się sprawdza i też pomaga w tej pielęgnacji skóry. Natomiast dieta to nie wszystko, jak mówię, pielęgnacja to podstawa.
1: Dobrze, a skoro już tutaj nam ta młodzież przychodzi do gabinetów kosmetycznych, to co najczęściej chce stamtąd uzyskać?
2: Najczęściej właśnie jest to problem trądziku, czyli chcemy poprawić wygląd naszej skóry i my jesteśmy od tego, żeby doradzić właśnie, jakie kosmetyki używać. Zapraszamy też często osoby młode ze swoimi kosmetykami, bo to jest też istotne. Często osoby nie wiedzą, jakie kosmetyki należy wybrać, co powinno być w tych składnikach, na co zwrócić uwagę, więc my analizując na miejscu oczywiście te składy kosmetyków, jesteśmy w stanie doradzić, żeby jakiś kosmetyk odstawić, żeby jakiś kosmetyk inny wybrać i przede wszystkim zaplanować całą kurację zabiegową. Tutaj najczęściej właśnie wybieramy oczyszczanie skóry. Mamy różne opcje oczyszczania. Jest to na przykład zabieg oczyszczania wodorowego, teraz taki bardzo popularny w świecie kosmetyki.
1: Właśnie wodorowo-tlenowy chyba, tak?
2: Tak, wodorowo-tlenowe, dokładnie. Jest to przede wszystkim innowacyjny zabieg, bo najmniej bolesny ze wszystkich metod oczyszczania skóry twarzy. I tutaj oczyszczamy tą skórę za pomocą takiego urządzenia, które pod ciśnieniem nam zasysa te zaskórniki, a jednocześnie właśnie mikroskopijna cząsteczka aktywnego takiego wodoru nam bardzo ładnie redukuje wolne rodniki, czyli odświeża, odżywia i nawilża naszą skórę. Więc jest to takie bardzo przyjemne, a jednocześnie skuteczne właśnie oczyszczanie skóry.
1: Czytałam, że taki zabieg to trwa nawet 1,5 godziny.
2: Tak, dokładnie, bo jest to wieloetapowy zabieg. Taki zabieg polega na przygotowaniu skóry, właśnie demakijażu. Później wykonujemy dość intensywny peeling, żeby złuszczyć ten zrogowaciały naskórek. Następnie przystępujemy do takiego głównego zabiegu. I tutaj mamy długi czas na to, ponieważ jest to zabieg dość delikatny, nie bardzo mocno inwazyjny, więc potrzebujemy troszkę więcej czasu, żeby tą skórę dobrze oczyścić. Chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz właśnie oczyszczania wodorowego, często zabiegi wybierane w naszych gabinetach to są zabiegi oczyszczania kawitacyjnego, takiego też delikatnego oczyszczania, bardzo też przyjemnego, natomiast tak jak mówię, właśnie oczyszczanie wodorowe jest teraz takim hitem w kosmetyce, a także oczyszczanie manualne. Natomiast na to oczyszczanie manualne, jak widzimy, coraz mniej nastolatek przede wszystkim się decyduje z uwagi właśnie na te odczucia takie dość nieprzyjemne, można powiedzieć, w niektórych oczywiście momentach w trakcie zabiegu, natomiast ja ja uważam, że ten zabieg jest jednak najbardziej skuteczny. Oczyszczenie manualne jest takim oczyszczeniem bardzo dokładnym, można powiedzieć jednorazowym bardzo często, więc fajnie wyjść jako pierwszy zabieg przygotowujący skórę do dalszego etapu pielęgnacji właśnie od takiego dobrego oczyszczania skóry.
1: A jakieś inne zabiegi? Właśnie coś pani chyba wspominała o laserze.
2: Tak, jeżeli chodzi o inne zabiegi wybierane przez nastolatki i nastolatków w ostatnim czasie, to zauważyłyśmy, że bardzo często jest to depilacja laserowa. Bardzo dużo młodych dziewczyn ma problem właśnie z nadmiernym owłosieniem. Tutaj zauważamy, że jest to głównie właśnie ten etap dojrzewania, skok nagle hormonalny. Niestety bardzo często też różne problemy hormonalne, które są już teraz coraz częstsze i dominują tutaj w naszym życiu. Więc te skoki hormonalne powodują nadmierne owłosienie i właśnie bardzo często młode dziewczyny mają z tym kłopot, wstydzą się i chcą się pozbyć tym włosków. Jest to taka sprawa, która była kiedyś może bardziej dyskusyjna, teraz już nawet lekarze często zalecają. Natomiast ważne jest, żeby dziewczynka już miesiączkowała, żeby to nie była młodsza osoba i faktycznie zaczyna się wykonywać już takie zabiegi laserowe, żeby te włoski były jaśniejsze, żeby te włoski były delikatniejsze. Wiadomo, tutaj nie jest to zabieg tak jak u starszych osób na całe życie, z uwagi na to, że to jest skok hormonalny i w przyszłości te hormony też nam jednak pracują i gdzieś pojedyncze włoski mogą odrastać, ale faktycznie tutaj widzimy fajne efekty zabiegowe i dziewczynki są bardzo zadowolone z tego.
1: No z tym, że to jest na całe życie, to chyba bym była skłonna polemizować, bo kiedyś przeczytałam taką informację, że pani właśnie po porodzie też miała kiedyś zrobioną tą depilację laserową, ale właśnie wtedy jej się te wszystkie hormony znowu wywróciło 360 stopni i po prostu, no niestety, wszystko powróciło.
2: Tak, to prawda, tutaj jest w ogóle szereg czynników. Niestety wśród mężczyzn depilacja laserowa jest, można powiedzieć, bardziej skuteczna. Włoski mają więcej melanocytów, są ciemniejsze. Tutaj panowie z reguły mają mniej skoków hormonalnych niż kobiety w swoim życiu. I oczywiście właśnie każda ciąża niestety może wpłynąć na to, że w przyszłości te włoski zaczną nam inne, nowe odrastać, ale tak samo też różne skoki hormonalne, właśnie choroby tarczycy bardzo często też są problemem, czy jakieś inne choroby autoimmunologiczne, które powodują, że w przyszłości te włoski nam kobietom odrastają. Więc trzeba takie zabiegi od czasu do czasu jednak powtórzyć.
1: A czy panowie są częstymi gośćmi salonów kosmetycznych?
2: Coraz częściej. Z roku na rok obserwujemy, że naprawdę mężczyźni coraz bardziej o siebie dbają i tutaj nie ma jakiegoś jednego zabiegu, z którego korzystają. Tutaj zaczynając od manikierów, pedikierów, takich podstawowych zabiegów, to jeszcze bardzo często właśnie korzystają panowie z depilacji laserowej. To jest bardzo częsty zabieg, ale też przychodzą regularnie na pielęgnację skór. I powiem tak, że zaobserwowałyśmy, że mężczyźni jednak bardziej stosują się do zaleceń. Mają szybsze, lepsze efekty zabiegowe bardzo często z uwagi na to, że jeżeli kosmetolog doradzi odpowiednią pielęgnację, zaproponuje serię zabiegową, faktycznie panowie tutaj są bardzo solidni, są tacy chyba bardzo zadaniowi i przychodzą regularnie, a my dzięki temu mamy super efekty właśnie zabiegowe po całej serii.
1: A jeśli chciałybyśmy polecić na przykład paniom do 30 roku życia, czy też nawet takim studentkom, też jakieś zabiegi, powiedzmy, redukujące zmarszczki, ale takie nieinwazyjne, to co byśmy mogły polecić?
2: Pierwszy zabieg, jaki wymienię, to znowu będzie oczyszczanie wodorowe, ponieważ właśnie wodór ma działanie redukujące, niszczące wolne rodniki, które właśnie wpływają na proces starzenia naszej skóry, więc jest to bardzo fajny zabieg, jednocześnie nie tylko oczyszczający, ale i przeciwstarzeniowy, można powiedzieć, nawilżający naszą skórę, więc to jest fajny zabieg. Drugim zabiegiem to jest taki mój ulubiony, infuzja tlenowa. Jest to zabieg nieinwazyjny, wprowadzamy tutaj za pomocą ciśnienia i aktywnego tlenu różne składniki aktywne. I można dobrać różne terapie, właśnie na przykład taką terapię odżywczo-przeciwstarzeniową. I tutaj to nie musi być osoba powyżej 40-50 roku życia, tylko faktycznie młode osoby też w takich zabiegach w serii 2-3 zabiegi są zupełnie wystarczające, żeby właśnie już popracować nad tymi pierwszymi zmarszczkami.
1: No właśnie, jak już zrobimy jakiś taki pierwszy zabieg kosmetyczny, to czy musimy potem robić kolejne, czy można na przykład zrobić, nie wiem, raz do roku?
2: Jeżeli chodzi o zabiegi takie właśnie właśnie raz do roku czy raz na pół roku, to polecam typowo oczyszczanie skór, bo to jest taka, myślę, najważniejsza rzecz i jeżeli ktoś chce robić rzadko, tak, bardziej skupić się na pielęgnacji domowej, to jak najbardziej wybrać proszę oczyszczanie. Natomiast jeżeli chcemy przystąpić do serii zabiegowej, zaczynamy zazwyczaj od oczyszczenia skóry, przygotowania, a później właśnie od innych zabiegów typu infuzja tlenowa i takich zabiegów niestety nie wystarczy zrobić jednorazowo. Po takim zabiegu mamy efekt na około 10-14 dni, natomiast żeby faktycznie tą skórę tak pobudzić do działania, żeby ona faktycznie popracowała i nam się zmieniła, no to jednak tych zabiegów potrzeba więcej. Ja z reguły zalecam od 4 do 6 w serii zabiegowej w takich tego odstępach 10-14 dni w zależności jeszcze od zabiegu, bo przy peelingach, na przykład przy kwasach jest to odstęp 21 dni. Więc nie są to zabiegi częste, natomiast wymagające regularności, żeby właśnie tego efektu się spodziewać i widzieć go.
1: No właśnie, wspomniała Pani o kwasach. Tutaj się nawet można poparzyć, jeśli zastosujemy nieodpowiednie stężenie. A kwasy są polecane przy jakich problemach?
2: Jeżeli chodzi o kwasy, czyli tak zwane peelingi chemiczne, tutaj stosujemy do wszelakiego rodzaju skór. Tutaj głównie kwasy są jakby powiązane i najczęściej właśnie osoby myślą, że to jest tylko dla skór trądzikowych i skór z mocnymi przebarwieniami, ale nieprawda. Tutaj kwasami teraz tymi z najnowszych technologii możemy bardzo mocno skórę nawilżyć, na przykład kwasem laktobionowym. Jesteśmy w stanie na przykład podziałać sobie na naczynka, na przykład kwasem azaleinowym, więc tutaj do wszelakiego typu problemów jesteśmy w stanie dobrze dobrać peeling chemiczny. Natomiast ja tutaj ostrzegam, bo jest szeroki rynek doboru kosmetyków na rynku i faktycznie można różne kwasy kupić samemu. Jeżeli chcemy zastosować kwasy, to ja proponuję użyć krem z kwasami, który jest na pewno bezpieczny i faktycznie skuteczny. Natomiast jednak pozostawić te zabiegi złuszczające, kwasowe jednak kosmetologom czy kosmetyczkom, ponieważ tutaj jesteśmy pewni, że dobrze zostanie przeprowadzony zabieg i nie będzie takich niepożądanych skutków typu właśnie poparzenie skóry.
1: Dobrze, a jeśli już tak jesteśmy w temacie tej pielęgnacji, jeśli chcemy właśnie sami pielęgnować tą skórę w domu, to co się powinno znaleźć w składzie naszych kosmetyków?
2: Powiem tak, to jest pytanie dość trudne, ponieważ najlepiej właśnie indywidualnie podejść do każdego i każdy potrzebuje zupełnie czegoś innego. Natomiast ja zawsze stawiam na nawilżanie. Każda skóra, nawet trądzikowa, i tu jest właśnie najczęściej mylone przez wszystkie osoby, które mają ten problem, że należy podsuszać te wypryski, przesuszać tą skórę, właśnie używać czegoś odtłuszczającego, silnego. Właśnie to jest takie błędne koło, ponieważ należy stosować kosmetyki jak najbardziej delikatne, jak najbardziej nawilżające. No i tutaj najbardziej znanym takim składnikiem to jest kwas hialuronowy. To jest bardzo, bardzo cenny składnik i pojawiający się w większości w dobrych kosmetykach, więc taki składnik należy wybierać. Jest szereg składników jeszcze innych, tutaj mogłabym wymieniać mnóstwo tych składów, natomiast myślę, że nikt by tego nie zapamiętał. Może powiem tak, czego unikać, to chyba będzie łatwiejsze. Ja bym unikała w kosmetykach właśnie różnych pochodnych parafiny, różnych konserwantów, parabenów. Na to zwróćmy uwagę, z uwagi na to, że nadmierna ilość tych substancji jest drażniąca dla skóry. Bardzo często sugerujemy się wyborem kosmetyków, bo ładnie pachnie, ale niestety właśnie substancje zapachowe też podrażniają naszą skórę i często gęsto właśnie są przyczyną różnych późniejszych dolegliwości. Więc moje zdanie, im kosmetyk mniej pachnie, tym lepszy, w niektórych wypadkach oczywiście. Natomiast to nie jest też tak, że tego alkoholu, konserwantów, parabenów nie może być w ogóle, bo czasami ten konserwant jest

0: Był tutaj żel do mycia buzi, który jest takim podstawowym kosmetykiem i miał w swoim składzie właśnie bardzo dużo pochodnych parafiny. I tutaj tworzył nam po umyciu taką okluzję, taką warstwę, można by powiedzieć, że wręcz nawilżającą, skóra nie była spięta po umyciu buzi i to było takie mylne wrażenie. Natomiast na skórze zostawał film. I ten film powodował, że wszystkie inne kosmetyki, czyli właśnie serum, krem dobry, który stosowała, niestety nie miały możliwości się wchłonąć i ta skóra nie była w stanie pracować. Także tutaj jakby ta cała pielęgnacja w żaden sposób nam nie działała na tą skórę. I odstawiając jeden produkt właśnie, ten żel do mycia buzi, po jakimś czasie to naprawdę w ciągu kilku dni widziałyśmy różnicę w pielęgnacji. Więc czasami jeden kosmetyk, jedna rzecz źle stosowana powoduje, że całe efekty naszych zabiegów, czy tam efektów, które chcemy uzyskać, po prostu niestety nie są dla nas satysfakcjonujące.
1: Czy na przykład jakimiś takimi domowymi składnikami możemy poprawić też jakość tej naszej cery?
0: Jak najbardziej. I tutaj ja uwielbiam miód, ponieważ miód ma, można powiedzieć, wszelakie zastosowanie i działa przeciwbakteryjnie, ale też odżywczo, tak właśnie nawilżająco w jakiś sposób, więc jak najbardziej na mokrą skórę możemy nałożyć sobie po prostu maskę w postaci zwykłego miodu. Tutaj nie musi być to coś skomplikowanego, a tym bardziej teraz polecam, bo właśnie jeżeli mamy zdalne nauczanie chociażby, prawda, mamy ten czas, żeby coś takiego w tym domu zrobić, żeby sobie popracować z tą skórą, żeby nałożyć różne maseczki. Możemy wykorzystać też banana, awokado, też mają bardzo fajne właściwości, ale też możemy stosować taką najbardziej tradycyjną maseczkę typu jajko z oliwą chociażby i tutaj też możemy taką maskę zastosować w postaci takiego, można powiedzieć, no, wodnego roztworu, natomiast cieniutką warstwę nałożyć nawet patyczkami do uszu na całą skórę, zostawić na 15-20 minut i zmyć letnią wodą.
1: To teraz dosyć nośnym tematem są właśnie maseczki, bo wiele osób narzeka, że stan cery ewidentnie się przez nie pogorszył. A jakie tutaj możemy zastosować sposoby, żeby poprawić tą cerę?
0: Teraz musimy bardzo zwrócić uwagę na pielęgnację. Tak jak podkreśliłam, pielęgnację podstawową. Natomiast w dobie teraźniejszej, gdzie mamy właśnie nakaz tych noszenia maseczek, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich czystość. Zauważyłam, że bardzo często maseczki są stosowane jednak wielorazowe, bo są ładniejsze, bardziej przewiewne, delikatne i to, że są przewiewne maseczki, uważam, że dla skóry oczywiście jest to dobre. Natomiast niestety przez to, że są wielorazowe, bardzo często ten cały podkład z dnia codziennego jest nakładany na kolejny dzień i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj moja uwaga, żeby zwrócić bardzo uwagę na maseczki. Jeżeli są to maseczki jednorazowe, powinniśmy je w ten sposób traktować, z uwagi tylko i wyłącznie na dobro naszej skóry, teraz mówię. Jeżeli są to maseczki wielorazowe, wypada je uprać i najważniejsze przepresować, żeby właśnie pozbyć się tych wszystkich bakterii. My, jeżeli mamy maseczkę, nosimy ją kilka godzin, czasami kilkanaście, różnie, w zależności od tego, jak funkcjonujemy. Jednak to noszenie codzienne maseczek, jeszcze teraz w okresie zimowym, powoduje, że nasz ciepły oddech, prawda, tworzy tutaj bardzo wilgotne powietrze, otoczenie wokół brody, nosa i policzków i właśnie powoduje, że skóra zaczyna być podrażniona. Nawet delikatna maseczka mocno podrażnia tą naszą skórę. Dodatkowo, jeżeli mamy nadwrażliwą skórę, już widzimy pierwsze oznaki przesuszenia. Jeżeli nie, to po jakimś czasie i tak zobaczymy, ponieważ podrażniona skóra plus właśnie to niekorzystne środowisko w obrębie naszych ust przyczynia się do nadprodukcji sebum i właśnie tym samym do rozwoju różnych bakterii i wtedy właśnie widzimy różne wykwity. I do tej pory właśnie osoby, które nie widziały wykwitów, nigdy nie miały z tym problemu, zauważamy w gabinetach coraz częściej, że przychodzą właśnie z takim problemem i ten problem dotyczy brody, nosa i najczęściej policzków. Więc ważne jest, żeby za każdym razem maseczki wymieniać, żeby bardzo dobrze oczyszczać buzię, czyli przychodzimy do domu, robimy demakijaż, myjemy tą buzię i nakładamy odpowiedni krem. I moja prośba, jeżeli w jakich miejscach nie musimy nosić maseczki, tak, czy czasami się zapominamy i tą maseczkę nosimy w miejscach, w których nie powinniśmy, powinniśmy ją ściągnąć, żeby ta skóra nam po prostu poddychała.
1: Teraz chciałabym jeszcze powrócić znowu do tematu tej naszej młodzieży, ponieważ czasami młodzi się wstydzą tego, że mają jakiś problem ze skórą. I jeśli rzeczywiście widzimy, że pielęgnacja, którą stosujemy, nam nie odpowiada, to gdzie powinniśmy zasięgnąć porady właśnie odnośnie tej skóry? Jaki krem powinniśmy stosować? Co powinniśmy zmienić w tej pielęgnacji? Z czego czego te problemy mogą wynikać? Czy to wystarczy tylko kosmetyczka, czy to jednak może rzeczywiście dermatolog, czy inny lekarz?
0: Uważam, że jest dużo osób, które właśnie mogą nam w tym pomóc, chociażby zaczynając od osób, które pracują w drogeriach, które też często

0: to mają ogromną wiedzę na temat pielęgnacji, więc też możemy się doradzić, zapytać, właśnie wybierając jakieś kosmetyki, będąc w drogerii. Drugą opcją jest właśnie udanie się na darmowe konsultacje do salonów kosmetycznych, bo dużo salonów właśnie proponuje darmowe konsultacje, żeby porozmawiać z kosmetologiem. Dobra kosmetyczka, dobry doradca po prostu powinien zwrócić uwagę, czy jest to już taki stan, który nadaje się do leczenia dermatologicznego i absolutnie od razu skierować tą osobę do lekarza, nie próbować na własną rękę tutaj leczyć już, żebyśmy nie wchodzili w te kompetencje, bo niestety powikłania mogą być różne. Natomiast właśnie późniejsza droga, myślę, że już ta ostateczna, to jest właśnie dermatolog, który już najczęściej podejmuje leczenie antybiotykami, jak widzimy. Natomiast jest to bardzo skuteczna terapia, tak, która przynosi od razu pożądane efekty. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj jest szereg rzeczy, które wpływają też negatywnie, ponieważ najczęściej wtedy są bardzo duże problemy z przesuszeniem tej skóry. Więc my i tak później jesteśmy tą pomocą. Pacjenci wracają do nas właśnie i szukają pomocy, żeby tą skórę dobrze nawilżyć i doprowadzić do funkcjonowania. Więc polecam właśnie od samego początku pielęgnować dobrze skórę, nie doprowadzać do takich rzeczy. I jeszcze jedną rzecz powiem. Nastolatki bardzo często wstydząc się problemu wyprysków, zakrywają je podkładem. Używają dużej ilości podkładów, kosmetyków takich właśnie kolorowych, które no, w danym momencie niwelują. Skóra wygląda pięknie, natomiast nie znam niestety takiego przypadku z własnego doświadczenia, gdzie ten problem zanika. Ten problem się po prostu z miesiąca na miesiąc, roku na rok coraz bardziej nasila i najczęściej właśnie stosowanie tych nieodpowiednich kryjących kosmetyków, które zatykają nam pory, powoduje właśnie, że później spotykamy się w gabinetach kosmetycznych i właśnie u dermatologa.
1: Czy są jakieś zabiegi, które na przykład mogłyby młodej skórze zaszkodzić, których powinniśmy unikać?
0: Myślę, że młode skóry powinny uważać na właśnie bardzo mocne, ingerencyjne kwasy, czyli nie zaczynać pielęgnacji właśnie od tego typu agresywnych zabiegów. Uważam, że należy podejść do tematu bardzo delikatnie, czyli zaczynając od delikatnej pielęgnacji, później ewentualnie, która nie przynosi jakichś efektów w szybkim tempie, zaczynać bardziej inwazyjne. Myślę, że młode skóry nie powinny korzystać z zabiegów regularnych, oczywiście zabiegów typu mezoterapia i głowa, gdzie tutaj już mamy naruszenie ciągłości skóry. Chociaż nie mówię, bo w niektórych przypadkach, jak mamy blizny potrądzikowe, to jest czasami jedyna droga do pomocy. Natomiast myślę, że nie powinniśmy od tego zaczynać. Młode osoby bardzo często właśnie pytają się właśnie o mezoterapię, o botoks, o zabiegi, które chciałyby poprawić w szybkim czasie właśnie swoje pierwsze zmarszczki. Natomiast myślę, że pierwsze zmarszczki faktycznie jesteśmy w stanie w zupełnie inny sposób poprawić i polepszyć kondycję skóry.
1: A propos właśnie tych blizn potrądzikowych, to czym je usuwać?
0: Mezoterapia mikroigłowa jest bardzo fajnym zabiegiem, natomiast dermapen, czyli mezoterapia właśnie taka frakcyjna, tutaj poprzez mikroigiełki, bardzo często robimy to po znieczuleniu, więc nie zawsze zabieg jest odczuwalny, przez mikroigiełki jesteśmy w stanie pobudzić tą skórę do regeneracji i do pobudzenia kolagenu, elastyny, przez co jej struktura w całości się poprawia. Więc to jest jeden z najbardziej i najczęściej wybieranych przez kosmetologów, kosmetyczki czy pacjentów zabieg. Drugim zabiegiem właśnie to są peelingi chemiczne, czyli kwasy. Tutaj poprzez zuszczenie zewnętrznych warstw na skórkę jesteśmy w stanie właśnie ładnie zregenerować tą skórę, ale też taki zabieg jak mikrodermabrazja, czyli pod ciśnieniem taką głowicą właśnie z ścieralną, jesteśmy w stanie złuszczyć w sposób mechaniczny przy zabiegu już ten naskórek, więc też te blizny bardzo ładnie nam się spłycają. Jeżeli mamy takie duże blizny potrądzikowe, głębokie i tego typu zabiegi niekoniecznie pomagają, to są jeszcze zabiegi laserowe i zabiegi frakcyjne, czyli fala radiowa. To już są bardziej inwazyjne zabiegi, natomiast do tego musi być już typowe wskazanie, że faktycznie zaczynamy taką serię.
1: A czy tutaj jest jakaś odpowiednia pora roku do tego, żeby te wszystkie zabiegi wykonywać?
0: Tak, jesień, zima jest najlepszą porą roku na takie bardziej inwazyjne zabiegi, typu właśnie kwasy, czyli tak zwane peelingi chemiczne, mikrodermabrazje, mocniejsze złuszczania, jeszcze wczesna wiosna. Natomiast niestety latem mamy już ograniczone możliwości. Tutaj oczywiście nawilżanie, pielęgnacja tak, ale najfajniejsze efekty uzyskujemy jednak w okresie jesiennym i zimowym.
1: A jakie zabiegi są polecane, jeśli chodzi właśnie o takie dogłębne nawilżenie twarzy?
0: Dogłębne nawilżenie twarzy, no to tutaj jednorazowym zabiegiem fajnym jest mezoterapia i głowa. Tutaj wprowadzamy bardzo płyciutko w obrębie naskórka, można powiedzieć troszeczkę głębiej, tak, te składniki aktywne, najczęściej właśnie taki czysty kwas hialuronowy, który bardzo ładnie nawilża skórę. Jest to zabieg już bardziej inwazyjny, ale po jednorazowym zabiegu dla młodej skóry faktycznie widzimy takie fajne efekty. Drugim zabiegiem mocno nawilżającym to jest infuzja tlenowa. Tutaj po jednym zabiegu też widzimy takie spektakularne efekty tego nawilżenia. Skóra jest taka odświeżona od razu po zastosowaniu całej kuracji. Natomiast później jest bardzo ważna pielęgnacja w domu. Zabieg w salonie absolutnie nie wystarczy. Tutaj musimy używać dobrych kosmetyków, musimy tutaj stosować je przede wszystkim regularnie, bo stosowanie kremu raz na tydzień, raz na dwa tygodnie absolutnie nie wystarczy. Tutaj musimy codziennie rano i wieczorem stosować dobre, nawilżające kosmetyki.
1: Czy w salonach kosmetycznych możemy dostać próbki jakichś kosmetyków, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście na przykład odpowiadają naszej cerze?
0: Bardzo często, owszem, są próbki kosmetyków, natomiast niestety nie każda firma wydaje także nam, salonom, takie próbki, nie zawsze ma takie pojemności. Oczywiście, jeżeli dany kosmetyk występuje w dużych pojemnościach w profesji, jesteśmy w stanie zaaplikować podczas zabiegu już ten kosmetyk, żeby przetestować, czy on jest dla nas odpowiedni. Natomiast próbka nie zawsze wystarczy, żeby faktycznie stwierdzić, czy on jest dla nas dobry. Po próbce możemy tylko poznać, czy zapach nam pasuje, czy pasuje nam akurat ten kosmetyk pod względem lekkości, że dla mnie kosmetyk dobry jest, który się wchłania, dla kogoś innego będzie dobry, jeżeli będzie go czuć przez całą noc na przykład na skórze, więc każdy potrzebuje zupełnie innego produktu. Niektórzy się sugerują właśnie zapachem. Ja nie jestem zdania, że próbka jest dobrym rozwiązaniem, ale oczywiście są osoby, które potrzebują tej próbki, bo na przykład szukały wiele razy i coś im nie pasowało w kosmetykach. Natomiast tak jak mówię, no nie każda firma niestety oferuje takie próbki, ale zawsze można w salonie poprosić o część kremu. Dajemy do takich słoiczków, więc nie ma problemu.
1: A czy pani zdaniem właśnie dla młodzieży najlepsze to są składniki naturalne, czy niekoniecznie?
0: Jak najbardziej. Składniki naturalne, tak. Ja uważam, że czasem lepiej sobie zrobić z takich domowych produktów. Oczywiście czystych produktów, umytych produktów, przygotowanych właśnie po umyciu i dezynfekcji rąk, żeby wszystko było po prostu jak najbardziej zachowane w tych wszystkich procedurach czystości i przygotować sobie taką maskę na przykład w domu, niż często gęsto kupić jakąkolwiek maskę w drogerii, nie sprawdzając składu tych kosmetyków. Więc tak, jestem jak najbardziej za naturalnymi produktami, więc takie powinniśmy szukać. Natomiast bardzo często na etykietach jest napisane produkt eko, produkt bio, jest coś, jakiś listek zielony, już się sugerujemy,
1: vegan.
0: Kupimy. Właśnie. I już kupimy, bo myślimy, że to jest takie zdrowe, nic nie zawiera. I ostatnio sama złapałam się na tym, bardzo się spieszyłam i wybrałam bodajże odżywkę, to była bądź szampon do włosów, właśnie taki naturalny. Po analizie składników okazało się, że tam z naturą niewiele było wspólnego, więc na to musimy też zwracać uwagę, żeby czytać składy, nie czytać etykiet, nie sugerować się tym, co jest napisane od razu na pudełku, bo to jest taki chwyt najczęściej jakiś marketingowy.
1: Pomijając już tą jesienno-zimową porę, to powiedzmy sobie jeszcze na koniec latem, jak dbać o skórę, bo wtedy też wiadomo, jesteśmy podatni na tutaj duże promieniowanie słońca.
0: Tak, powinniśmy na pewno stosować kremy bądź kosmetyki z filtrem SPF, z filtrem przeciwsłonecznym, ponieważ tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o naszą skórę, o to, żeby się nie opalić, ale o to, żeby nie powodować nadmiernych przebarwień, ponieważ nie używając filtrów albo kremów z filtrem, po prostu narażamy się na to, że w przyszłości, czyli na kolejną zimę, jesień, te przebarwienia będą jeszcze większe. Więc jeżeli mamy tendencję do powstawania przebarwień, to filtr jest takim obowiązkowym kosmetykiem. Natomiast jeżeli ktoś nie ma tendencji do powstawania przebarwień, uważam, że i tak filtry powinny być stosowane, ponieważ na przykład skóry naczynkowe bardzo często reagują źle na nadmierne promieniowanie, naczynka zaczynają się nam powiększać, zaczynają być coraz bardziej widoczne, a stosowanie chociażby filtrów fizycznych, bo tutaj mamy dwa rodzaje filtrów, filtry chemiczne i fizyczne. Filtry fizyczne są o tyle fajne, bo działają jak lusterko, czyli odbijają to nasze promieniowanie, nie powodują, że skóra się nagrzewa. Jeżeli odbijamy promieniowanie, nie powodujemy, że naczynka nam nadmiernie pękają. Jeżeli niestety ta energia jest pochłaniana przez na przykład właśnie te filtry chemiczne, które działają świetnie na przebarwienia, ale niestety powodują właśnie to ciepło, wtedy te naczynka nam bardziej pękają i są bardziej uwidocznione. Kolejną rzeczą, jaka jest i przemawia za tym, żeby stosować filtry przeciwsłoneczne nie tylko latem, co jest najistotniejsze, ale też zimą, to jest to, że tutaj chronimy tą skórę bardzo często też przed promieniowaniem, które nie tylko odpowiada za opalenie naszej skóry, czyli za te przebarwienia, ale też, które działa na starzenie naszej skóry. Więc jeżeli chcemy zachować młodość, nie mieć zmarszczek, to też należy stosować filtry przeciwsłoneczne.
1: Dobrze, i tą informacją już zakończymy ten wywiad. Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj moim gościem w studiu Meloradia była kosmetolog pani Barbara Kołodziejczyk, która opowiedziała nam, jak prawidłowo dbać o naszą cerę. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM. Meloradio. To jest... Melo. To jest...

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie